Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Dzień dobry Państwu. Wybrałam sobie taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałam również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy, nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać. No, może poza kosmosem. Może poza kosmosem. Żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie, bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie. Więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja, upraszczając, mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeźroczu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, gdzie jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały. Ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są bardzo, najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło, albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu. No to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić. One na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, czy to był świat którym materiał genetyczny to był RNA, kwas rybonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych niewirusowych wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że gdzieś na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus. I w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają i jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić nawet pod szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łapku od szpilki, ale nie zapisałam się tego. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha. No, DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA jest tylko zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA. I RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka, widać gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka, to jest proces zwany translacją. a w prawym dolnym rogu ten piękny, gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy. Nawet nie miliony, miliardy są wszędzie. Zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać. Rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak zbudowany i jak działa, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusu. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas. I tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę. No, na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole, retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6. Grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy, herpes simplex to jest opryszczka, czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA. To jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej. To jest, trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białek. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA. To jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych. to są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni Księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci. W przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a wszystko, cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrodę Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były i teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały już żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Herschel, to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to nagrodę Nobla w 1969 roku. To jest duży bakteriofag, składa się z dwuinciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt, bakteriofag, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja, nie będziemy się poczekać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiela się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, powiedziałbym, imponujący przebieg infekcji, gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopniach bakteria się cała rozpuszcza, ginie, jej już nie ma, a potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, to pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie te bakteriofagi otrzymały Nagrody Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helisę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizykochemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley i dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białek. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frankela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frankel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej. Między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek. Oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również, to my mówimy, sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność pod jednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja, że ja pamiętam Frankela Konrada, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u nich w domu i cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frankel Konrad się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydzielić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który jak powiedziałam badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa. To jest enzym przenoszący fosfor styrozyny lub zawierający fosfor styrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, no, że podziwiam takich ludzi, Temin, badając tego typu wirusy, zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa mięsaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, co należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat nie wiedzieć, że ma z wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony. Materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tamtego wirusa, nie widzimy tamtego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, już nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomny wirus. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i pokazali, wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie do, to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, tym samym nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No, to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypoczkowują nowe gotowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami, GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy, kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że chyba nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów, wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu 80-tych chyba latach z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera i pani Barre. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego Gallo w Stanach Zjednoczonych preparat tkanki kogoś chorego i Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków. W związku z czym był spór, ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc taki nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, o ile wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem. I ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barre-Simsy, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1. One bywają, te numerki tam przy H1N bywają różne. I to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako Hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus, przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej koło 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach niemieckich, francuskich. Umarło na zdjęciu sobie sala szpitalna dla żołnierzy. Widać, jaka to była masowa sprawa. Więc należy wnosić, może inaczej, w 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów. Więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest. Ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA, przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj. I żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym, jak się żyło, nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to możemy, trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Ja dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć, już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA, to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Nazywa się te dwa białka, nazywają się dużym antygenem, małym antygenem i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia, dla mnie osobiście niezwykle ważna. Ponieważ pierwszym doświadczeniem, historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej lambdy, tego DNA, też DNA lambdy i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach lambdy, z DNA faga lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy i ci badacze, Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie, wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjno-małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie przerwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworu, na razie znaleźliśmy tylko w małpach. No ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się może z lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotwory po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA. I zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład. Na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano. Właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i lambda DNA jest tu niewątpliwa. Bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusach. bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą, nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą, ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi. Jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj, po pół roku istnienia, rozpoznania tych wirusów, wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go

dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono tu dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest gdzieś, czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czystsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedna z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego KOF-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczynniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczyniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. Tu jest taki obrazek skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie, do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić trzy takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki pod Warszawą. Dziękuję bardzo.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór wszystkim miłośnikom podróży w czasie, wszystkim miłośnikom historii naturalnej. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dobry wieczór wszystkim raz jeszcze. Dzisiaj, moi drodzy, będzie wykład dosyć nietypowy, bo poświęcony jednemu i tylko jednemu gatunkowi dinozaura, którym jest, jak już pewnie wszyscy wiecie, bo zapewne zostaliście zwabieni tym, że właśnie o nim będzie dzisiejsze spotkanie, Dilophosaur. Dilophosaur, przyznać muszę, jeden z moich ulubionych dinozaurów i dzisiaj sobie go omówimy wzdłuż i wszerz. Porozmawiamy trochę o jego popkulturowym wcieleniu i porównamy z tym prawdziwym naukowym, a i zobaczymy, jak to naukowe się zmieniało na przestrzeni dziejów, na przestrzeni ostatnich paru dziesięcioleci i lat badań i tego, co ta paleontologia z tego dilofozaura wycisnęła. Zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Tradycyjnie po mojej prelekcji sobie podyskutujemy. A tymczasem, moi drodzy, dilofozaur. Dilofozaur, no tak jak powiedziałem, jednym z moich ulubionych dinozaurów jest, od kiedy pamiętam, w Polsce, w Warszawie można rekonstrukcję takiego dilofozaura zobaczyć w Muzeum Geologicznym zaprzyjaźnionym z Muzeum Ziemi, czyli Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego. Tam rekonstrukcja dinozaura dyzia, którego, jak później się przekonamy, tropy znaleziono w Polsce, w Górach Świętokrzyskich. Tam naturalnej wielkości takiego dylofozaura można sobie podziwiać to, jak prawdopodobnie ten dinozaur wyglądał. Było to zwierzę, no ktoś by mógł powiedzieć, niespecjalnie takie okazałe, niezbyt duże jak na dinozaura, ale jak się za moment przekonacie, jak na dinozaura wczesnojurajskiego, jak na dinozaura z tego czasu, kiedy żył dylofozaur, był to duży zwierz, był to wielki drapieżnik. Tak naprawdę, prawdopodobnie największy drapieżny dinozaur, jaki żył w owym czasie i w ogóle największy drapieżnik w ekosystemach lądowych wczesnej Jury. Więc tak z pozoru może wygląda niepozornie, troszkę taki chudziutki, troszkę taki delikatnie zbudowany. No nie jest to Tyrannosaurus Rex, prawda, ale tak czy inaczej duży drapieżnik, troszkę okryty mitami i legendą jednak, ale przekonamy się za moment, że większość tych legend i tego, co się sądzi o dilofozaurach, nie jest zgodna z prawdą i rzeczywiście był to niezwykle groźny drapieżnik. Na końcu sobie do tego dyzia wrócimy, a teraz przyjrzyjmy się temu, co paleontolodzy lubią najbardziej, czyli szkieletowi dilofozaura. Dilofozaur był dinozaurem drapieżnym, mierzącym między, dorosłe osobniki mierzyły między, powiedzmy, 6 a 7,5 metra długości, mniej więcej między 2,5 a 3 metry wysokości w kłębie. Taki, trzeba przyznać, smukle zbudowany dinozaur. Jego cecha charakterystyczna to są oczywiście dwa takie wydatne, ale cienkie i niezwykle delikatne grzebienie kostne, które zdobiły jego czaszkę. Zresztą stąd się wzięła nazwa rodzajowa tego dinozaura, dilofozaur, to jest, dosłownie tłumacząc na polski, jaszczur o dwóch kołnierzach, czy dwóch kryzach, które właśnie to jego głowę zdobiły, takie dwa kostne, równoległe względem siebie, ułożone wzdłuż czaszki wyrostki. Chyba jego cecha rzeczywiście najbardziej taka emblematyczna. Miał stosunkowo długą szyję, jak na teropoda, czyli dinozaura drapieżnego. Rzeczywiście całkiem długi ogon. Przednie kończyny długie, jak na dinozaura drapieżnego całkiem długie, w porównaniu do innych dużych teropodów, no bo powiedzmy, że 7-metrowy teropod to już jest duży, rzeczywiście całkiem długie. Większość takich dużych teropodów raczej miała krótkie przednie kończyny. Jest to gad, który, jak powiedziałem, żył we wczesnej jurze mniej więcej 180 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, kiedy ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać, do tego za momencik wrócimy. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono, skamieniałości szkieletowe, czyli strukturalne, czyli po prostu skamieniałe kości dylofozaura, odnaleziono na terenie Ameryki Północnej, dokładnie w północnej części stanu Arizona. Tropy znaleziono m.in. w Polsce i również w Azji, ale te skamieniałości strukturalne to tylko w Arizonie. Za chwilę też sobie zobaczymy, jak wyglądały te miejsca, gdzie skamieniałości tego zwierza odnaleziono. Ale zanim przejdziemy do takiego właściwego naukowego omówienia tego dinozaura i tego, co może być do końca nie tak z nim, chciałbym zacząć od takiej części popkulturowej, bo pewnie spora część z Was kojarzy dylofozaura z pewnej słynnej, bardzo, bardzo znanej franczyzy filmowej, a filmowej i książkowej, ale głównie pewnie filmowej, jaką jest Jurassic Park, Park Jurajski. W filmie z 1993 roku, film Jurassic Park, który reżyserował oczywiście Steven Spielberg, tam dilofozaur pojawia się na jedną krótką scenkę, bo ona trwa pewnie ze 2-3 minuty, w której zabija, co tu dużo mówić, zabija i zjada programistę Denisa Nedry'ego. Ale pierwotnie dylofozaur pojawił się w książce Michaela Crichtona, Park Jurajski z 1990 roku. Porównamy sobie za moment te wizje artystyczne, obie filmową i książkową, ale wyjdę od tej filmowej. Pamiętam tę scenę, bardzo mi zapadła w pamięć. Muszę przyznać, że dylofozaur z Jurassic Parku to jest jeden z trzech najbardziej przerażających potworów filmowych, jakie znam. Te trzy potwory to pewnie byłby coś z filmu Coś, ten przeklęty gwóźdź na schodach w filmie A Quiet Place, Ciche Miejsce, na który pewnie niektórzy pamiętają, Emily Blunt nabiła sobie nogę, i trzeci to byłby właśnie dylofozaur. Trzy najgorsze potwory w historii popkultury. Bałem się go jak diabli. Pamiętam, starsi z Was na pewno pamiętają, że stare magnetowity miały taką funkcję przewijania na podglądzie, a w latach 90. to nie było tak jak teraz, że jak wiecie, film wychodzi w kinach, macie Avengersów w kinach i rok później to leci gdzieś w telewizji. Nie. Wtedy bardzo długo się czekało na film taki kinowy, aż pojawi się w polskiej telewizji, albo w ogóle się przeważnie nie pojawiał. Ja miałem gdzieś nagrany Park Jurajski z takiego niemieckiego kanału, co się nazywał RTL7. To był film z dubbingiem. Niemcy generalnie mają swój taki przemysł dubbingowy mocno rozwinięty. Tam każdy film, nawet taki hollywoodzki, dubbingują. I miałem to nagrane z dubbingiem. Wiecie, z perspektywy 6-7-latka nie ma to znaczenia, że film jest z dubbingiem, bo mnie interesowało to, że tam biegają dinozaury, zjadają ludzi, że dzieją się rzeczy. W każdym razie pamiętam, jak oglądałem ten film, scena z dylofozaurem była między dwiema epickimi scenami z T-Rexem. Jest ta słynna scena, jak tyranozaur wychodzi z zagrody, demoluje jeden z jeepów, a później zjada prawnika, krwiopijcę, który siedział w toalecie i oddawał się pewnej czynności fizjologicznej. Później jest druga scena, też taka bardzo słynna, pogoni tyranozaura za jeepem, w którym siedzi Jeff Goldblum. Jest ta słynna sekwencja z lusterkiem, że obiekty w lusterku są bliżej niż się wydaje. Ale pomiędzy tymi dwiema epickimi scenami z tyranozaurem była ta krótka scena, jak Denis Nedry przypadkowo wjeżdża jeepem do zagrody dylofozaura, do końca nie wie, gdzie jest. I ja się tej sceny panicznie bałem. Panicznie się bałem do tego stopnia, że wspomniany Park Jurajski nagrany na kasetę VHS kazałem mojemu tacie tę scenę przewijać na podglądzie. Te stare magnetowidy miały taką funkcję przewijania na podglądzie. To polegało na tym, że widziałem, co się dzieje na ekranie, tylko to bardzo szybko leciało, więc taką 3-4-minutową scenkę można było bardzo szybko przewinąć. I ja strasznie się bałem tego. Chciałem te dwie sceny z T-Rexem, ale pomiędzy był ten nieszczęsny dylofozaur. I prosiłem tatę, żeby mi to przewijał na podglądzie, ale więc ja się go bałem, bardzo się go bałem, panicznie, ale z drugiej strony fascynował mnie ten dylofozaur, więc ja tę scenę oglądałem tak, wiecie, jak to dzieci, zakrywałem twarz, ale jedno oko wystawało i tak trochę łypałem na tego dylofozaura, co on tam zrobi, co tam się będzie działo. Czyli trochę mnie przerażał, ale trochę mnie fascynował. No i chyba generalnie tak jest, że właśnie lubimy potem to, co nas też troszeczkę przeraża. Dlaczego on mnie przerażał? Tak sobie niedawno, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, myślałem. Zadałem sobie takie pytanie. Co w nim było tak naprawdę przerażające? Dennis Nedry, jak wjeżdża tym samochodem do jego zagrody, to tam jest w ogóle taka przaśna scenka, jak próbuje ten samochód wyciągnąć, liną go przywiązuje wokół drzewa, próbuje wyciągnąć, bo ten samochód mu gdzieś utknął. No i jest taka właśnie niemal kreskówkowa scenka, jak Dennis Nedry owija linę wokół wielkiego, grubego pnia drzewa i ten dylofozaur tak wygina się z tą swoją długą szyją zza tego drzewa, jak Dennis jest z jednej strony, to ten dylofozaur z drugiej. No, ci, co widzieli, to na pewno to kojarzą, więc to na początku była taka śmieszna, przaśna scenka. Ten dylofozaur potem mu się pojawia, jest taki malutki, wielkości powiedzmy owczarka alzackiego, no nieduże takie zwierzę, przyjazny, wydaje takie miłe, poczciwe dźwięki, ten Dennis Nedry to mu tam jakiś kijek chce rzucić, wszystko jest pięknie, ładnie, myślimy sobie, haha, śmieszny, śmieszny taki mały zwierzaczek, miła taka historyjka, a tu nagle dylofozaur rozkłada jakąś kryzę wokół głowy, zaczyna wydawać z siebie przerażające dźwięki, nie dość, że on zaczyna ryczeć w taki straszny sposób, to jeszcze ta kryza tak szeleści, to było bardzo nieprzyjemne i poza tym pluje na tego Nedry'ego jakimś jadem czy śliną, w której jest jad, pluje na jego kurtkę, pluje mu na twarz, jeszcze piorun uderza w tej scenie, straszne rzeczy tam się dzieją. No Dennis umyka niby do samochodu, ale okazuje się, że w środku jest ten dylofozaur, no i potem to jest tak sprytnie zrobione, wiecie, no film, w którym dinozaury mordują ludzi w brutalny sposób, ale on jest taki PG-13, że my nie widzimy tam krwi, nie widzimy dokładnie, co się dzieje, ten jeep się tylko z zewnątrz go widzimy się chybocze, cwaniaki, nieźle to sobie wymyślili, no w każdym razie to było przerażający taki, tak czy inaczej, mimo że nie było krwi, mimo że tam nie było niczego jakiegoś super drastycznego, bałem się tego jak pierun. Tyle, że ta wizja dylofozaura, ona nie do końca pasuje do tego, co wiemy dzisiaj o tym dinozaurze, ale tak naprawdę i do tego, co wiedzieli paleontolodzy wtedy na początku lat 90. o tym właśnie dylofozaurze. Tutaj Spielberg i jego współpracownicy trochę musieli podkręcić wygląd tego dylofozaura i dodać mu różne inne cechy. Z tego, co znalazłem informację, to zrobili to dlatego, żeby się widzą czasem dylofozaur nie pomylił z velociraptorami, które były też w tym filmie, które tam były mniej więcej rozmiarowo podobne, ale to jest troszeczkę słaba wymówka, bo jak za chwilę się okaże, już wtedy badacze wiedzieli, że chociażby z rozmiarem dylofozaura to jest nie do końca tak, jak Spielberg to ukazał. Skąd plucie tym jadem przede wszystkim tu się pojawiło? No, to już wprowadził to Michael Crichton w swojej książce. Jakby ta wiedza częściowa o dylofozaurze w Parku Jurajskim opierała się o pierwszą pracę naukową, opis tego dinozaura, skamieniałości pierwsze dylofozaurów były znalezione jeszcze w latach 40. XX wieku przez amerykańskiego paleontologa Samuela Wellsa, który w Arizonie pierwszy taki szkielet znalazł. On tam stwierdził, że połączenia między kośćmi szczęk były takie dosyć słabe, że te kości w ogóle były jakieś delikatne kości szczęk, że ten dinozaur raczej nie miał jakiegoś potężnego uścisku w szczękach, więc albo musiał żywić się padliną, tak generalnie sądzili paleontolodzy, no ale do filmu Padlinożerny dinozaur, czy do książki, to tak trzeba było coś robić, on powinien coś robić, no jakby był padlinożerny, to by nie mógł zaatakować człowieka i go zjeść, więc tutaj twórcy Crichton, Michael Crichton, dorobił mu taką cechę, że on pluł tym jadem czy śliną, w której był jad i w ten sposób pomagał sobie w zdobywaniu pożywienia. Paleontolodzy już wtedy wiedzieli, jeszcze w latach 60., kiedy opisano te pierwszy raz szczątki dylofozaura, no to wiedzieli, że on tam żadnych, nie wiem, kanałów jadowych w zębach nie miał, tylko no tu na potrzeby filmu ta cecha została dodana, troszkę na zasadzie tego, jak to wygląda u dzisiejszych kobr, które tak rozkładają kryzę i właśnie plują tym jadem, wiecie, nawet z odległości kilku metrów, prosto w oczy, żeby no, oślepić i sparaliżować swoją ofiarę. Prawdą jest, tak jak widzimy na tej planszy, że tutaj górna szczęka, połączenie kości przedszczękowej i szczękowej, czyli premaxilli i maxilli, rzeczywiście jest takie bardzo delikatne, tam jeszcze po drodze jest otwór nosowy. To się mogło wydawać, że rzeczywiście jest to taka dosyć ażurowa konstrukcja. Natomiast my wiemy, że to raczej tutaj dzisiaj, że te szczęki wcale takie słabe nie były. Ale co ciekawe, jak tworzono model do filmu Park Jurajski, model tego dylofozaura, to jak się mu przyjrzymy z bliska, to takie zdjęcie z epoki, początek lat 90., pan z eleganckim walkmanem słucha sobie muzyczki, tam rzeźbi tego stwora.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To widzimy, że tu przód jego czaszki, w ogóle ta głowa nie przypomina tak naprawdę tej czaszki, którą Wam przed chwilą pokazałem. Zwróćcie uwagę na ten obszar z przodu pyska. No nie ma tego takiego poszerzenia. Czaszka jest stosunkowo gruba, górna szczęka powiedzmy jest stosunkowo gruba. Nozdrza też są dużo mniejsze i raczej się znajdują z przodu, podczas gdy w rzeczywistości te szczęki były dosyć wąskie. Nozdrza były bardziej tak po bokach, a grzebień kostny zaczynał się tak delikatnie, piął się ku górze zaraz za tymi nozdrzami. Więc tutaj też trochę nakombinowali z tym, ale okej, nie będziemy tutaj disować, dzieła popkultury i porównywać tego dokładnie z wiedzą naukową. W sensie to nie jest wina filmu, twórcy tak się zdecydowali, mieli do tego pełne prawo. Plucie jadem to była taka cecha, którą Crichton zapożyczył od kobr, natomiast trzeba Wam wiedzieć, że wersja książkowa dylofozaura nie miała tej kryzy, którą stroszyła. W książce było plucie jadem, ale kryza pojawia się dopiero w filmie. To już Spielberg ze swoimi współpracownikami to wymyślili, a tę kryzę prawdopodobnie zapożyczyli od żyjących w Australii i w Papui Nowej Gwinei agam kołnierzastych, które tak właśnie mają taką strukturę skórną, która jest normalnie złożona wokół szyi, ale kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, to stroszą te kryzę. Ta kryza jest wsparta drobnymi elementami, takimi chrzęstno-kostnymi, więc pewien taki bardzo delikatny, ażurowy szkielecik tej kryzy u agamy występuje. Tego typu śladów kostnych czy chrzęstnych u dylofozaurów nie znaleźliśmy, więc to jest naprawdę czysta fikcja, fantazja i zapomnijcie o tym, że dylofozaur w rzeczywistości coś takiego miał. Swoją drogą, agamy kołnierzaste, one są takie, że rozkładają tę kryzę, jak pojawia się jakieś większe zwierzę, jakiś drapieżny ssak, człowiek na przykład, no to stroszą tę kryzę, ale potem od razu uciekają, tak śmiesznie na dwóch nogach, więc one takie specjalnie dobitki się nie garną, to ma być tylko takie, wiecie, na pokaz, żeby odstraszyć, jak nie działa, to uciekamy. Ale u dylofozaura raczej czegoś takiego nie było. Jeszcze porównując przez chwilkę materiał książkowy z filmem, no to oczywiście dylofozaur w filmie był znacznie mniejszy niż jego książkowy odpowiednik. Książkowy był dużo bliżej temu, jak naprawdę dylofozaur wyglądał, jakich był rozmiarów i to już wiedziano w tamtym czasie, tak jak powiedziałem, zwierzę mniej więcej długości 6-7 metrów, no podczas gdy ten filmowy, no to taki mały, tam powiedzmy z 1,50 m, 2 m długości, coś takiego, więc dużo, dużo mniejsze zwierzę niż rzeczywistości i dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w książce. No i wersja książkowa nie miała tej kryzy, którą stroszyła, ale pluła tym jadem. Natomiast, co ciekawe, w książce ta scena śmierci Denisa Nedry'ego była dużo, dużo bardziej brutalna niż w filmie. Film i tak owocuje, jak powiedziałem, w tego typu takie brutalne sceny, mimo że są PG-13. To pamiętam, że w książce, książka w ogóle obfituje w tego typu sceny niezwykle dokładnych opisów tego, jak dinozaury zjadają ludzi żywcem. Co czasami może się wydawać faktycznie takie no, obrzydliwe, brutalne, bardzo, bardzo takie dokładne są opisy. Między innymi ta scena z dylofozaurem polegała na tym, że Denis najpierw został opluty w twarz, dostał tym jadem i oślepł, a potem poczuł na brzuchu jakieś dziwne zadrapanie, po czym upadł na kolana i nagle na brzuchu zorientował się, że ma coś ciepłego i dopiero później dochodzi do wniosku, że to po prostu dylofozaur przeciął mu brzuch i jego wnętrzności wylały się na zewnątrz. I to, co poczuł ciepłego, to były jego bebechy, po czym przyszedł dylofozaur i zaczął go konsumować żywcem. No, czego w filmie nie było, a przynajmniej nie było to nam pokazane. Więc to tylko tak tutaj na marginesie mówię, że książka generalnie jest w opisy tego, jak dinozaury zjadają ludzi, dużo bardziej taka dokładna. W filmie jest to nam ładnie tak ukrywane. Niby widzimy, że tyranozaur kogoś łapie, ale nie widzimy, jak T-Rex macha głową, żeby tam części mięsa ludzkiego leciały na boki. Tak samo jak dylofozaur kogoś zabija, no to widzimy tylko, jak samochód się trzęsie, jak velociraptor na kogoś się rzuca. To gdzieś tam jest to lekko rozmazane, jeszcze jakieś krzaki to przykrywają. Jest to takie dużo, dużo bardziej family friendly chyba, a przynajmniej mi się tak wydawało, jak byłem mały, że jakoś to się dało. Bałem się tego, ale mimo to ciekawiło mnie to, co tam się dzieje na tym ekranie. To tyle, jeśli idzie o tę część popkulturową. Przechodząc już do naukowych faktów na temat dylofozaura. Jak wspomniałem niedawno, pierwsze skamieniałości, pierwszy szkielet tego dinozaura został znaleziony przez opisany przez paleontologa właśnie Samuela Wellsa. Został odkopany w latach 40., opisany 20 lat później, w latach 60. Został odnaleziony w północnej Arizonie na terenie Navajo National Park. To jest taki obraz tego terytorium, takie ładne zdjęcie panoramiczne. No, wszyscy chyba kojarzą te obrazki, gdzieś tam mamy te pustynie właśnie Arizona, Utah, te okolice, całkiem niedaleko kanion Colorado, tu mamy taki obraz właśnie czerwonych piaskowców z terenu północnej Arizony. Te piaskowce składają się na wiele formacji geologicznych, natomiast skamieniałości dylofozaurów zostały znalezione w jednej konkretnej formacji, mianowicie formacji Kajenta. Po lewej stronie mamy profil geologiczny tamtych obszarów. On zaczyna się jeszcze formacją Kaibab datowaną na Perm. Przechodzi przez Trias aż do końca Dolnej Jury i mamy właśnie na początku okresu jurajskiego, na początku systemu jurajskiego w tym profilu, mamy formację Kajenta, gdzieś między 180 a 190 milionów lat temu i właśnie w tejże formacji znajduje się skamieniałości dylofozaurów i różnych innych ciekawych zwierząt, które razem z nim żyły w okresie jurajskim, na początku okresu jurajskiego. Jak widzimy, są to czerwone piaskowce. Kolor czerwony w skałach osadowych sugeruje, że były to skały, które powstawały w środowisku lądowym, czyli generalnie środowisko rzeczne, być może jeziorne, nie morskie w każdym razie, raczej pustynne, raczej jakieś rzeki, które gdzieś sobie meandrowały przez jakieś pustkowie, przez jakąś równinę. W tamtym czasie, te 180 kilka, 190 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, świat wyglądał zupełnie inaczej. To były początki ery dinozaurów. Ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać. To już pewnie kojarzycie z moich wykładów, że Atlantyk mniej więcej w tamtym czasie zaczął powstawać i najstarsze dno Oceanu Atlantyckiego to jest ta część północna Atlantyku. Atlantyk zaczął się formować od północy do południa i widzimy to na tej mapce paleogeograficznej, że już mamy pęknięcie między Ameryką Północną a Eurazją, tam już ten Atlantyk powoli się rozwija, ale jeszcze Ameryka Północna jest częścią jednego kontynentu razem z Afryką, Ameryką Południową, Australią, Antarktydą i Dekanem, czyli jest jeszcze tak przyczopowana do tych lądów południowych, gondwańskich, ale w jurze jeszcze się mówi, że to jest, no ona tutaj razem jest powiedzmy z tymi kontynentami północnymi też, czyli formuje Laurazję, no ale tak po prawdzie to tutaj myślę, że można było przeczmychnąć sobie jeszcze na początku jury z powiedzmy takiej zachodniej Azji czy północno-wschodniej Europy przez Amerykę Północną na Gondwanę. Jeszcze to było wykonalne. Czerwoną strzałką na tej mapce paleogeograficznej zaznaczyłem miejsce, gdzie leżała północna Arizona w tamtym czasie. To był teren troszeczkę dalej na południe położony niż dzisiaj Arizona się znajduje. Bardziej tereny dzisiejszej powiedzmy Zatoki Meksykańskiej czy w ogóle Meksyku, więc troszkę dalej na południe niż dzisiaj. Warunki, jakie tam panowały, to była taka no, równina, częściowo pustynia. Płynęły tamtędy rzeki, które były namiastką wilgoci w tym regionie i wokół tych rzek no, rozwijała się wegetacja. I tak się sądzi, że tamten teren generalnie tego rezerwatu Navajo czy w ogóle północnej Arizony, tam gdzie odkładała się formacja Kajenta, no to sobie ze wzgórz płynęły rzeki gdzieś do jakiegoś jeziora, no i wokół tych rzek rosły rośliny, takie pierwotne, mezozoiczne rośliny. Tu mamy przegląd tej roślinności, którą znaleziono w skałach formacji Kajenta, więc mamy tutaj no, jakieś paprocie drzewiaste, mamy, zwróćcie uwagę, ginkgo, to jest stabilomorf wśród roślin, żywa skamieniałość, czyli miłożąb, które wtedy mniej więcej swoją karierę ewolucyjną w początkach ery dinozaurów no, zaczęły rozwijać. Ona wtedy mniej więcej wystartowała gdzieś na przełomie Triasu pewnie i Jury, stały się takimi w miarę popularnymi roślinami. I w tego typu środowisku, wśród równin pokrytych rzekami z namiastką takiej wegetacji, żyły różne dinozaury. W formacji Kajenta znaleziono skamieniałości małych dinozaurów drapieżnych, znaleziono skamieniałości nawet prasaków, znaleziono skamieniałości prozauropodów, czyli takich pierwotnych dinozaurów długoszyich. Ale największym mięsożercą w tym ekosystemie był właśnie dylofozaur. I tutaj mamy skamieniałości czaszki tego dinozaura, opisane niedawno, znalezione w roku 2014, bo wtedy zaczęto prowadzić takie bardziej szczegółowe badania tych nowych znalezisk. Je już częściowo znaleziono trochę wcześniej, ale wtedy się powiedzmy zaczęły być opracowane. I co tu mamy? Materiał jest dosyć kompletny, jak widzimy. Mamy górną szczękę w ogóle z mózgoczaszką i mamy ten grzebień. Nie ma tak naprawdę żadnej skamieniałości dylofozaura, na której ten grzebień byłby zachowany kompletny. To znaczy my nie wiemy, jak wysoko on sięgał i jaki do końca miał kształt. Na podstawie tego, co mamy, nawet po tej czaszce po lewej stronie to widać, że to, co niemal na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, to, że ten grzebień był nieco niższy z przodu czaszki, ale robił się coraz wyższy ku tyłowi. On się zaczynał mniej więcej w połowie nozdrzy, w połowie otworów nosowych i był coraz wyżej ku tyłowi, więc można trochę podejrzewać, że to z grubsza przypominało taki grzebień koguta, czy może to, co kazuar hełmiasty ma na głowie. Z taką tylko różnicą, że w przypadku grzebieni u dylofozaurów te struktury były niezwykle kruche, cienkie i delikatne. Na pewno nie pełniły żadnych funkcji związanych z walką. Tutaj możemy absolutnie wykluczyć to, że one na przykład walczyły tymi grzebieniami. Te najnowsze analizy tych skamieniałości pokazały, że we wnętrzu czaszki dylofozaura i właśnie we wnętrzu tych grzebieni były puste przestrzenie, w których za życia zwierzęcia znajdowały się worki powietrzne. Worki powietrzne podobne do tego, co występuje dzisiaj u ptaków. Ptaki w swoim szkielecie, w kościach mają miejsca na worki powietrzne, dzięki czemu zwierzęta te, jakby obieg powietrza we wnętrzu ptaka jest jednokierunkowy. My jesteśmy ssakami, u nas nie ma żadnych worków powietrznych w kościach i u nas obieg powietrza jest jakby, działa w dwie strony. U nas jak wdychamy powietrze, no, a potem wydychamy, to ono wlatuje i wylatuje jakby tą samą drogą. U ptaków jest obieg w jedną stronę, nie ma wydechu, jakby to powietrze nie wylatuje tą samą drogą, którą wleci. U dinozaurów, przynajmniej niektórych, przynajmniej tych drapieżnych, wiemy, że ten obieg był taki właśnie ptasi. To były zwierzęta, no ptaki się wywodzą od dinozaurów, więc są w zasadzie dinozaurami. I tutaj to jest taka cecha, która bardzo je ze sobą łączy. Nawet te z początku ery dinozaurów, dylofozaur rzeczywiście tutaj takie ptasie cechy posiada, czy może poprawnie powinienem powiedzieć, że to dzisiaj ptaki, takie dinozaurze cechy odziedziczyły jak worki powietrzne. Tak czy inaczej, te przestrzenie wnikały do wnętrza czaszki, nawet do tych grzebieni. I niemal na pewno ten grzebień był za życia zwierzęcia pokryty jakąś bardziej taką miękką tkanką, która się nie zachowuje w stanie kopalnym. Prawdopodobnie było to coś na kształt keratyny, czyli tej samej tkanki, która buduje nasze paznokcie, włosy, a w przypadku innych zwierząt, na przykład rogi, przykładowo róg nosorożca, to nie jest kość, to jest też substancja keratynowa, tkanka organiczna. Generalnie. Ona się rozkłada bardzo, bardzo szybko. Także to nie była taka kostna struktura, która sobie wystawała z czaszki tego dylofozaura i koniec. Nie, nie, nie. To było niemal na pewno pokryte jakąś taką bardziej miękką strukturą. Raczej funkcje termoregulacyjne możemy również wykluczyć. Funkcje, tak jak powiedziałem, związane z walką też. Najprawdopodobniej to był jakiś element rozpoznawania się osobników wewnątrz populacji. Być może był to element dymorfizmu płciowego, czyli samce i samice różniły się między sobą. Zazwyczaj w takich sytuacjach tego typu cechy jak jakieś grzebienie, wyrostki, rogi, poroża są większe u samców, bardziej wydatne u samców niż u samic, więc być może w takim wypadku dylofozaura te grzebienie były większe, a u samicy mniejsze, bądź ich w ogóle nie było, ale tego nie wiemy na pewno, bo mamy za mało szkieletów, jest tylko kilka takich w miarę kompletnych szkieletów. To, co Wam dzisiaj teraz tu pokazuję, no to są te chyba najbardziej kompletne znaleziska, więc nie wiemy, czy tam na pewno istniał dymorfizm płciowy. Być może istniał, a być może po prostu dylofozaury rozpoznawały się po kształcie, bądź kolorze, bądź rozmiarom tych grzebieni. Jak było, na pewno tego do końca nie wiemy, prawdopodobnie dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Tak czy inaczej, zobaczcie, ciągle wiele nie wiemy. Do końca nie wiemy nawet, jaki był kształt tego grzebienia. Czy on był rzeczywiście taki gładki, tempo zakończony? Czy to się jeszcze jakoś rozwijało w coś innego? Czy no, tam była w ogóle ta przerwa między tymi grzebieniami? Raczej to było pokryte jakąś tkanką jednak? Ciągle tutaj wiele nie wiemy. Szczęki, moi drodzy, z prawej strony mamy pokazane te szczęki. Rzeczywiście połączenie między kością przedszczękową a szczękową jest takie dosyć delikatne, symboliczne wręcz, chciałoby się rzec. No mamy z przodu tutaj po prawej stronie zdjęcie zaznaczone cyferką 1. Pokazuje nam lewą górną szczękę. Z przodu mamy kość przedszczękową, z tyłu kość szczękową, a na górze właśnie między nimi mamy przód otworu nosowego, no to widzimy, że ten kontakt między kością przedszczękową, szczękową, a miejscem, gdzie znajduje się otwór nosowy, no to jest takie delikatne połączenie, to się przynajmniej tak wydaje. Ale z badań takich biomechanicznych szczęk różnych dinozaurów i różnych w ogóle zwierząt, różnych kręgowców, okazało się, że dylofozaury miały całkiem silne szczęki, niemal tak silne jak dzisiejsze krokodyle, które, jak zapewne wiecie, no mają niesłychanie potężny uścisk szczęk i swoją paszczą są w stanie nie jeden kawał mięsa wyrwać, nie jedną ofiarę no zmiażdżyć, po prostu człowiekowi rękę odgryźć na przykład. Więc potężne szczęki. I dylofozaur, wbrew temu, że same te szczęki mogą się wydawać delikatne, mogą się wydawać smukłe, była to groźna broń. Więc tutaj no, padlinożerność możemy chyba wykluczyć, raczej to był drapieżnik taki atakujący, polujący na inne zwierzęta, prawdopodobnie na inne duże dinozaury. Zresztą na kościach tych prozauropodów, o których powiedziałem, że w formacji Kajenta skamieniałości znaleziono, na ich kościach ślady z zębów dylofozaurów znaleźliśmy, więc no, prawdopodobnie rzeczywiście one się odżywiały tymi prozauropodami. Czy na nie polowały, czy żywiły się padliną, niczego nie możemy wykluczyć. Ciekawa sprawa, że dylofozaur też miał dosyć długie zęby. Jak na dinozaura drapieżnego, to takie dosyć rzeczywiście smukłe i wydłużone, więc no myślę, że używał ich tutaj faktycznie do jakichś drapieżnych celów. Łapki teraz. Jak się przyjrzymy kończynom dylofozaura, no to tutaj mamy tylne kończyny. Ładnie zachowane to są te najnowsze skamieniałości. Pięknie zachowana taka stópka dylofozaurza, ale co ciekawe, one rzeczywiście spore takie spore pazury miał na tych tylnych kończynach, ale na przednich też palce były szczególnie długie. Przednie kończyny w ogóle u dylofozaura były dość mocno rozbudowane. Tak jak wspomniałem na początku, były dłuższe niż u innych teropodów porównywalnych rozmiarów, na przykład ceratozaury, które mniej więcej miały podobną wielkość, czy inne generalnie dinozaury drapieżne tych samych rozmiarów, no miały przednie kończyny dużo, dużo krótsze. Raczej polegały na swoich czaszkach i zębach, szczękach generalnie. Tutaj widzimy, że i szczęki u dylofozaura były mocne i mogły zadawać obrażenia, ale i przednie kończyny były długie i zdolne do chwytania zdobyczy. Co jest jednak wśród teropodów cechą dość no, rzadką, wydaje mi się. Raczej one tutaj, dinozaury drapieżne, te duże, polegały na swoich głowach. A tutaj dylofozaur mógł nie dość, że pochwycić ofiarę łapami, przytrzymać ją, to jeszcze zadawać obrażenia swoimi szczękami. Co nam znowu sugeruje, że to jednak musiał być drapieżnik, a nie padlinożerca. Tutaj mamy kręgi pokazane ładnie, jak to wygląda z publikacji. Po lewej stronie, po lewej, to do Was powinienem tą ręką pokazać, po lewej stronie mamy kręgi szyjne, po prawej stronie mamy takie bardziej wydłużone kręgi ogonowe i co ciekawe, te worki powietrzne, ta cecha ptasia typowo dzisiaj, wśród dzisiejszej fauny ptasia, powinniśmy w zasadzie powiedzieć, że taka no, dinozaurza tak naprawdę i że to ptaki dzisiaj mają tę cechę dinozaurzą, jaką są worki powietrzne, ona tutaj występowała i w tych kręgach te worki powietrzne tam ładnie wchodziły, takie kręgi szyjne miały w sobie

7 metrów długości, więc rzeczywiście taka cecha typowo ptasia, szkielet, całe zwierzę było dużo, dużo lżejsze niż to by się nam wydawało, sądząc po rozmiarach tego zwierza. No, a poza tym takie obecność tych worków powietrznych w szkielecie sugeruje, że to było zwierzę o właśnie metabolizmie zbliżonym do ptasiego. To musiał być niezwykle aktywny zwierz. Zwierzęta, które mają takie worki powietrzne jak ptaki, są po prostu bardzo aktywne. Więc to jest kolejna cecha, która nam sugeruje, że to był aktywny drapieżnik. Nie padlinożerca, nie jakiś powolny tutaj gad. Szybki, zwinny, aktywny drapieżnik. Duży, ale jednocześnie lekki, sprawny i zwrotny. Więc on w takiej gęstwinie wczesnojurajskiej, gdzieś tam w Arizonie, sprawnie się poruszał, dzięki temu, że był stosunkowo smukły, to mógł tak bardzo elegancko, mimo swoich dużych rozmiarów, gdzieś tam wyśmyrgnąć z między jakichś dużych zarośli, czy nawet w gęstych zaroślach ścigać jakiegoś małego dinozaura, skutellozaura na przykład, którego skamieniałości też w formacji Kajenta znaleziono. No myślę, że to było dla niego łatwe zadanie, więc no groźny, rzeczywiście sprawny, przerażający drapieżnik. Badacze długo się głowili, kim w rzeczywistości dylofozaur był. I było na ten temat kilka koncepcji. I tutaj po lewej stronie pokazuję Wam drzewa rodowe przedstawiające te dawne historyczne koncepcje na temat tego właśnie, do jakiej grupy dinozaurów dylofozaur należał. Po prawej mamy takie najnowsze analizy. To wygląda bardzo brzydko, przerażająco. Nie musicie tego absolutnie wkuwać na pamięć i się tego uczyć, broń Boże. Nie róbcie tego nawet, nie próbujcie. Ja wam tutaj już wyjaśniam, o co chodzi. Skupmy się na razie na tej planszy po lewej stronie, gdzie mamy te historyczne koncepcje. No, na górze mamy drzewo rodowe numer 1. To jest koncepcja, która zakłada, że Dilophosaurus był takim dosyć pierwotnym drapieżnikiem spokrewnionym z tymi najpierwotniejszymi dinozaurami drapieżnymi, jak Herrerasaur czy jakiś Syntarsus. Dwójeczka to jest drzewo, które przedstawia koncepcję, chyba wydaje mi się najbardziej taką, najbardziej spopularyzowaną, że Dilophosaurus był przedstawicielem ceratozaurów, a dokładnie celofyzoidów. Natomiast drzewo rodowe numer 3 po lewej stronie pokazuje nam, że Dilophosaurus no nie należał jeszcze do ceratozaurów, ale był, no, jak to się mówi, neoteropodem. Natomiast te najnowsze analizy, które mamy po prawej stronie, pokazują nam, że Dilophosaur był prawdopodobnie dużo bliżej spokrewniony z takimi dużo późniejszymi dinozaurami drapieżnymi, z tymi dużymi drapieżnikami, jak na przykład allozaury, które dominowały, powiedzmy, w środkowej, późnej jurze i w kredzie, z dużymi, zaawansowanymi neoteropodami. No, a przez większość czasu raczej go te koncepcje filogenetyczne gdzieś tam kładły obok innych takich w miarę prymitywnych drapieżników, z ceratozaurami, gdzieś koło różnych innych drapieżnych dinozaurów z przełomu Triasu i Jury, które również słyną z takich grzebieni na czaszkach. To był taki czas w ewolucji drapieżnych dinozaurów, początek Jury, gdzie rzeczywiście sporo tych drapieżników miało grzebienie na czaszkach, więc gdzieś na przykład z kriolofozaurem, o którym kiedyś Wam opowiadałem przy okazji wykładu o paleontologii Antarktydy, albo gdzieś obok zupajzaura, takiego śmiesznie nazwanego drapieżnika z Ameryki Południowej, a tu się okazuje, że on jest dużo bliżej spokrewniony z bardziej zaawansowanymi teropodami jak allozauroidy, ale te analizy pokazały coś niezwykle ciekawego i bardzo pouczającego dla paleontologów, mianowicie to, że tych najbliższych kuzynów Dilophosaura my jeszcze nie znamy. Nie poznaliśmy ich. My wiemy, że on generalnie był bliżej tych bardziej zaawansowanych, ewolucyjnie późniejszych, późnojurajskich i kredowych drapieżników niż tych, które żyły w tym samym czasie, kiedy Dilophosaur, ale to ciągle nie są ci jego najbliżsi kuzyni. Jeszcze ich nie odkryliśmy po prostu. Jest ogromna luka

w zapisie ewolucyjnym między dylofozaurem a jego najbliższymi kuzynami. Zatem jest jeszcze ogromne pole do popisu dla paleontologów, żeby tych najbliższych kuzynów dylofozaura odnaleźć. Czyli mówiąc takim bardzo prostym językiem, tych ogniw pośrednich między dylofozaurem a bardziej zaawansowanymi teropodami nie poznaliśmy jeszcze, one gdzieś siedzą w głębi ziemi, trzeba je znaleźć, odkopać i no, tutaj przedstawić światu, więc mamy po prostu co robić. Ale generalnie zapamiętajcie to, że on jest dużo bliżej spokrewniony z tymi późniejszymi drapieżnikami niż z innymi, tymi triasowymi czy wczesnojurajskimi, jak tam zupajzaur właśnie, kryolofozaur czy sceratozaurami. Jak się przyjrzano czaszce, no to powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście te szczęki były całkiem takie solidne, mocne, ten grzebień wyglądał jednak troszeczkę inaczej. Do końca nie wiemy jak, tak jak powiedziałem, być może on był za życia zwierzęcia już taki postrzępiony. Wiecie, no w przyrodzie generalnie nie ma, przeważnie nie ma tak, że te różne struktury, które zwierzęta mają, są takie piękne, ładne, okrągłe i w ogóle no śliczne, tu w ogóle zaokrąglone, nie ma kątów prostych i tak dalej, jak my byśmy chcieli, że ma rany, jaki ładny tutaj okrągły, że klękajcie narody. Często się zdarza, że te struktury, szczególnie właśnie jakieś wyrostki, poroża, rogi, to są struktury nieregularne, poszarpane. Inaczej to wygląda u różnych osobników tego samego gatunku. Nie możemy wykluczyć, że u dylofozaura było tak samo. Być może, tak jak mówię, te grzebienie były pokryte swego rodzaju miękką tkanką. No i to wyglądało raczej pewnie tak jak tutaj na tym kolorowej rekonstrukcji albo na tej figurze numer 1, gdzie ten grzebień jest jednak dużo bardziej wydatny niż to w tych klasycznych rekonstrukcjach się przedstawia. Tutaj jeszcze mamy porównanie czaszki dylofozaura takiej po lewej stronie tej klasycznej, tak jak zwykle się ją pokazuje, a po prawej mamy tą nową rekonstrukcję, to widzimy, że tu jest jednak troszeczkę różnic. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na żuchwę. Żuchwa u tego nowego osobnika jest dużo bardziej taka masywna, bo rzeczywiście też analiza i kości dolnej szczęki i analiza przyczepów mięśni, które na tej szczęce się znajdowały, pokazały tutaj, że nie tylko górna szczęka, ale żuchwa też była bardzo, bardzo silna. W ogóle szczęki no, były mocarne u tego dinozaura jednak. Pewnie nie tak jak u tyranozaura, ale silne. Myślę, że silne. To był rzeczywiście groźny wczesnojurajski drapieżnik. No, duża różnica jest tutaj najbardziej, myślę, z kością przedszczękową i grzebieniem. Te nozdrza tu są inaczej położone. No i ten grzebień jest ciągle dosyć enigmatyczny, więc tutaj też mamy pole do manewru dla przyszłych pokoleń paleontologów, żeby jakieś może lepiej zachowane skamieniałości czaszek dylofozaurów z tymi kompletnymi grzebieniami odnaleźć, ale tak jak mówię, to są struktury bardzo delikatne, no takie cieniutkie, ażurowe niemalże, za życia pokryte były pewnie tą miękką tkanką, więc musiałyby tu być jakieś super warunki, żeby się ładne, kompletne te grzebienie zachowały. Chyba jednak piaskowce formacji Kajenta, w ogóle te piaskowce jurajskie w Navajo, chyba to nie było najlepsze środowisko sedymentacji, żeby tego typu doskonałe warunki fosylizacyjne tam panowały. No więc za życia tak to wyglądało, pewnie ten grzebień mamy tutaj pokryty jakąś taką miękką tkanką. Wiemy na podstawie odcisków ciał dylofozaurów, że one były pokryte też swego rodzaju takimi protopiórami, to co tutaj jest pokazane też z tyłu jego czaszki i na szyi, coś tam sobie w stylu takich protopiór odstaje. No i ma on tutaj zrobiony taki ptasi bardzo element, czyli ten taki skórny worek, ten tak jak ma na przykład Indor, ten swój wol, taki kawałek skóry po prostu, który sobie tutaj wisi. Najprawdopodobniej dylofozaur też coś takiego posiada. Dobrze, teraz wezmę łyczek wody i przejdziemy do takich bardziej polskich elementów, jeśli idzie o paleontologię dylofozaurów. Otóż
Skamieniałości strukturalnych, czyli skamieniałych kości dylofozaurów, w Polsce nie mamy. Te znaleziono tylko w Arizonie, ale mamy inne skamieniałości w Polsce, które do dylofozaurów należą. I to są ichnoskamieniałości, czyli skamieniałości śladowe, czyli po prostu skamieniałe tropy. I tu po lewej stronie mamy taką ścieżkę, czy taki szlak tropów pozostawionych przez dylofozaura w piaskowcach w formacji zagajskiej. To jest formacja geologiczna w Górach Świętokrzyskich w Sołtykowie, niedaleko Stąporkowa, generalnie okolice, powiedzmy, no, północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, powiedzmy, że okolice Skarżyska Kamiennej, tak myślę, najbliżej Stąporków. I tam w Sołtykowie dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego no już kilkadziesiąt lat temu, w latach 90. odnalazł takie ślady różnych dinozaurów, między innymi właśnie dylofozaurów. Tutaj ciekawostka, ja często Wam opowiadam, jak napomknę gdzieś temat tropów, czy w ogóle ichnoskamieniałości, to mówię, że w paleontologii zwierzaka nazywamy inaczej, a jego ślady nazywamy inaczej, tak jest też w tym wypadku. Trop dylofozaura nosi nazwę Cayentapus, od nazwy formacji geologicznej Cayenta, właśnie w Arizonie, gdzie szkielety tych dinozaurów znaleziono, ale tutaj nazwa gatunkowa jest Cayentapus soltykowensis, na cześć właśnie Sołtykowa, ale nazwa rodzajowa Cayentapus. Każdy trop dylofozaura to będzie po prostu Cayentapus. To skąd my wiemy, że to jest akurat trop dylofozaura? To jest bardzo prosta metoda. Jak mamy trop, no to robi się tak zwaną rekonstrukcję osteologiczną. Bada się, jak kości w takim tropie były ułożone. My wiemy, że stopy takich dinozaurów, szczególnie drapieżnych, były zbudowane bardzo podobnie do stóp ptasich, kurzych na przykład, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie była poduszka palcowa, gdzie był staw. W przypadku nas, ssaków, no to my mamy poduszki tam, gdzie mamy paliczki, a dinozaury miały poduszki palcowe tam, gdzie stawy, czyli inaczej niż u nas. Ptaki też tak mają. Poduszki mają tam, gdzie stawy, a nie tam, gdzie kości paliczków, gdzie paliczki. Więc na tej podstawie jesteśmy w stanie zrekonstruować szkielet takiej stopy na podstawie tropu. No jak mamy szkielet stopy, no to możemy porównać to ze szkieletami, które po prostu znamy i stąd wiemy, że to jest właśnie, że ten Cayentapus został pozostawiony przez dylofozaura bezdyskusyjnie, a nie jakiegoś innego wczesnojurajskiego drapieżnika. No i takie ścieżki właśnie znaleziono w Sołtykowie, tam można pojechać, jest taka wiata postawiona na stanowisku, zobaczyć te tropy. Część z nich jest przewieziona do Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie właśnie rekonstrukcję tego dylofozaura dyzia możecie sobie podziwiać, więc pewnie z tego, co się orientuje, to Państwowy Instytut Geologiczny teraz jest zamknięty chyba dla zwiedzających, ale jak się skończy zaraza, jak obostrzenia zejdą, no to polecam się tam udać i sobie tego dyzia stanąć oko w oko z tym dylofozaurem. On zresztą parę lat temu przechodził taką renowację, czy został odrestaurowany po prostu zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, więc też ma taki bardziej zaktualizowany wygląd, więc gorąco, gorąco polecam. Tak czy inaczej w Sołtykowie tropy tych dylofozaurów współwystępują, bo tam nie jednego dylofozaura tropy znaleziono, ale kilku, współwystępują z tropami właśnie sauropodów, dinozaurów długoszyich. I co ciekawe, na podstawie układu tych tropów można było określić, że tam przynajmniej dwa dylofozaury atakowały sauropoda w kształcie litery V, to znaczy szły sobie sauropody, dinozaury roślinożerne, a dylofozaury atakowały je w kształcie litery V, z dwóch stron atakowały. A to jest technika łowiecka, charakterystyczna dla wielkich kotów, które żyją dzisiaj w Afryce. Lwice dokładnie, tak polują na zebry. W kształcie litery V z dwóch stron atakują grupę takich zebr, czy jakiś antylop, dajmy na to. I tu widzimy, że dylofozaury podobnie podkradały się do stada sauropodów. Więc mamy dowód w postaci tropów, który nam potwierdza to,
co teraz jeszcze mamy stwierdzone na podstawie tych danych szkieletowych, że to były zwierzęta drapieżne, a nie padlinożerne, czyli zdecydowanie drapieżniki. No i tu mamy taką ładną rekonstrukcję, możemy sobie wyobrazić, że to jest dowoli okolice Skarżyska Kamiennej 183 miliony lat temu, albo Arizona 183 miliony lat temu. Zresztą, tak jak pokazywałem Wam na mapce paleogeograficznej w tamtym czasie, można było no niemalże suchą stopą przejść z Gór Świętokrzyskich do Arizony, to nie było znowu tak daleko. Jakieś tereny takie pustynne, gdzieś tutaj obok rzeka sobie płynęła jakaś roślinność, no ale w tych takich piaszczystych osadach, które potem stały się piaskowcami formacji Kajenta, jeśli przyjmiemy ten scenariusz arizoński, albo formacji zagajskiej, jeśli przyjmiemy scenariusz świętokrzyski, te dinozaury swoje tropy pozostawiały, a w przypadku stanowisk w Arizonie również i swoje szkielety tam odłożyły. No i tutaj taka scenka rodzajowa, jakiś tam właśnie zauropod czy prozauropod i te dylofozaury sobie go tu smacznie upolowały. Więc raczej groźne drapieżniki w tamtym czasie to były w ogóle największe drapieżne dinozaury no, w swoim ekosystemie i chociaż mamy z tamtego czasu tropy dinozaurów drapieżnych większe od tropów dylofozaurów, więc prawdopodobnie istniały wtedy na Ziemi większe dinozaury drapieżne, ale ich skamieniałości strukturalnych, ich szkieletów po prostu jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast na podstawie danych szkieletowych, no to wiemy, że dylofozaury były tutaj największe, przynajmniej w Arizonie. I rzeczywiście duże groźni drapieżcy, tak jak mówię, dzięki workom powietrznym i budowie szkieletu sprawni, zwrotni, szybcy, metabolizm typowo ptasi, bieganie, czmychanie gdzieś między gęstą roślinnością bez najmniejszego problemu, chwytanie zdobyczy pazurami, w ogóle przytrzymywanie łapami z dużej zdobyczy, cecha no, unikatowa wśród takich dużych, powiedzmy, kilkumetrowych teropodów, no i silne, potężne szczęki do tutaj gryzienia, atakowania swojej zdobyczy. Groźni drapieżcy, mniej więcej te 183 miliony lat temu. Tutaj data dosyć dokładna, bo te piaskowce w Navajo, w piaskowce formacji Kajenta zostały wydatowane niedawno geochronologicznie, czyli nie byle jaką metodą, bo użyto detrytycznych cyrkonów z tych piaskowców. No i to dokładnie nam pokazało tam datę, mniej więcej to jest około 183 miliony lat, czyli rzeczywiście początek okresu jurajskiego. I to jest ode mnie tyle, moi drodzy, o dylofozaurach. Teraz sobie z Wami chętnie podyskutuję o tym niesłychanym dinozaurze. Może macie jakieś pytania, może ktoś jest pierwszy raz dzisiaj na wykładzie środowym. Wykłady są co tydzień, więc już zapraszam, żeby się tu pojawić w przyszłym tygodniu, ale może ktoś akurat dzisiaj przybył pierwszy raz, ma jakieś pytania, coś go zainteresowało szczególnie, a może ja coś nie do końca dokładnie wytłumaczyłem. Jak to się mówi, jak mawiał Krzysztof Ibisz kiedyś w pewnym znanym teleturnieju, słucham Państwa. Zobaczmy, co tam pisaliście.

Trochę mnie ten Dyzio przeraża. Tak jakby wodził spojrzeniem, jak się chodziło po wystawie Lady of River. Tak! Ja też zawsze miałem takie wrażenie, że on jest tak skonstruowany, że gdzie nie pójdziesz, to on się na ciebie gapi. Swoją drogą, dylofozaury miały czaszki takie bardzo smukłe, podłużne i miały oczy po bokach głowy, więc one nie miały widzenia stereoskopowego opanowanego, tak jak na przykład tyranozaury, które miały oczy z przodu. Więc dylofozaur widział na boki. Z przodu pewnie miał, tak jak koń albo słoń, takie martwe pole i miał zapewne problemy z oceną odległości. To znaczy nie był w stanie do końca stwierdzić, jak blisko czy też jak daleko od niego znajdują się obiekty czy ofiary, które są powiedzmy w większej, w takiej dużej odległości. Nie był w stanie tego do końca określić. Więc pewnie nie był aż tak skutecznym drapieżnikiem, jak dajmy na to tyranozaury, czy jak jacyś inni drapieżcy, którzy mają oczy z przodu czaszki, tak jak my na przykład, ale no tak czy inaczej groźny drapieżnik. Hej, bez spoilerów, Lady of River. No, proszę wybaczyć. Przepraszam, ale no to jest film sprzed prawie 30 lat, jak i książka. Oczywiście ktoś mógł nie oglądać, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Ale myślę, że kto miał obejrzeć, to już obejrzał. I kto miał przeczytać książkę, to też to zrobił. Myślę, że najpierw by ktoś obejrzał film, a potem był na tym wykładzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Na RTL-7 były fajne erotyki po 23. No okej, okay, no jak widać ja tam te filmy o dinozaurach z niemieckim dubbingiem oglądałem wtedy. Pamiętam, jak coś oglądaliśmy w Kozeninie w szkole, Marcin Podyna. Tak, ja swego czasu studentów co roku na wykopaliskach męczyłem filmem Coś. Co roku oglądaliśmy Coś. No wiecie, horror. I tak, mówię, obok Dylofozaura z Jurassic Park i tego diabolicznego gwoździa za Quiet Place, no to Coś, najgorszy potwór.

Obcy i buka z muminków najgorsze, Bartosz Sieracki. No, ja tam się buki jakoś bardzo nie bałem. Hatifnatowie, to było coś strasznego. Dużo gorsze niż buka. Byłem bardzo zawiedziony, jak dowiedziałem się, że Dyzio nie miał tej kryzy, Marcin Pałdyna. No chyba większość ludzi jest zawiedzionych tym, jak się dowiaduje. Faktycznie, bo to jest taka cecha bardzo... To jest cecha, która się bardzo rzuca w oczy, nie? Ludzie głównie, myślę, zapamiętali go z tego, że on rozkładał tę kryzę, więc się nie dziwię, że spora część publiki, spora część fanów dinozaurów, jak się dowiaduje, że on tej kryzy nie miał, no to jest takie, co, on nie miał kryzy? To jakiś taki zwykły się robi z niego dinozaur po prostu, co myślę, że dzisiaj udowodniłem, że nie jest prawdą, chociażby obecność tych grzybieni na czaszce jest taka dosyć wyjątkowa, chociaż mówię, no były w tamtym czasie dinozaury z podobnymi grzybieniami, ale tego typu dwa grzybienie miał tylko dylofozaur. Kryolofozaur miał inny grzebień, zupajzaur miał takie wyrostki, był monolofozaur, ale to jednak nie jest ten kaliber rozwoju grzebieni, co u dylofozaura.

Czy widział pan rzeźbę ze świątyni Angkor Wat z Kambodży, która przedstawia ewidentnie dinozaura? Chyba kojarzę takie rzeźby z tych programów typu Starożytni Kosmici, jeśli to jest ta świątynia. To chyba kojarzę.

Czy będzie odcinek o pterozaurach, DJ Carlos? Planuję wykład o pterozaurach. Będzie niedługo. O, widzę koszulkę od Naukowo TV, Daria Kurka. Tak, koszulka tematyczna z dylofozaurem od Krzysia z Naukowo dostałem. Wbijajcie na jego sklep, tam można takie koszulki ładne dostać. Jak ktoś chce chodzić w dylofozaurze, to polecam gorąco.

Make me potatoes. Nie mam wytytułowanego dylofozaura i chyba to się nie zdarzy. Ja tu jestem ze względu na to, że to dinozaur, sierżant Frost. W takim razie, drogi sierżancie, zapraszam co tydzień. Co prawda, nie zawsze mówimy tu o dinozaurach, ale generalnie o różnych wymarłych stworach. Tydzień temu było o różnych wymarłych stworach, za tydzień też będzie, więc ja wiem, że wszyscy głównie by chcieli oglądać dinozaury, bo to jest takie bardzo medialne, ale różne inne wymarłe zwierzęta są nierzadko nawet bardziej ciekawe niż dinozaury, ale będziemy sobie do tych wymarłych gadów też wracali co jakiś czas.

Warszawskim ZOO są jarzęby. Tak, u nas też są w ogrodach Muzeum Ziemi, można zobaczyć je. To są prawdziwe, żywe skamieniałości z czasów dylofozaura. I metasekwoje też piękne. Piękne, piękni tutaj uchodźcy z ery dinozaurów. Także zapraszam zaraz się, już jest ciepło, ładnie, zapraszamy do nas do ogrodów, do Muzeum Ziemi w Warszawie, sobie takie prarośliny, ale prawdziwe, żyjące dzisiaj, obejrzeć.

Czy może pan 1 kwietnia zrobić odcinek o reptylianach? No powiedzmy, że ja tutaj co jakiś czas regularnie robię o reptylianach. Wy mnie też pytacie często, piszecie do mnie w sprawach pilnych i ważnych. Często o reptyle też pytacie. Nawet kiedyś zrobiłem wykład wam o Antarktydzie, który myślę, że mocno tutaj do reptylian nawiązuje, w sensie lokacja. Jakby ktoś się interesował, to w Lutowym Świecie Nauki był artykuł o dilofozaurze. Tak, gorąco polecam, tak. Zresztą artykuł tutaj taki tłumaczony, zdaje się, i konsultowany przez mojego kolegę z Muzeum Ziemi, doktora Marcina Ryszkiewicza. Gorąco, gorąco polecam.

Również apeluję o spinozaura. Make me potatoes. No mam taki pomysł za jakiś czas zrobić Wam wykład o generalnie tej faunie dużych dinozaurów z północnej Afryki, tych ze środka kredy, więc tam spinozaur by się załapał. Czy tylko o tym jednym dinozaurze? Nie wiem. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie, żeby robić też takie wykłady nie o jakichś całych stanowiskach, czy o jakichś tam grupach zwierząt, tylko o jakimś jednym zwierzu konkretnym, czy to Was interesuje, albo właśnie o jakiejś jednej faunie konkretnej z jednego miejsca. Tak jak mówię, być może niedługo będzie o tych dinozaurach północnoafrykańskich, karcharodontozaury, spinozaury, by się załapały, myślę. Ale na pewno. A będzie coś o skrzypłoczach. Rak już jest wykład o skrzypłoczach. Jest wykład Żywe skamieniałości, tak się nazywa. Polecam gorąco.

Czy kryolofozaur jest spokrewniony z dilofozaurem Daria Kurka? To już odpowiedziałem, że on raczej jest bliżej spokrewniony z tymi bardziej zaawansowanymi drapieżnikami, ale tych najbliższych jego kuzynów no po prostu jeszcze nie ma. A jaka ocenka dla Spielberga? No wysoka, wysoka. To jest, wiecie, ten Jurassic Park z 93 roku. No, będzie w top 5 moich ulubionych filmów na pewno. Na pewno. Ja sobie topkę moich ulubionych filmów układam regularnie, a ona, wiecie, zapytacie mnie za miesiąc, to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ale Jurassic Park, ten oryginalny, tam by na pewno był, więc to jest bardzo dobry film. Tym bardziej, że on już ma prawie 20 lat. A się ni chuchu nie zestarzał. To znaczy, tam no, on jest tak fajnie zrobiony i te efekty specjalne, co już się dzisiaj w kinie nie zdarza. Te nowe Jurassic Worldy, no sorry, ale są. Ja je i tak lubię, bo to są filmy o dinozaurach, wiecie. Ale jednak te klasyczne efekty specjalne, no to jest to. Także myślę, że wysoka ocenka.

Dlaczego znaleziono jego tropy w Polsce, a nie znaleziono żadnych szkieletów? Bardzo dobre pytanie. Prawdopodobnie tutaj warunki w Sołtykowie nie były zbyt dobre, żeby te szkielety się zachowywały. Tutaj środowisko no, też wyglądało tak, że była sobie równina taka zielna, po której meandrowały rzeki, raz w lewo, raz w prawo. I prawdopodobnie te skamieniałości, to było idealne środowisko sedymentacji, żeby zachowywały się tropy. Takie środowisko rzeczne i jakieś równiny wokół tych rzek. Idealne warunki, żeby tam tropy dinozaurów były, dlatego jest ich tam tak dużo. No ale nie najlepsze, żeby tam się, wiecie, ścierwo jakiegoś dinozaura zakonserwowało. To musiałaby być jakaś laguna albo jakieś starorzecze jakby było, to by było super. Tam chyba po prostu taka rzeka sobie meandrowała, akurat żadnego starorzecza nie było. Takie dosyć dynamiczne środowisko, jeśli idzie o zachowywanie się tych skamieniałości strukturalnych. Za to do zachowywania się skamieniałości śladowych idealne, no bo ten dylofozaur sobie przeszedł, zostawił tropy, rzeka załóżmy wylała i przykryła tę warstwę, po której on przeszedł, nową porcją osadu, no i już mamy zachowane tropy.

Dla Piotrka 6 lat dilofozaur z kryzą był przerażający. Justyna Piechucka. Czyli nie tylko dla mnie. Widzicie, tak coś czułem, że to nie tylko ja się go bałem. No straszny, straszny potwór. Do czego służyły jego grzebienie, pan piłka nożna? No to wspomniałem, że prawdopodobnie to był jakiś element albo dymorfizmu płciowego, albo po prostu osobniki w danej populacji rozpoznawały się po tych grzebieniach. Nie mamy dowodów bezpośrednich na to, że samce i samice różniły się pod względem koloru, rozmiarów, morfologii grzebieni, ale więc no albo tam były jakieś różnice, ale my tego nie wiemy, albo po prostu niezależnie od płci osobniki się czymś różniły. Najprawdopodobniej. Tutaj funkcję związaną z walką czy z termoregulacją można jednak wykluczyć. Może do wabienia samic, żeby być po prostu bardziej atrakcyjnym, ale takich bezpośrednich dowodów, mówię, na to nie mamy.

Czy jest możliwość, że miały upierzenie? Dylofozaury, tak. I jak pójdziemy na wystawę do Państwowego Instytutu Geologicznego, to tam dylofozaur dyzio jest pokryty takim protopierzem. I to wiemy też właśnie dzięki skamieniałościom opisanym przez doktora Gierlińskiego, że on, dylofozaury jak sobie siadały, czy jakieś inne podobne tego typu dinozaury, one miały na sobie takie protopióra. Więc prawdopodobnie były pokryte czymś, ale nie czymś, nie wyobrażajcie sobie, że wyglądały jak kruk czy wrona, tylko raczej coś na kształt takiego jakby włosia, coś w ten deseń. Jak duża jest szansa, że grzebień dylofozaura pokryty był skórą? Czy bardziej wyglądał jak grzebień u kazuara, Piotrek P? Raczej był pokryty jakąś miękką tkanką, a nie taką twardą strukturą jak u kazuara. Raczej to było coś miękkiego. Skóra, keratyna, coś w ten deseń. Wszystko na to wskazuje.

Czy jest możliwe, że dinozaury faktycznie strzelały jadem? To już mówiłem, że te nie. Chociaż mamy inne niektóre dinozaury, w których zębach no, coś w rodzaju kanałów jadowych występowało. Więc generalnie u niektórych dinozaurów mogło się to zdarzyć, ale u dylofozaura, tak jak mówię, niczego takiego nie znaleziono. Dobrze, moi drodzy, mamy 15 po. Jeszcze może spróbuję wyhaczyć jakieś ciekawsze pytanko, jedno czy dwa. Jakie inne dinozaury znaleziono w tej formacji? Może wiadomo, z kim dilofozaur konkurował o pożywienie, Jakub Zalewski. W formacji Kajenta w Arizonie znaleziono z takich dużych dinozaurów to skamieniałości sauropoda, czy prozauropoda, czyli takiego prymitywnego dinozaura długoszyjego, który nosi nazwę Sarasaurus. I to był prawdopodobnie największy roślinożerca w tym ekosystemie. Jeśli chodzi o konkurencję, dylofozaur był tam jednak największy, no miał te 6-7 metrów, ale znaleziono skamieniałości mniejszych dinozaurów drapieżnych, takich powiedzmy po 2-3 metry, i niewielkich dinozaurów roślinożernych, takich prymitywnych dinozaurów pancernych, skutellozaurów. A poza tym masa prasaków, żółwi bardzo dużo tam jest, ryb kostnoszkieletowych. Także myślę, że on nie miał specjalnie konkurentów ze strony innych dużych dinozaurów, raczej mógł konkurować z innym dylofozaurem najprędzej. Ale jednak pokarmu tam było w bród. Myślę, że najczęściej na małe, jakieś inne małe dinozaury polował, albo na jakieś małe kręgowce, być może ryby, być może właśnie żółwie, być może ssaki. Czasami, jak miał szczęście, to udało mu się gdzieś w grupie, jak wiemy, na podstawie tropów, upolować jakiegoś sauropoda. To też jest ciekawe, że to nam pokazuje, że one polowały no stadnie niejako, tak jak lwy, jak lwice, że się dobierały w grupy, że to nie było zwierzę, które całe życie spędzało samotnie, tylko przynajmniej przez jakiś czas polowało w grupie, jak wataha, właśnie nie wiem, wilków czy lwów. To jest niezwykle interesujące, a to na podstawie tropów wiemy. Więc czasami, jak przypuściły skoordynowany atak, no to nawet takiego dużego tego sarazaura, prozauropoda byłyby w stanie zaatakować.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

No dobrze, moi drodzy, to będziemy kończyli powoli. Jest 17 po. Czy dinozaury miały ptasi móżdżek? To ptaki mają dinozaurzy móżdżek, moi drodzy. I tym wesołym akcentem będziemy kończyli na dzisiaj. Bardzo pięknie Wam dziękuję, że przybyliście na dzisiejsze środowe spotkanie. Za tydzień zapraszam na wykład o środowiskach i różnych zwierzakach, ale i roślinach też, karbońskich. Robimy sobie taki przekrój przez faunę i florę karbonu ogólnie. Porozmawiamy trochę o tym okresie geologicznym, więc wszystkich fanów tego, kto żył w karbońskiej puszczy, zapraszam już za tydzień o 18:00. Tutaj się widzimy na kanale Wszechnica, na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Ci z Was, którzy dotrwali do końca, niech napiszą i na czacie, i w komentarzach na YouTubie, niech piszą tradycyjnie dzieje Ziemi. Każdy, kto dotrwał do końca, niech to nasze hasło już tradycyjne napisze. Nie zapomnijcie też zajrzeć na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam, tam zawsze coś ciekawego, paleontologicznego będzie do zobaczenia. Staram się dzielić z Wami różnymi ciekawymi paleontologicznymi sprawami na moim Instagramie, również tym, co się dzieje, powiedzmy, wokół Muzeum Ziemi na przykład. Często teraz wiosna się budzi, to wszelaką faunę, która tam wokół muzeum hasa, też będę się starał Wam pokazywać, i różne rzeczy zza kulis naszych środowych spotkań również, więc tam odsyłam. Daniel Tyborowski, paleotyborowy na Instagramie, a za tydzień tutaj na YouTubie widzimy się na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Kłaniam się Wam, dziękuję pięknie, do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia, cześć!

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Witam Państwa, dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj miło mi spotkać Państwa w Wawerskim Centrum Kultury. Nigdy tu nie byłem, ale widzę, że grono słuchaczy wytrwałych się pojawia. I chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o lodowcach, o tych zimnych rejonach naszej ziemi. Ostatnio w Polsce to tych zim prawie nie mamy, także pozostaje nam oglądać bardzo często ten śnieg czy lód na filmach i ewentualnych zdjęciach. Ale proszę się nie martwić, ta zima jeszcze będzie u nas długo gościć, bo po raz pierwszy od 20 lat tyle lodu jeszcze w Arktyce nie było. A jeśli tam jest lód, no to jednak od czasu do czasu musi spłynąć tego zimnego powietrza część także i do nas. Co chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić? Tajemnicze wnętrza lodowców. Bardzo często możemy pooglądać coś z drona, czy z samolotu, czy nawet chodząc po powierzchni naszego globu i ciekawi nas ten świat. Natomiast jeśli chodzi o lodowce, to one są bardziej niedostępne. Niektórzy wykorzystują lodowce do jeżdżenia na nartach, także i w okresie tym nawet letnim, natomiast nie wiedzą, co w tych lodowcach się kryje. Dla większości społeczeństwa lodowiec to nic innego jak taka bryła lodu, która prawie zachowuje się jak skała. Niektórzy nawet mówią, że lód zamarznięty też jest skałą. No i też mają rację, ponieważ no, dużo właściwości lodu przypomina nam, tak jakbyśmy mieli do czynienia ze skałą. A co chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić? No, program tego wykładu. Czy będzie nudno, to każdy oceni później. Natomiast niektóre... Chciałbym przybliżyć dane, definicje. To się może przydać do krzyżówki, do jakiegoś quizu, po co niekiedy szukać. Teraz łatwiej jest w internecie poszukać, ale kiedyś to naprawdę trzeba było sobie albo zapamiętać, albo wiedzieć, w której książce, albo w którym zeszyciku sobie to znaleźć. Drugi element tego wykładu to udział i znaczenie tej kriosfery, czyli tej zamarzniętej części na naszym globie. Czy w ogóle warto się tym zajmować? Bo niekiedy ktoś mówi, a jest to problem niszowy, po co tym się przejmować? Mało to ma znaczenie, mało ludzi się tym będzie interesowało. Czy po prostu dla w skali całego globu to jest jednak jakiś ważny element. Kolejna rzecz. To wiele osób miało możliwość w swoim życiu zajrzeć do wnętrza ziemi, czyli do jaskiń. W wapieniach woda wytapia nam pustki i powstają jaskinie, powstają piękne szaty naciekowe. Czy w takim razie, jeśli lód jest też można porównać do skały, gdzie do tego lodu też dostanie się woda, czy wydrąży podobne tunele, czy wydrąży, czy będzie szata naciekowa i jak to szybko powstaje. Jeśli chodzi o jaskinie takie krasowe, mamy w Polsce ich niewiele, ale mamy, czy na Jurze, czy chociażby w Sudetach, w Tatrach Zachodnich także mamy. W związku z czym te jaskinie powstawały tysiące lat. Jeśli chodzi o lód i lodowce, to te jaskinie powstają nie tysiące, a kilka lat. Czyli po prostu proces tworzenia się tego świata we wnętrzu lodowca jest o wiele szybszy. Ale też jest ciekawy. Okazuje się, że lodowiec jak się porusza, no to ta jaskinia powinna się z tym lodowcem poruszać. Nie, ona się odtwarza tak jak klon. W tym samym miejscu. Lodowiec idzie dalej, zasklepia się, a jaskinia się tworzy z drobnymi zmianami właśnie w tym lodowcu ponownie w podobnym miejscu o podobnych właściwościach. Bardzo często jest tak, że idziemy korytarzem, a za dwa lata ten korytarz, który miał długość 500 metrów, nagle na powierzchni się to wszystko ściśniło. I w środku mamy zamiast prostego korytarza taki meandrujący system. Także możemy popatrzeć, jak to wszystko się zmienia. No i co nas czeka przy tym zmieniającym się klimacie? Czy stracimy bezpowrotnie, tak jak niektóre gatunki na Ziemi giną przy zmianach klimatycznych już bezpowrotnie, tak czy tu z pokrywami lodowymi też będziemy mieli taką stratę pewnego elementu na tej naszej Ziemi. Ale w takim razie pójdźmy do samej definicji. Co to są lodowce? Trzeba rozróżnić na Ziemi dwa rodzaje lodu. Lód, który jest na lądzie i lód, który jest na morzu. Ten lód na morzu to powstał z zamarznięcia tej wody morskiej. I to nie są lodowce. On się zupełnie inaczej zachowuje. Natomiast lodowce to nic innego jak masy lodu powstałe na lądzie z nagromadzonego śniegu. Dalej możemy powiedzieć o lodowcach, że te lodowce znajdują się w ciągłym ruchu. Ten ruch może być różnej szybkości. Ja Państwu pokażę dzisiaj, jak lodowce mogą szybko się poruszać, że nie będziemy w stanie uciec przed takim lodowcem. I kolejna rzecz. Rozwój lodowców zależy od ilości śniegu, który napadał w danym rejonie. I im więcej tego śniegu napada, tym większa szansa, że ten śnieg latem może się nie stopić całkowicie. Jeśli się nie stopi śnieg całkowicie latem, to jest zaczyn dla tworzenia się lodowców. Czyli generalnie, jakby powiedzieć, można stwierdzić, że lodowce nie żywią się zimnem, a żywią się śniegiem. I proszę popatrzeć, na Syberii możecie przejść całą Syberię, nie zobaczycie lodowców. Dlaczego? Dlatego, że chociażby w Jakucji jest minus 50 stopni zimą, ale pogrywa śnieżna jest ledwo 30-40 centymetrów. W zeszłym roku była rekordowa, bo pół metra. A tak jest sucho i zimą jest tak zimno. Natomiast latem temperatury na Syberii dochodzą na Syberii do 30 stopni, w Jakucji 15-10 stopni, w związku z czym ta pokrywa śnieżna całkowicie zniknie. I nie ma możliwości tworzenia się lodowca. Ale popatrzcie chociażby na Kilimandżaro. Jesteśmy na równiku i u góry mamy lodowce. Ponieważ tam śniegu wysoko napada tyle, są duże opady, niżej deszczu, wyżej śniegu. I ten śnieg się niecałkowicie stopi, w związku z czym mogą się takie pokrywy lodowe zrobić. Jaka jest ciekawostka też przy tym wszystkim? Jeśli mamy śnieg, to każdy widział te śnieżynki rozbudowane szeroko. W momencie, kiedy taka śnieżynka przychodzi okres topnienia, czyli temperatury w okolicach zera, to ta śnieżynka, ona się zasklepia. Także z takiej śnieżynki robi się tak jakby taka krupa i jak jest tych śnieżynek kilka, to się zamyka i jak jest zamykanie, to co widzimy? Na śnieżynce jest bardzo duża powierzchnia na adsorpcję gazów, powietrza. I w tym momencie, jeśli to przechodzi taka śnieżynka w lód, to w środku tej kuleczki pozostaje powietrze, pozostają gazy w tym czasie, kiedy ta śnieżynka tam spadła. W związku z czym w lodowcach możemy spotkać pęcherzyki gazów, pęcherzyki powietrza przede wszystkim, z okresu, kiedy ten śnieg tam napadał. Jeśli w okolicach polskiej stacji polarnej ten lodowiec, który uchodzi do morza, czyli ze śniegu to wszystko przetworzyło się, skompresowało, przemieściło się te kilkanaście kilometrów, to ten proces trwał kilkaset lat. Także aktualnie w okolicach naszej stacji polarnej na Spitsbergenie ten lód z lodowca, który wpada do morza i w nim są te pęcherzyki powietrza, to ten lód powstał ze śniegu, kiedy u nas była bitwa pod Grunwaldem. Czyli praktycznie rzecz biorąc, analizując te pęcherzyki powietrza, wiemy, jakie były zanieczyszczenia i jaka była atmosfera. Najstarszy lód na Ziemi jest w pokrywie na Antarktydzie i tamten lód, ten najgłębszy, ma około 1 000 000 lat.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Czyli dlatego też możemy odczytać, jak zmieniały się gazy, jak zmieniał się klimat, właśnie z tego, co jest chociażby w tych pęcherzykach tego lodowca. Teraz jeszcze jest jedna ciekawostka. Jeśli mamy tego lodu dużo, kilkadziesiąt, kilkaset metrów, no to mamy duże ciśnienie. 10 metrów lodu grubości to jest prawie jedna, ponad tam będzie 12 metrów lodu, to jest jedna atmosfera, czyli 120 metrów lodu to już jest 10 atmosfer. W napojach gazowanych, w tych butelkach, co mamy, to mamy ciśnienie rzędu pół atmosfery i widzimy, że to bąbelkuje i trzaska. W tym przypadku te pęcherzyki powietrza są ściśnięte o wiele bardziej. Dlatego też ten lód, jak się uwolni, nie ma tego ciśnienia, zaczyna szczelać, pękać. I bardzo często widać, że lód z lodowca, jak wpadnie do wody, to on syczy i niektórzy mówią, jakie zanieczyszczenia, co to jest, co się to dzieje, co tam eksploduje. A to nic innego, tylko właśnie te pęcherzyki powietrza. I bardzo często polarnicy, gości różnych raczą tym, że jak ktoś z gości przywiezie whisky, to do szklanki się bierze nie lodu takiego z lodówki, tylko się wybiera z lodowca ten lód, który ma najwięcej tych bąbelków i najbardziej sprężonych. Także bywa tak, że jak się zaleje tą szklaneczkę whisky tym lodem, tą whisky, to w tym momencie zaczyna to szybciej się topić, te ścianki eksplodują i dochodzi także do tego, że nawet i szklanka potrafi być rozerwana. A ponadto, jak się pije, to w tym momencie człowiek trzyma tą szklaneczkę i tu mu syczy, ten lód biega w środku. Także jest to najdroższy lód, jeśli chodzi o takie spożycie. Także zawsze, jak statek polarników wraca, to już różne rodziny, różni polarnicy, którzy tam kiedyś byli, czekają, żeby, a może się da dostać troszkę kawałeczek lodu do domu i wtedy wieczorem sobie posiedzieć, powspominać przy takim lodzie. Także to tyle, jeśli chodzi o sam lód. Ale czy tego lodu mamy na Ziemi? Tak jak powiedziałem, lodowce to są na Ziemi. Ile tego jest? Około 16 milionów kilometrów kwadratowych. Tych lodowców powierzchniowo na całej Ziemi. Jest to tylko 3% Ziemi, czyli można powiedzieć, niewiele. Ale jeśli popatrzymy na kontynenty, to w skali kontynentów jest to już 10%. Czyli już jednak te lodowce będą oddziaływały na ten teren. Gdzie to jest? Przede wszystkim na Antarktydzie. 14 milionów kilometrów kwadratowych to jest półkula południowa i przede wszystkim Antarktyda. Tam jest niecałe te 14. Natomiast jeśli chodzi o całą Arktykę, czyli całą półkulę północną, to jest tu 2 miliony kilometrów kwadratowych i to przede wszystkim 1 800 000 na Grenlandii. Czyli widać, że mamy jakby dwa miejsca, gdzie tego lodu jest dużo. Reszta globu to są lodowce małe, o różnej grubości i nie stanowią tak dużo. Proszę popatrzeć, w całej Azji to jest 118 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest mniej niż połowa Polski. A mamy Himalaje, Hindukusz, Pamir. To są góry, gdzie wszędzie pokazują nam lodowce. Czyli to powierzchniowo tak mocno nie jest, znów nie oddziałuje. Tu mamy zdjęcie Antarktydy, mapę Antarktydy i jak Państwo widzicie, jeśli chodzi o całą Antarktydę, to ona jest pokryta olbrzymią masą lodu. Wystają tylko te nad brzegiem wychodzące góry. Jeśli popatrzymy na przekrój, a jeszcze z samolotu, to już Państwo widzicie, że jakoś to no, lód powinien być twardy i powinna być gładka powierzchnia. Ładnie można by było pojeździć, bądź to na nartach, bądź nawet skuterami śnieżnymi. Ale proszę popatrzeć, ten lód na Antarktydzie, on jest coś podobnego, jak ktoś zrobi sobie ciasto w domu, drożdżowe, i tą dzieżę, tą miskę trochę obróci, to widzi, że to ciasto będzie spływać, ale będzie spływać rwąc się na powierzchni. Czyli już widzimy, że ten lód zaczyna także się poruszać. Mimo tak niskich temperatur, jednak on jest w ruchu. I widać tu te nunataki, czyli góry wychodzące pod tej pokrywy lodowej. Tu jest przekrój. Jak wygląda Antarktyda? Po tej czarnej linii, nie przez środek, ale tak specjalnie pociągnięty jest tu taki profil. I proszę popatrzeć, tu mamy, widzimy, że ta Antarktyda, tu jest poziom morza, to w tym miejscu mamy lód poniżej poziomu morza. Tu jest też lód poniżej poziomu morza, ale już cieni. Najgrubsze miejsce tego lodu na Antarktydzie to jest ponad 4 kilometry. Czyli, proszę Państwa, mamy 4 kilometry lodu nagromadzonego. Lód waży mniej niż 1 kilogram na 1 litr. Czyli tam metr sześcienny lodu lodowcowego to jest w granicach waga 850 kg do 900 kg. To jest tak duża masa, że ona wtłoczyła tą powierzchnię Ziemi. W końcu wewnątrz Ziemi mamy moho, najpierw taką jakby plastyczną część tej skorupy ziemskiej i później mamy jądro. W związku z czym ten ciężar powoduje to, że została ugięta powierzchnia Ziemi pod tym lodem. Czy to możemy także zaobserwować u nas w Polsce? Proszę Państwa, jeśli ktoś by pojechał na Śląsk, szczególnie do kopalni tam koło Rybnika, to tam hałdy kopalniane ze względu na mniejszą powierzchnię, bo były pola dawniej, sypano stożkiem, czyli bardzo wysoka hałda w kształcie stożka. I po kilku latach okazało się, że wokół tej hałdy nagle teren staje się bagnisty. Zaczynają być najpierw mokradła, później obrasta to tatarakiem. Dlaczego? Dlatego, że nawet ten nadkład 200-300, nawet ten 100-metrowej wysokości spowodował, że cały skorupa się ziemska ugięła o te kilkanaście centymetrów i już nie ma wtedy odpływu wody na zewnątrz, bo się robi taka jakby niecka. Dlatego też podobna rzecz, jak tu przy dużych pokrywach lodowych, możemy zaobserwować także przy dużych składowiskach, chociażby kopalnianych i nie tylko u nas, ale i w innych krajach. Jeśli popatrzymy na, no tak jak już mówiłem, trochę się obraz zniekształcił, ponieważ no, trochę jest inny wielkość obrazu, ale jeśli popatrzymy na drugą półkulę, czyli na północ, to z satelity mamy takie zdjęcie. Mamy, widać dużo tu białego, czyli widzimy, tu mamy śnieg, bo tu widzimy, że to są zarysy lodu, tu widzimy, że to jest pewnie ocean i na nim będzie ta pokrywa lodowa. Jeśli byśmy zdjęli ten lód morski, to co namarzło z wody, to się okaże, że na całej półkuli północnej tych lodowców jest niewiele. Proszę popatrzeć, to jest ta Grenlandia. Tu jest ten Spitsbergen, gdzie mamy naszą stację polarną. Tu mamy troszkę tych lodowców na Islandii, na Nowej Ziemi, Ziemi Północnej. W Kanadzie wszyscy mówią, o zimno, a tu się okazuje, że w Kanadzie tylko na wyspach Esmera są lodowce. Reszta Kanady to jest bez lodu. Troszkę jest tych lodowców także na Alasce. Czyli jak widzicie Państwo, to rozłożenie tego lodu nie jest równe. I teraz co lód daje w skali całej planety? Lód topiąc się przede wszystkim potrzebuje dużo ciepła, konsumuje ciepło. Ale w drugą stronę, jeśli lód się tworzy, to oddaje ciepło. W związku z czym lodowce są takim jakby stabilizatorem klimatu na Ziemi. Tam, gdzie ich nie ma, to po prostu różnice temperatur między nocą i dniem, a przede wszystkim między latem a zimą, będą o wiele większe. Tam, gdzie są lodowce, tam tych różnic temperatury takich nie będzie. Czyli po prostu będziemy mieli no, bardziej tą strefę z mniejszymi wahaniami temperatury, czyli można powiedzieć bardziej przewidywalną do życia. Jak wyglądają te lodowce chociażby na Alasce? Proszę popatrzeć. To jest lodowiec. Widzimy, że ten lodowiec nie jest taki biały, to nie jest czysty lód ani śnieg. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ten śnieg tu napadał u góry, w górach i zaczyna się kompresować, to on naciska na ten lód niżej położony. A co się dzieje? Ja pamiętam u nas jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej, to nauczyciel pokazywał, że przynosił kawałek lodu, brał strunę, wieszał odważnik z wagi i w czasie lekcji ta struna przechodziła przez ten lód i odważnik spadał. Wszyscy myśleli, że o, teraz będą dwa kawałki lodu, a tu nic. Lód pozostawał taki, jak był, ponieważ w miejscu naciskania ten lód pod ciśnieniem się topił i ta struna przemieszczała się w dół, ale nad tą struną była ta woda wytopiona, ale tu już nie było nacisku, w związku z czym ona zamarzała. I tak samo jest z lodowcami. Lodowce pod tym ciśnieniem, przy styku z podłożem, one się zaczynają topić, a lodowiec się, my też wiemy, że jak jest troszkę na lód przyjdzie wody, to się o wiele lepiej ślizga. Dzisiaj część mogła się w Polsce przekonać o tym, jak to troszkę deszczu spowodowało, że wszystko się ślizgało. Tak lodowce się ślizgają, w związku z czym, że u góry jest tego więcej, tego lodu, to zaczynają spływać i przemieszczać się. Jeśli ten lodowiec się przemieszcza, to on działa jak buldożer. Proszę popatrzeć, ten lód spływając tu, on ociera się o skały, zabierając ten materiał skalny. Stąd też na lodowcach możemy zaobserwować takie, nazywane to jest morenami, moreny środkowe, właśnie z tego obdarcia w dolinach tego materiału. I tu mamy materiał gruzowy. I niektórzy, jak zaczęli się zajmować lodowcami, chcieli sprawdzić, ile ten lodowiec ma jęzorów, skąd on przychodzi, to było zawsze, o, trzeba po tym lodowcu przejść. A nie trzeba. Można na końcu lodowca, tak jak w tym miejscu, sobie stanąć i policzyć ilość tych różnych tu smug. Bo każda to jest inny obszar zasilania. Czyli my możemy powiedzieć na dole, na końcu lodowca, czy ten lodowiec składa się z kilku lodowców, czy tylko z jednego miejsca wypływa i ewentualnie po tych ilościach, po tych grubościach tych smug możemy powiedzieć, czy który idzie szybciej. Proszę popatrzeć. Tu mamy różne grubości tych smug. O, tu mamy taką wąską, tu mamy szerszą, tu mamy też jeszcze szerszą. To zależy od szybkości. Im więcej, jak ten buldożer to zabiera, tym będą większe te materiały morenowe. Jak szybko się te lodowce poruszają? Różnie. Część lodowców porusza się z szybkością około kilkunastu metrów na rok. 5-10 na rok. Ktoś powie, o, no to jest niewiele. Ale są lodowce, które się poruszają o wiele szybciej. I studenci z Uniwersytetu na Svalbardzie kilka lat temu wzięli, tu był lodowiec Skodę Brenn i ustawili tu kamerę. Ustawili kamerę na całe lato, ażeby zaobserwować, ile metrów ten lodowiec z jaką szybkością się będzie poruszał. No bo oczywiście latem lodowce najbardziej się poruszają, no bo woda, która się topi, wpada do lodowca i dodatkowo smaruje go od spodu, jest większy poślizg i on wtedy ma możliwość ruszenia. Zimą, kiedy nie ma wody, kiedy to ten ruch jest o wiele mniejszy. No i ustawili kamerę, licząc, że przez ten lodowiec Skodę Brenn, on oceniano, że rusza się w ciągu roku w granicach 150 metrów. Jeśli ten okres letni na Spitsbergenie jest około 100 dni, to liczyli się, że no 1,5 metra na dzień taka średnio będzie ten lodowiec się przemieszczał i będą mieli udokumentowane ze zdjęć, jak to się... No, przyjechali na koniec lata, a to była linia tu lodowca, tu on miał swoją końcówkę, no i okazało się, że lodowiec zmienił swoją pozycję. I zdjęcia, jako że jest na okrągło dzień polarny, czyli można robić dwa razy na dzień zdjęcie, bo jest jasno, tu robione są zdjęcia poklatkowe. Są wybrane tu jedno na dzień. Proszę popatrzeć, jak ten lodowiec ruszył. On powoli ruszył i zaczyna przyspieszać. To są dni tu. Tu na dole widzimy, to jest czerwiec, jak od 7 czerwca lodowiec zaczął się ruszać. Proszę popatrzeć, no ten ruch, to są tu góry, to już widać, że to są już kilkanaście metrów na dzień, a nie tylko 1,5 metra. I proszę popatrzeć, jak tu on zaczyna działać jak buldożer. Już tu piętrzy, już wszystkie masy skalne mieszają się z tym lodem. Także ten lodowiec w czerwcu, od 7 czerwca do 15 lipca przemieścił się 1,5 kilometra. Czyli mamy prawie, to mamy 45 dni, to mamy po 30 metrów na dzień, a spodziewano się, że będzie się przemieszczał po metr, 1,5 metra na dobę. Czyli już widzimy, że niektóre lodowce, jeśli tak zaszarżowały jak husaria, no to 1,5 kilometra to już mogą zniszczyć. Jeśli ktoś by tu miał jakiś wybudowany domek czy jakakolwiek infrastruktura by tu była, chociażby nawet gdyby tam ktoś próbował zrobić wyciąg lub stację narciarską lub skuterową, no to mógłby to wszystko, bo już jeszcze miałby szansę dziennie 30 metrów, w związku z czym miałby szansę jeszcze coś uratować, ale już nie wszystko. Mamy niedaleko do stacji, od tego miejsca, jakieś 40 kilometrów, lodowiec, przez który jeździłem do stacji przez przeszło 30 lat. I to jest lodowiec Nathorst. I tu zdjęcie, które zrobiłem z samolotu nad Horsta w 2008 roku. Proszę popatrzeć. Tu mamy lodowiec, to jest jego końcówka. Tu mamy zamarznięte morze. Jest tu charakterystyczny ten punkt, bo tu jest ta dolina. Leciałem samolotem za rok. Robię zdjęcia, bo zawsze robiłem, jak coś się zmienia. Proszę popatrzeć. To jest to miejsce. Tu mamy lodowiec, a końcówka lodowca wyjechała aż daleko do fiordu. To jest odcinek 10 kilometrów. I tu ten lodowiec przesunął się za 2 miesiące. Czyli za 60 dni mamy 10 kilometrów, czyli już mamy na dzień kilkaset metrów. Jeśli już staje się to niebezpieczne. Na przykład statki turystyczne, które wpływają czasami z turystami, bo jest to ciekawe obejrzeć sobie lodowiec, całą ścianę, jak to wygląda, już niekiedy miałyby kłopot, jeśli taki lodowiec ruszy, z ucieczką, z odpłynięciem. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Mamy także lodowce w górach. Mamy Kaukaz, tu mamy Morze Czarne, Morze Kaspijskie i tu mamy Kaukaz. Na Kaukazie z zdjęcia satelitarnego widać, że tych lodowców troszkę jest. To są małe lodowce, ale są. I mamy taki lodowiec Kolka. Lodowiec wąski w granicach tu 200-300 metrów, 8 kilometrów długości. On początek swój bierze nie tyle ze śniegu, co z wyższych partii lód się przelewa do tej doliny. I ten lodowiec w Kolka, jak on wygląda, jak wygląda ta dolina? Proszę popatrzeć. Tu mamy dolinę Karmadon. Zdjęcie zrobione w lipcu 2001 roku. I tu mamy ten lodowiec Kolka. Tu mamy piękną potok, dolinę, tu mamy lasy, tu mamy pastwiska. I to było w lipcu 2001 roku. We wrześniu 2002 roku z tego samego miejsca zrobione zdjęcie. Proszę Państwa, proszę popatrzeć. Nagle zniknął tu cały las. Zniknęły te wszystkie pastwiska, tak jakby tu ktoś przyjechał buldożerami. A to właśnie ten lodowiec tu, Kolka, widzicie Państwo, on nagle tu jest, tu był aż za zakręt, a tu go zostało niewiele. Ten lodowiec także doznał szarży. Ten lodowiec doznał szarży, przemieszczając się po tej dolinie, ale widzimy, że to tak jak rwąca rzeka. Ten lodowiec wydarł tu cały, zdarł całe lasy, wydarł tu te wszystkie pastwiska i proszę popatrzeć, to nie jest walec, buldożer, który spokojnie... Tu widzimy, że jak on wyleciał z tego zakrętu, to w tej stronie wyrwał o wiele więcej. Czyli tak jak na rzece, jak mamy meandry, to jeden czasami przy dużym wezbraniu jest ten wydarty grunt. Ten lodowiec przebiegł 17 kilometrów. Od tego miejsca, jak zastartował, zatrzymał się 17 kilometrów na końcu doliny. Jak ktoś był u nas w Pieninach, to też widzi, że są takie zwężenia na rzece i tam czasami bywają podpiętrzenia. Jak wyglądało to podpiętrzenie po przebiegnięciu tego lodowca? Proszę popatrzeć. Tu jest to przewężenie doliny. W związku z tym ten lód, ten lodowiec, łącznie z całą tą masą, którą po drodze zabrał, tu się zatrzymał, tworząc normalną tamę. W związku z czym, jak powstała tama tu,

była w tej dolinie, została całkowicie zmieciona, natomiast tu, z tych doliny bocznej, przede wszystkim tu, gdzie nie było lodowca, oni myśleli, że są bezpieczni, przy podpiętrzeniu zostało to tak zalane. I tu dla wielu osób jest, może być szokiem, jak szybko ten lodowiec pokonał te 17 kilometrów. Proszę Państwa, ten lodowiec pokonał ten odcinek w ciągu 10 minut. W tych miejscach, gdzie Państwu tu pokazywałem, tu na tym zakręcie, osiągnął szybkość, ile? 100 km na godzinę. Czyli ludzie, którzy by tu swoimi samochodami jechali, nie są w stanie uciec. Szybkość lodowca 100 km na godzinę. Ktoś powie, no jak to, lód może tak szybko się przemieszczać? Skąd te dane? Kaukaz jest strefą sejsmiczną. W związku z czym koledzy z Rosyjskiej Akademii Nauk, z Instytutu Geofizyki, mieli w tej dolinie ustawione stacje sejsmiczne. Taki profil sejsmiczny. W sejsmologii czas mierzy się z dokładnością do milionowej sekundy. Żeby popatrzeć, jak wchodzi fala, żeby określić miejsce, gdzie był ten wstrząs, jaka energia. W związku z czym jest bardzo dokładnie. Ten lodowiec przelatując, co robił? Zrywał i niszczył te stacje sejsmiczne. A w centrali, gdzie się zbiera dane, zaczęły te sygnały zanikać. W związku z czym można było prześledzić. Tu był cały ciąg, ten profil tych stacji. Można było określić, jak szybko się porusza, w których miejscach miał największą szybkość. Tak jak mówię, w niektórych miejscach osiągał szybkość 100 km na godzinę. Także można sobie zadać pytanie. Nagle od tych kilku metrów na rok do takich szybkich procesów. No coś musi tam w środku drzemać. Co tam jest? Diabeł czy coś? No albo kto, co powoduje, że lodowiec nagle dostaje takiego, można by powiedzieć, kopa i animuszu. Lodowiec z reguły jest, tak jak powiedziałem, tworzy się i rusza się powoli. I tu mamy taki schemat. Dlaczego on się porusza? Nawet jeśli by nie miał gdzie ucieczki, to nawet w cyrku lodowym lodowiec też się porusza. Dlaczego? Jeśli tu pada śnieg, to mamy wyższą wysokość. Poniżej tu cyrku mamy już niższe wysokości. W związku z czym tu jest temperatura niższa, tu jest temperatura wyższa. Latem co się dzieje? Tu ten śnieg się nie topi, tu się zaczyna wytapiać. Jak się śnieg stopi, to się wytapia także lód. W związku z czym normalnym prawem fizyki jest ten ruch w dół. Stąd też bardzo często mnie pytają, jak pokazuję zdjęcia z wnętrza lodowca. Zaraz, no przecież jeśli padał śnieg i są kolejne warstwy, no to powinniśmy mieć w lodowcu tak jak andrut. Takie warstwy. A tu się okazuje, że wewnątrz lodowca warstwy są w niektórych miejscach pionowe. I każdy mówi, to jak to ten śnieg pada? Z boku się to nakleiło? Właśnie nie. Właśnie w takim procesie tego przepływu zaczyna się zmieniać nam ta powierzchnia. Ona idzie i po prostu jakby się odwróciła. Także tak wygląda proces tworzenia się i funkcjonowania lodowca. I teraz w zależności od tego, co powiedziałem, lodowce żywią się śniegiem, a nie zimnem, możemy popatrzeć, bo mówi się, że niektóre lodowce awansują, czyli rozrastają się, a niektóre są w stagnacji i nic się na nich nie dzieje. Inne lodowce się wycofują. I tu, proszę Państwa, normalny bilans. Jeśli mamy duży dopływ masy, czyli duży dopływ śniegu, to proszę popatrzeć. To w tym momencie, jeśli tu jest ten duży dopływ masy, no to lodowiec ma z czego wydawać w tych niższych partach ten lód. Jeśli ten dopływ jest malutki, no to lodowiec zaczyna się wycofywać. I tu są różnego rodzaju
sprzężenia.

0: zwrotny, o kiedy mamy szarże. Proszę popatrzeć, kiedy mamy bardzo dużo tego śniegu, tej masy i wtedy ta ten zmagazynowana masa lodu i śniegu zaczyna to pchać do dołu. I zależy to jeszcze od tego, ile będzie w środku tej wody, czyli tego smaru. Mamy na świecie dwa rodzaje lodowców. Lodowce typowo zimne i takie są przede wszystkim na Antarktydzie. To są lodowce, gdzie mamy na górze od powietrza bardzo niskie temperatury. Na Antarktydzie 80 stopni, w niektórych górach jest to też minus 50 stopni. Natomiast Ziemia grzeje. W związku z czym już od razu musimy pamiętać o tym, że im będziemy głębiej wchodzili do lodowca, to będzie tam cieplej. Na górze mróz, a na dole ciepło. I na Antarktydzie, proszę Państwa, na górze mamy minus 80 w czasie zimy, latem minus 40, minus 50, a przy dnie na Antarktydzie, przy samym już, czyli pod tą kopułą 4 km, temperatura jest w granicach minus 4, minus 5 stopni tylko. Czyli im głębiej, tym cieplej. Natomiast no, całe ciepło geotermalne, które wytwarza Ziemia i tak w konsekwencji nie nagrzeje do powyżej temperatury, no bo wszystko idzie na to ciepło topnienia. I to są podstawowe lodowce. Ale są lodowce, i to właśnie te wszystkie małe, górskie lodowce, które mają taką śmieszną strukturę politermalną. Proszę popatrzeć, jeśli tu w okresie zimy mamy temperatury nie minus 80, a minus 5, minus 10, no to ten lodowiec przemarznie od powierzchni. No ale jak każdy wie, lód dobry jest dobrym izolatorem. W związku z tym ten lodowiec przemarza do głębokości gdzieś 15-20 metrów. Dalej już to zimno nie dociera, a tu ciepło geotermalne grzeje. W związku z czym ten lodowiec w większości ma temperatury tu też ujemne, ale w granicach minus 0,2 stopnia, 0,1 stopnia na minusie. A u góry jest w okresie zimy minus 15, w okresie lata jest minus 2, minus 1. Czyli też mamy tą tendencję, że w tym przypadku mamy to schładzanie się, ale niewielkie w głąb. To jest w okresie zimy, a w okresie lata? W okresie lata nie ma dopływu ciepła, w związku z czym tu jest w okolicach zera i tu schodzi ta temperatura do okolic minus 0,1, minus 0,2. Czyli mamy tu na dole bardzo wysoką temperaturę lodu. A wiemy jedno, że jeśli mamy temperaturę bliską zera, to ten lód się o wiele łatwiej topi. I teraz tak, mamy te lodowce politermalne, czyli takie złożone, mogą być różnego rodzaju. Mogą być lodowce, które mają tu ten lód tak zwany ciepły, czyli w okolicach 0 stopni, a na górze tego lodowca będzie placek zimnego, twardego lodu. I ten lodowiec będzie się poruszał szybko, a na górze będziemy mieli jakby jeżdżącą taką taflę tego twardego, zimnego lodu. Możemy mieć sytuację odwrotną, że lodowiec jest cały zimny, a na górze będzie ten lód taki miękki, ciepły. Ten lód zimny jest nieprzepuszczalny dla wody. W związku z czym najczęściej na lodowcach tworzą się jeziora w okresie letnim. Wiszące jeziora. I między innymi, jak w Polsce był lodowiec, ostatni raz ten skandynawski, to w okolicach obecnego jeziora, najgłębsze polskie jezioro Tańcza, to nad tym miejscu mieliśmy lodowiec grubości 500 metrów i tam utworzyło się jezioro. I w pewnym momencie, jak trochę lodowiec pękł, to woda z hańczy, woda z tego jeziora poszła w dół, wydrążyła tak głęboką dziurę, że do dzisiaj mamy jezioro Hańcza. I wylatująca woda wyrównała cały teren, aż od właśnie tam Suwałk, aż po ujście tego Renu. I dlatego mamy przez Polskę Środkową, przez Niemcy mamy ten równy teren. Ponieważ tu wtedy około 1 miliona metrów sześciennych na sekundę wody waliło w tym miejscu. Czyli jak widzimy, mamy taką sytuację. Tu mamy bardzo ciekawą sytuację. Mamy w środku ciepły lód. W ciepłym lodzie woda może sobie krążyć, a mamy przymarznięte tu czoło, przede wszystkim to. I co wtedy mamy? W okresie takim, że tu jeśli przewiercimy się, to mamy nagle buchnięcie wody. Mamy normalne, jak w studniach artezyjskich. Wypływa nam elegancka, czysta woda z lodowca pod ciśnieniem. I to ładne. Niekiedy polarnicy tam obok stacji, jak potrzebujemy wodę, bo po co topić ze śniegu wodę bez mineralizowania, tą wodę z wnętrza lodowca, ona jest zmineralizowana, czyściutka, bez bakterii, bez wszystkiego, wystarczy nawiercić i przez 2-3 dni nam tryska ładny fontanna wody, dopóki nie zamarznie to ponownie. Czyli lodowiec to jest nic innego jak taki system dynamiczny, otwarty. Do lodowca coś wpada, ale też ten lodowiec musi coś z tą energią robić. Także to jest taka definicja, ale na schemacie to będzie lepiej widoczne. Proszę Państwa, czyli do lodowca wpadają opady, materiał skalny, grawitacyjnie działa ta energia w dół, mamy promieniowanie słoneczne, ciepło konwekcyjne, ciepło przemian fazowych, mamy energię geotermalną i to jest na wyjściu. A na wyjściu co mamy? Parę wodną, wodę, lód, materiał skalny i różnego rodzaju energię w różnej postaci. Dlatego też można z lodowca robić sobie bardzo dobrą elektrownię. Ponieważ no, ta woda wewnątrz lodowca ma określoną energię i może napędzać nam małe turbiny. Czyli tak funkcjonuje lodowiec. Jak on wygląda? Tu jest nasza stacja polarna. Tu mamy lodowiec Hansa. Ten lodowiec ma też 17 km długości. Tu ma w tym miejscu 2 km szerokości, w tym to jest 5 km szerokości. I różnica od poziomu morza do samego tu miejsca, do końcówki lodowca, 550 metrów. Czyli różnica poziomów jest dosyć znaczna i ten lodowiec sobie może się poruszać. Jak on wygląda w środku? Proszę Państwa, jest też lodowcem takim politermalnym. Tylko ta część lodowca jest taka twarda i zimna. Pozostała część to jest ta ciepła. Czyli tu w tej strefie wszystkie wody perkolacyjne, czyli woda, która się latem stopi, ona tu sobie powoli przenika, wpływając do różnego rodzaju systemów i szczelin. Jakie to jest grube? Proszę Państwa, tu jest nasz Pałac Kultury. W tym miejscu byśmy w tym lodowcu łącznie z tą iglicą Pałac Kultury sobie schowali. Czyli widzimy, że to nie jest jeszcze ta najgrubsza miejsce. Najgrubsze miejsce w tym lodowcu, który mamy, to jest około 400 metrów. I tak jak powiedziałem, śnieg, który tu napadał, jak była u nas bitwa pod Grunwaldem, to teraz wytapia się to tu w postaci lodu i uchodzi do morza. Jak to wygląda? Wygląda to z tego szczytu góry w ten sposób. Tu widzimy ten właśnie klif lodowy. Ten klif lodowy ma do 60 metrów miejscami wysokości. To dopiero widać, jak się statkiem dużym podpływa, że to jest naprawdę wysoko. Ale zejdźmy niżej. Widzimy tu te szczeliny, czyli taka struktura jakby spękań. Wejdźmy sobie tu niżej, to już widzimy, że powierzchnia tego lodowca to nie jest gładka. To jest już tak popękane. A tu widać jeszcze, że to jest jednak no, ogrom tego lodu i przemieszczając się po lodowcu, takim, który jest lodowcem, który jest ruchomym, to niekiedy mamy sporo, musimy wysiłku włożyć, no, a nawet i wspinaczki. Natomiast już na końcu, na polu tam firnowym, mamy w miarę równo. To, co tu widać, to są zastrugi, bo są silne wiatry, do 200 km na godzinę i one wydzierają ten śnieg, powodując, że tu mamy te zastrugi, niekiedy dochodzące do 70 centymetrów, czyli niekiedy po lodowcu przejechać, czy to quadem, czy skuterem śnieżnym, to człowiek jedzie jak po kartoflisku i to takim bardzo mocno przekopanym. Na powierzchni lodowca spływają, tworzy się latem dużo wody. W związku z tym ta woda spływa. Spływa różnymi pęknięciami albo do środka, albo po powierzchni. Przez niektóre takie meandrujące potoki to jest trochę ciężko przejść. Wali dużo wody. Najlepiej po lodowcu poruszać się już, kiedy ustaje ten okres ablacyjny, kiedy już nie ma też ani opadów deszczu. Czyli tak wrzesień, październik mamy możliwość w miarę bezpiecznego i łatwiejszego poruszania się po lodowcu. No a co się dzieje z tą wodą? Część wody, jak jest ujście do morza, to uchodzi do morza. Ale lodowce, które nie uchodzą do morza, jak na przykład ten tu lodowiec Werenschelda, to mamy normalne kanały. To tak jakbyśmy poszli sobie czasami na te wszystkie kanały wykorzystywane w czasie wojny do przemieszczania się i ucieczki nad Wisłę, to wyglądają tu właśnie takie jakby rury, z których wypływa woda w czasie lata. Ile tej wody jest? To tu zdjęcie, to które pokażę teraz, ten filmik, kawałek, to jest z lodowca Torella, gdzie mamy tej wody niewiele, ale widzimy, że jednak tej wody płynie sporo.
1: Jesteśmy przy jaskini Isfjell Elva, ogromnej jaskini, która odwadnia wielki lodowiec zachodniego Torella. Jaskinia, która została poznana na odcinku około 1 km.
0: Tu było bardzo mało wody, w granicach 5 do 10 metrów na sekundę. W okresie lata ta woda z tego lodowca wypływa w ilości 50 metrów sześciennych na sekundę. To jest 1/3 Wisły przy obecnym stanie. Z jednego lodowca. Czyli jak widzicie, ja miałem kłopoty tam wpłynąć do lodowca na łodzi z silnikiem, bo po prostu wypluwała ta woda mnie na zewnątrz. To jest wejście do lodowca innego i tu właśnie chcę pokazać. Proszę popatrzeć, to są te warstwy roczne z lodu, ze śniegu, który powstał. Rozdzielone są poszczególnymi okresami letnimi. I widzicie, że wcale to nie jest jak w Andrucie, tylko już prawie pionowo te ściany stoją. Czyli od razu możemy powiedzieć, jesteśmy na lodowcu, gdzie bardzo on prawie się nie przemieszcza, a bardziej się wytapia. Jest to lodowiec jakby tu i jaskinia wewnątrz takiego cyrku lodowcowego.
2: Tutaj drążyła woda, a nauka czeka na odpowiedź, czy lód rozpuszcza się tak samo jak skały. Jakie procesy chemiczne zachodzą w tej głębi, kiedy walą tysiące ton wody? Jest czym oddychać, nie ma przeciągu, duża wilgotność powietrza.

0: 45 metr. Domniemana granica lodowcowych jaskiń przekroczona. Zamiast instrumentów do pomiarów głębokości, speleolodzy używają zwykłej taśmy mierniczej. Wolą być pewni, że na pomiar nie działają żadne inne siły.
1: 45 metrów to było w każdej teorii jest mu powiedziane, że lód w granicach minus jednego stopnia po prostu pod ciśnieniem tych swoim własnym ciężarem się zasklepi. W związku z czym zawsze mówiono, jak ktoś wpadnie do szczeliny czy coś, to no, na 45 metrów maksymalnie można go wtedy próbować ratować. Myśmy w 83 roku weszli na głębokość 92 metrów. Brakło nam lin wtedy. Film jeszcze, jak widzicie, kręcony normalną taśmą. To był rekord świata. Film ten zdobył na Festiwalu Filmów Górskich Światowych pierwsze miejsce. Także byłem jednym z trzech ludzi, którzy zeszli poniżej tej bariery możliwości. Aktualnie najgłębsze jaskinie mają w granicach 150 do 200 metrów głębokości, bo to już musi być niższa temperatura, żeby się to nie zasklepiło. No i ciekawa rzecz. Tam na dole ten lód to nie jest taki, jak my myślimy. Ten lód jest tak mocno sprasowany i przekrystalizowany wielokrotnie, że on wygląda jak szkło. I wtedy pierwsza rzecz, która była, no nie można, nie było aparatów elektronicznych, tylko okazało się, że po powrocie do kraju połowa filmów czarna. Nic z tego. Dlaczego? Jak robiło się zdjęcie, nawet lampą błyskową, no to to promieniowanie pobiegło, a nie miało się od czego odbić. W związku z czym w roku następnym, to już wiedziałem, trzeba zrobić refleksy i proszę popatrzeć, w miejscach, gdzie wierciłem śruby, tu pouderzałem w ten lód, to były miejsca, gdzie można było w ogóle zrobić zdjęcie. Ale to też człowiek się w życiu czegoś uczy. Także, ale już w 1957 roku, kiedy była założona Polska Stacja Polarna, to na lodowcu Werenschelda profesor Baranowski w 1958 roku założył stację. I ładnie pomyślał, bo mówi, jeśli śnieg pada, to oczywiście wszystko, co ustawimy tam, to znajdzie się po krótkim czasie wewnątrz lodowca. Będziemy mieli pełen rejestr tego, co się tam dzieje. W związku z czym postawiono taką stację, która no, po kilku latach zniknęła z powierzchni. No tylko był kłopot. Jak wszyscy myśleli, że to przez śnieg się da wykopać, ale jak to się przekrystalizowało, to już nie było takich silnych, żeby po prostu móc się... No i stacja się pogrążyła, wszystko zostało. No a teraz przy wycofywaniu się lodowców stacja wyszła na powierzchnię, bo się lodowiec wycienił ponad 50 metrów, jest cieńszy. No i żeśmy, jak to się mówi, mogli obejrzeć i mamy akurat w Muzeum Polarnym przyrządy odzyskane z tamtej jeszcze ekspedycji. Ale mamy teraz nową rzecz. Jeśli, padłem na pomysł, jeśli mamy jaskinie lodowe, to po co się martwić? Możemy do wnętrza wejść systemem i robić pomiary. I
2: tu... Jaskinie u Liperta obserwujemy już ponad 20 lat. W tym czasie zmieniła się tak bardzo, że ze starej jaskini pozostała tylko nazwa i położenie studni wejściowej. Jej korytarze zmieniły o kilkadziesiąt stopni kierunek rozwoju. Z krótkiego, prostego korytarza jaskinia stała się długim ciągiem wielkich meandrów z jeziorami i wodospadami.
1: Proszę popatrzeć, to jest lód różnego rodzaju struktury. Idziemy wewnątrz lodowca, na górze mróz, a tu płynie woda. Normalnie płyną rzeki. I to wszystko się jeszcze rusza. To wszystko się przemieszcza. Trzeba wiedzieć, kiedy można wejść. Mamy rzeki, czyściutka woda. Wszyscy, co byli na lodowcach, wiedzą, z lodowca wychodzi zawsze mętna, taka szara woda. A tu nie, tu wewnątrz jest czyściutko, ponieważ to nie ma styczności na razie w ogóle z podłożem. To jest w samym lodzie. Te olbrzymie pustki. I tam założyliśmy laboratorium. Tam założyliśmy laboratorium, tu mamy schemat tej studni. Były robione pomiary, jak zmienia się zmineralizowanie tej wody, jak się co przemieszcza. No i dzięki temu, że mamy to laboratorium, to NASA w 2012 roku zaproponowała nam udział w projekcie testowania robotów, które mają polecieć w kosmos na inne planety do budowy, do badania pokryw lodowych. Amerykanie mają swoje stacje na Antarktydzie, ale w tym oni te roboty wzięli, ale roboty jak zeszły, szły do wewnątrz, no to stwierdzili tak, schodzą, bo mogli radiowo.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 7 na zegarach. Czas na dzisiejszy poranek w Radiu Europa Twa FM. Zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam, 29 dzień września. Politycy spierają się o to, kto ma obniżyć ceny paliwa. Kierowcy płacą coraz więcej. Kierowcy coraz mocniej odczuwają skutki drożyzny na stacjach. Rząd winą za sytuację obarcza prezydenta i czeka na jego podpis pod nową ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Tymczasem Pałac Prezydencki odpowiada, że w Sejmie leży ustawa autorstwa prezydenta o obniżeniu marsz, która natychmiastowo doprowadziłaby do obniżki cen paliw. Na stacjach ceny paliw przekroczyły już 8 zł za litr. Olej napędowy jest o złotówkę droższy, kierowcy złamują ręce, a wielu z nich nie ma alternatywy. Te minimum to ja muszę kupić bez względu na cenę paliwa i jadę, emeryta na rower się nie przesiądzie, mówi jeden z kierowców. Trzeba wrócić do koni, kupić konie, trawa tu rośnie za darmo i będziemy jeździć, dodaje inny kierowca. Niewykluczone, że w październiku cena za olej napędowy przekroczy przy psychologiczną barierę 10 zł. Premier Donald Tusk próbuje zrzucić odpowiedzialność za trudną sytuację na prezydenta. W weekend szef rządu przechadzał się obok Belwederu z kubkiem kawy, pytając głowę państwa, kiedy paliwa będą tańsze. Czekamy na podpis, napisał w zamieszczonym w pisie premier Donald Tusk. Rząd podobnie skierował do Sejmu projekt ustawy o nowym podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Już raz prezydent zablokował te przepisy, kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo nie może działać wstecz, a za nowy podatek ostatecznie zapłaciliby Polacy, a nie firmy paliwowe, przypomniał prezydencki doradca Alvin Gajhardur. A poza tym w ustawie, którą przygotował rząd premiera Tuska, nie ma żadnej gwarancji, że te nadmiarowe zyski, że podatki pójdą na obniżenie cen paliw. Dlatego rząd nie zapisał, pyta doradca prezydenta. Przedstawiciele rządu naciskają jednak na prezydenta. Pamiętajmy, że program CPN obniżył o ponad złotówkę cenę i dokładnie to może mieć miejsce już za chwilę, pod warunkiem, że prezydent podpisze ustawę, mówi Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki. Tymczasem według kancelarii prezydenta nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rząd ponownie uruchomił program CPN. Tym bardziej, że dzięki wyższym cenom paliw do budżetu państwa trafia więcej pieniędzy z podatku VAT i akcyzy. A my dalej płacimy słono. Łupią nas ile wlezie, drodzy państwo, sami to widzicie. Nadodrzański oddział Straży Granicznej od wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami 800 obcokrajowców z odmową wjazdu. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie z Polski. Tymczasem na świecie papież Leon XIV zakończył podróż apostolską do Francji. Donald Trump: poprosiłem Zełenskiego, aby ograniczył ataki na rosyjskie rafinerie. Chiny zawierają porozumienie. Myślę, że to pewien produkt medialny, bo wciąż widzimy, że oba te mocarstwa ze sobą rywalizują. Mówimy tutaj o porozumieniu Chin i Stanów Zjednoczonych. A brytyjska policja zatrzymani w sprawie potencjalnego aktu terroru przy bazie RAF to brytyjscy obywatele. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie. 4,5 minuty po godzinie 7, czas na prognozę pogody. W tej chwili na termometrach 8,9 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 8 stopni. Słońce wzeszło niedawno, bo o 6.44 zajdzie 18.20. A dziś w dzień czeka nas bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane. Początkowo lokalnie na wschodzie i południu silne zamglenie i możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni
na Suwalszczyźnie i w obszarach podgórskich Karpat około 20 w centrum do 25. Na zachodzie wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu Wschodni, wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Tyle po prognozy pogody. 22-23 stopnie dzisiaj zobaczymy na ziemi chełmińskiej. Wracamy za chwilkę. To był serwis informacyjny w Radiu Kropa Trwa FM.

I spoglądamy w kartkę z kalendarza, 29 dzień września, to 272 dzień roku, 40 tydzień tego roku i bardzo dużo przysłów na dziś. Do Michała Przymrozków ile i w maju tyle. No, na razie nie mieliśmy. Gdy deszcz na świętego Michała, będzie łagodna zima cała. Dzisiaj deszczu też nie będzie. Gdy dębówki obrodzą na Michała, to w narodzenie śniegu fura cała. Dębówek bardzo dużo, rzeczywiście. Gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegu w zimie będzie. Żołędzi jest rzeczywiście cała masa. Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała. Noc jasna także jest. Deszcze Michałowe prawią zimie powietrze zdrowe. Deszczów nie ma. Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie. Gdy w Michała wiatr od wschodu lub północy, w zimie mrozu, wielkiej nocy. I tak dalej. Tych przysłów naprawdę na Michała jest bardzo dużo, a imieniny obchodzą właśnie dzisiaj Michał, Michalina, Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak. Wszystkim solenizantom życzymy dużo radości, spełnienia marzeń, dużo zdrowia. A dla wszystkich upominek muzyczny. A w pierwszej godzinie naszego programu dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku. Ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy w takich, przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej takich badań typowych jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
2: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast takie podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale

zielone między sobą, i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie, no to wtedy OB się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH minus, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda, i że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Mhm. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny, to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki, tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie, to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyku w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci. I też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji, zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą.
I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja w spadanie

0: witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc chyba nieodporny, a był blado.
1: Zielony.
0: Blado-żółty. To jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo. I czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminą B12, z chorobą też autoimmunologiczną, to jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda, to jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to kwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To kwinki są małe. Jeżeli kwinka ma ktoś anemię, ale kwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie, czyli na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to ona obniża. I wtedy ta kwinka jest, jak jest mała, to znaczy to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnica między ostrą a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka, bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita cienkiego w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten powód, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to jest zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. Mm-hmm. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, mm-hmm. bo ja nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś wszystko uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Mhm. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem i stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, mhm. prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzona. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czy jako endokrynne może być stosowany, i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego, i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, mm-hmm. w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. A w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
1: Półeczek.
0: Tej półeczki takiej wykazji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
1: Mają półeczko.
0: Tak, tak. I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia i w ogóle to jest zjawisko trudne, albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd. I też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
1: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda?
0: Oczywiście.
1: Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
0: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, bo proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, której zadzwoniłam oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No więc oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
1: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności od
0: tego, dużym.
1: Tak, kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
0: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lamblii w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś już zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
1: Bo wtedy wykrywano te
0: lamblie. Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność helikobaktera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe i uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różnych chorobach.
1: Czy tak jak kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
0: Nie tylko kobiety, to i dzieci,
1: tak,
0: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. I które też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest, na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda, że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda. No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatnie, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody, jak fibroskan na przykład, żeby ocenić, jaki jest stopień uszkodzenia zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą. Przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol. Może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez. Powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje kółko takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda, bo cały czas jesteśmy w to. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. Mhm. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości i wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, To jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest, ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zalecić wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami to może wywołać na przykład pasożyt zwany nużeńcem. Wtedy laborant wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu. Trądzik, który jest na plecach, na biuście, i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy salmonella i shigella oraz yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo, zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki brzuch. Okazało się, to by podsklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonelozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy. Że proszę zobaczyć, jakim my arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian. Bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy to niedobór witaminy B12.
1: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia.
0: I jeszcze chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
1: Dziękuję.

Uropa twa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach minęła 8:00, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam.

A nad kontynentem europejskim nadal dominuje rozległy wyż, który rozpościera się od Półwyspu Iberyjskiego, od południowego zachodu po środkowy Ural na wschodzie. Również nad Rosją Zachodnią lokuje się centrum ośrodka wyżowego z ciśnieniem 1035 hektopaskali. Ponadto nad Morzem Północnym z przyległościami wygenerował się w chłodnym powietrzu polarnym ośrodek wyżowy, który ma ciśnienie 1025 hektopaskali. Pomiędzy tymi ośrodkami lokuje się taka bruzda niskiego ciśnienia z głównym frontem atmosferycznym rozpościerającym się od nowej Ziemi aż po Zatokę Biskajską zafalowaną na pograniczu Zatoki Botnickiej i pogranicza Szwecji i Finlandii. Natomiast nad Atlantykiem także postępuje przebudowa pola poprzez rozbudowę wyżu z centrum w rejonie Nowej Szkocji. To pomiędzy tymi układami barycznymi wysokiego ciśnienia rozpościera się rozległy obszar niskiego ciśnienia na Atlantyku od Svalbardu na dalekiej północy po około 30 równoleżnik szerokości geograficznej północnej. Polska barycznie jest po zachodniej stronie tego wspomnianego wyżu z nad Rosji, a także w stosunkowo niewielkiej odległości od wspomnianej bruzdy niskiego ciśnienia i frontu atmosferycznego zmieniającego znak frontu nad ciśniną Kagerat, chłodnym kierującego się na północ, a ciepłym w kierunku południowo-zachodnim. To stosunkowo w tej cienkiej warstwie przyziemnej, a w swobodnej troposferze poziom około 5,5 km, tam lokuje się układ Omega, na razie nieco zdeformowany. Natomiast jak będzie dalej, o tym będziemy Państwa oczywiście informować. A u nas kompleks pogody dnia ubiegłego z dominacją bezchmurnego nieba w szerokim pasie wybrzeża już znajduje się bezopadowe zachmurzenie przez chmury piętra wysokiego, przeważnie chmury typu cirrus. Brak zachmurzenia w porze nocnej podczas już dłuższej nocy sprzyjało wypromieniowaniu ciepła z podłoża, więc na znacznym obszarze kraju temperatura zróżnicowana. 3, 5, 8, 10 najwyższa w pasie wybrzeża, nawet 14 stopni wiatr. Także zróżnicowany przeważnie południowo-wschodni, tylko na południowym wschodzie wschodni przeważnie słaby i umiarkowany, mocniej zawiewający w pasie wybrzeża, a w dzielnicach wschodnich cisza wiatrowa sprzyjająca spadkom temperatury. A w ciągu dnia dzisiaj pogoda od bezchmurnego nieba, ale to nie wszędzie, w pasie północnym, a nieco później na zachodzie utrzymywać się będzie bezopadowe zachmurzenie przez chmury piętra wysokiego, czyli chmury cirrus. Temperatura w najcieplejszej porze dnia nieco wyższa od tej z ubiegłego, od najcieplejszego zachodu, gdzie temperatura spodziewana jest na poziomie 23-24, lokalnie nawet 25. Najchłodniej na północnym wschodzie, tutaj temperatura zaledwie 19, a na krańcach wschodnich lokalnie 20-21. Wiatr dzisiaj przeważnie południowo-wschodni, a na południowym wschodzie i środkowym południu również wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany. Tyle na dziś. Cieszmy się, drodzy Państwo, tą pogodą, bo zapewne niedługo ona z nami potrwa. Tyle komentarza pogodowego, 5 minut po 8. A za chwilkę Kuchnia Świętej Hildegardy.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Gotowanie ze Świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje.
1: Dzisiaj jest coś, czym się zakochałem, jak to pierwszy raz miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus orkiszowy. Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów.
0: No super, jabłko, kuskus, orkisz ulubiony z Boże Świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom.
1: Żeby robić kuskus, potrzebujemy wrzątek.
0: Jasne.
1: Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem, więc proszę podaj mi cynamon, na pewno chcę.
0: Oczywiście, cynamon i galgan, czyli mamy znowu ulubioną przyprawę Świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy ten galgan stosują, jak chcą sobie pomóc.
1: Trzeba uważać, bo jest dosyć mocny, nie?
0: Tak, jest dosyć mocny, oczywiście.
1: Cynamonu nie
0: żałuję. Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych, przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych, chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony, cynamon ceyloński, cynamon kasja. I zachęcamy Państwa do używania
1: już
0: cynamonu...
1: Pachnie dobrze, nie?
0: Pewnie, ceylońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji, natomiast ten cynamon kasja ma troszkę więcej kumaryn, niestety, i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu ceylońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro. Natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć, nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu, gatunku, do którego Hildegarda nas zaleca.
1: Kuskus doprawiony.
0: Kuskus doprawiony.
1: Ja tu przesypię do naszego naczynka.
0: Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak? Się skórkę. Zagadam, jak
1: dodałem
0: zwykle.
1: Dodałem skórkę, limonki i pomarańcze.
0: I pomarańcze, super. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic,
1: jeszcze nic
0: nie
1: zrobiłeś
0: zrobić, a to już pachnie.
1: A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej, upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy, najlepiej ekologiczne. Mamy upieczone jabłuszko, ja to jabłuszko sobie teraz rozkroję, ale wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Ono jest takie, nie rozpada się. Chodziło o to, żeby ono było trochę takie chrupiące, jak dodamy do naszej kaszy. Nie?
0: To ile czasu je piekłeś właśnie, w jakiej temperaturze?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec? Do miękkości. Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja Ci powiem, że masz piec 10 minut, a Twój piekarnik będzie bardzo mocny...
0: Aha, nawet to... przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne,
1: no,
0: tak?
1: To jest różnica w piekarnikach, bo czasami wahnięcie w tych piekarnikach może być różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, albo,
0: no tak.
1: Albo samo jabłko będzie miększe.
0: No tak,
1: więc, wiesz,
0: tutaj
1: to...
0: jest różnica.
1: No niestety nie ma jednego przepisu. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować, dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z automatu z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne, nie? A pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nimi inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy, tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje nam
0: się woda.
1: Mamy już zamarynowany kuskus. Musimy tą wodą zalać. Teraz zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak?
0: Centymetr nad poziom kaszy.
1: Tak, tak. I, I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Ja sobie tu ułatwiłem życie i przykryć, tak?
0: Pięknie.
1: Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie?
0: Tak, tak.
1: Widzisz?
0: Piękne.
1: Odróżowiło nam się, więc to też wygląda apetycznie, nie?
0: I fajnie właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać.
1: Tak.
0: A te skórki naprawdę mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak?
1: Tak. Też znowu nie kroję w bardzo małe kawałki.
0: Właśnie.
1: Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy, nie?
0: No i to estetycznie wygląda.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, ładnie już to już można ułożyć.
0: Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda.
1: Ale obiecałem, że to jeszcze doprawimy, bo samo jabłko jest smaczne. Mm-hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne.
0: I nie trzeba cukru, prawda? Nie trzeba cukru.
1: Nie trzeba.
0: Czyli to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta nasza dieta będzie zdrowsza.
1: A dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm-hmm. Pomieszamy sobie to wszystko jeszcze.
0: Tak, pięknie.
1: Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze.
0: Też Hildegarda, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo mówi, że one pobudzają nasze soki trawienne, czyli cały ten proces enzymatyczny.
1: To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony natychmiast.
0: Tak, i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza, więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak?
0: Ale jakieś soczyste.
1: Ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok...
0: Żeby nie stracić tego.
1: Nie, to jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie?
0: Tak.
1: Więc żeby ona była smaczna, żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku. Czy to będzie sok z pomarańczy,
0: i naturalny, prawda? Tak, a nie jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym. To, co nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko, naturalna słodycz, pomarańcza, naturalna słodycz, naturalny sok.
1: Przygotowaliśmy migdały. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy.
0: Tak, a migdał szczególnie. Migdał, orzech włoski szczególnie. Migdał też u Hildegardy wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego.
1: Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz?
0: Mi wystarczyłoby na pewno.
1: Tobie wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie będę dodawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę.
0: No.
1: Mamy pomarańcz, kolendra.
0: Ile tylko możesz. Tak? To jest.
1: Moim zdaniem na pewno świetnie to się połączy.
0: Kolendra, pięknie.
1: To też takie listki damy większe, żeby... Żeby ich jakby...
0: Estetycznie. Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, afazja, różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie.
1: A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam dodało jakby takiej chrupkości.
0: I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie...
1: Pójdziemy trochę na przekór.
0: Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką nie była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic
1: ale
0: nie stanie.
1: Zamacerowane.
0: Właśnie, to już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda mówi, że w jaki sposób już to jest przemacerowane. Tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane, tutaj co Łukasz powiedział, ekologiczne, wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów, bo na przykład w Holandii już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może 4, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, 50 czy 70 tych składników, żeby ona nas odżywiła, to te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak, ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód, to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału.
1: Kuskus ma jeszcze jedną zaletę. Robi się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić.
0: I to jest pomysł, proszę Państwa.
1: Kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, no ale naprawdę
0: kilka minut.
1: 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy.
0: Właśnie.
1: Kuskus na pewno to przyjmie, nie?
0: Szpinak jest wyhodowany z łobody ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki.
1: A zobacz, on już nam napęczniał.
0: Tak.
1: Jak damy ten centymetr nad, tego nie gotujemy, nie? Tylko przykrywamy
0: tak,
1: i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry.
0: Czyli...
1: I później trzeba po prostu lekko zruszyć i wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak?
0: Czyli ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu Cię będę pytać o ten czas. Na oko Ty to robisz,
1: minut,
0: ale...
1: 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam zaparuje, będzie na pewno dobre, nie?
0: Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak Ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia
1: tak?
0: jak Ty.
1: Zmienimy to. Idealnie się zrobił.
0: Idealnie wygląda.
1: Mamy jabłuszko. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już jest doprawiony. Oczywiście w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej słono, mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać, ale ja bym zaryzykował, ponieważ mamy jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów. Mam całe takie migdały, które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to doprawię i płatki migdałowe, które pójdą na sam wierzch, nie? I to będzie jak taka kruszonka.
0: Wow, super.
1: Tak?
0: Ale wiesz, a propos tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny, jak strawi to wszystko.
1: Nie.
0: Tutaj myślę, że jest idealna liczba tych
1: czyli
0: składników.
1: Nie przesadziłem,
0: nie przesadziłeś.
1: Tak?
0: Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Jak pięknie to wygląda.
1: Kuskus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to na talerzu.
0: Wiesz, ja już bym to zmieszała wszystko, a ty widzę...
1: Wiesz, nie chcę tego mieszać, dlatego, że...
0: Ciepłe z
1: nie,
0: tym
1: to,
0: może...
1: no, to będziemy podawać na zimno. Można teraz jeść na ciepło, tak jak teraz zrobimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on może nam trochę wystygnąć. Ale przede wszystkim... to zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować kuskusa, możesz spróbować jabłuszka,
0: tak,
1: a możesz zamieszać sobie na talerzu.
0: Forma podania. Często my o tym zapominamy, że ta forma podania, czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy, jest też bardzo ważna.
1: Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo staram się jak najwięcej migdałów dać.
0: Aha, ale wiesz, sam orkisz w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że
1: taka, ja
0: mówię, jest odżywczy,
1: tłustą, tłusty. Taką okraszoną tymi migdałami, nie?
0: A czy szczypta soli tutaj była, czy nie?
1: Nie dawałem.
0: Nie dawałeś,
1: nie
0: czyli
1: dawałem,
0: idziemy w słodki
1: spróbujemy,
0: deser.
1: Ale
0: znaczy,
1: można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, słodko i na koniec szczypta, nie? Zamacerowana sałatka.
0: Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest
1: błyszczy
0: sucha.
1: Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. Więc już teraz wiem, że jak to trzeba zrobić.
0: No nie.
1: Na samym dnie, to trochę nam spłynęło.
0: Tak.
1: Chodzi o to, żeby nam to, wiesz, dobrać. Taka sałateczka jakby troszeczkę dłużej poleżała jeszcze.
0: To by puściło więcej.
1: Tak, ale my tym właśnie sosem...
0: Ale
1: cynamon,
0: widać,
1: masz sok,
0: galgan, tak.
1: Masz jeszcze trochę takiej świeżej kolendry. Damy na wierzchu, bo to na pewno będzie...
0: Pomarańcze, pięknie.
1: Masz trochę świeżej kolendry.
0: Co ty tam jeszcze masz z tych ziółek? No,
1: co ty masz? Poczekaj.
0: Wszystko pasuje.
1: Teraz jeszcze troszeczkę...
0: Łateczki.
1: Troszeczkę tych płatków jako ta okrasa. Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje, już wiem, ulubione.
0: Ulubione, więc oliwy, ja się nie zdenerwuję.
1: Z pestek dni.
0: Tak. Mój codzienny habermus zawsze ma olej dyniowy.

0: po kawałku wszystkiego.
1: Wezmę solidną porcję.
0: Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego faux pas.
1: Dołożę sobie kolenderkę.
0: I wszystko razem.
1: Teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał grymas.
0: No. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól?
1: Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje.
0: No widzisz.
1: A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę i mam ochotę na więcej.
0: No to teraz dawaj.
1: Dawaj. Tylko z jabłkiem se dziabnę.
0: Dobra.
1: Z jabłkiem.
0: Tu mi ukroiłeś jabłko.
1: Masz kolendry kawałek.
0: Wszystkie ten, dobra, żeby ładnie było.
1: Bo ta kolendra robi co robota.
0: Palce lizać. No to zapraszamy Państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy,
1: prostej.
0: A tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować, czy na słodko, czy na słono i na szybko przede wszystkim.
1: Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko.
0: No właśnie. I fajnie, chrupiące jabłuszko.
1: Do zobaczenia.
0: Rewelacja.

0: Dzień dobry Państwu. Ksiądz, który zbudował kościół, mianowicie Zygmunt Trybowski. Następny rok przyniósł kolejne wyzwania. 11 maja 1989 roku miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Dokonał tego biskup Marian Przykucki, który na zakończenie uroczystości udzielił 302 młodym sakramentu bierzmowania. Wydarzenie to wspomina dr Barbara Wysokińska, dla której było ono początkiem trwającej do śmierci kapłana wielkiej przyjaźni z proboszczem. Osobiście po raz pierwszy spotkałam się z księdzem Zygmuntem przed uroczystością poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Zorganizowano duże zebranie, którego celem było zaplanowanie przebiegu uroczystości. Ksiądz proboszcz ogłosił, że wszystkie stany, nauczyciele, lekarze, służba zdrowia, żołnierze, kolejarze mają złożyć dobrowolną ofiarę na budowę kościoła. Mówił otwarcie, czego brakuje. Ornatów, obrusów, bielizny kielichowej, naczyń liturgicznych i innych rzeczy potrzebnych nie jemu, tylko parafii. Była na tym spotkaniu pewna pielęgniarka, która dosyć agresywnie zaczęła wskazywać, jak trudna jest obecnie sytuacja finansowa w służbie zdrowia. Faktycznie, to były trudne lata. Ksiądz odpowiedział, że Kościół stoi nie ludźmi bogatymi, ale biednymi, ofiarnymi, hojnymi i szczodrymi. Służba zdrowia, której byłam przedstawicielem, kupiła złoty ornat. Jakoś poruszyły mnie wtedy te słowa proboszcza, poparte jego naturalną otwartością, prostotą, prostolinijnością. Złożyłam od siebie dodatkową ofiarę, najwyższą, jaką mogłam. Nie wiem, jakim sposobem dowiedział się, że złożyłam tę ofiarę. Po jakimś czasie spotkał mnie w kościele i zwracając się do mnie słowami „Siostra dobrodziejka”, zaczął silnie dziękować. Przy każdej następnej okazji spotkania zawsze dziękował. Nigdy nie wiedziałam i nie widziałam, żeby ktoś tak dziękował jak on. Dziękował za rzeczy małe i duże. Za to, czego się jeszcze nie zrobiło, ale i za to, co było wymiernym owocem szlachetnego serca człowieka. Pomyślałam sobie, że Panu Bogu z pewnością też ciągle dziękuję. Na pewno wzrusza Pana Boga tym swoim dziękowaniem. Te ciągłe jego podziękowania mobilizowały nas do dalszych czynów na rzecz parafii. Bliższa znajomość z Zygmuntem zaczęła się kilka lat później, kiedy sprowadziliśmy się wraz z rodziną do domków przy ulicy Monte Cassino. Zaprosiłam proboszcza na dodatkową kolędę. Odbywała się ona na kolanach z gorliwą modlitwą i całowaniem krzyża. Proboszcz błogosławił nasz dom, oddając go na Bożą chwałę. Prosił, by w tym domu był dostatek, miłość, pokój. Mój ojciec, który ze względu na chorobę mieszkał z nami, był poruszony tak gorliwą postawą księdza. Po kilku dniach proboszcz zadzwonił do nas i zapytał, czy mógłby przynieść ojcu komunię świętą. Moje zaskoczenie było duże. Jakoś nie wypadało odmówić. Tak się rozpoczęły nasze częste spotkania. Zygmunt przychodził co 2-3 dni, a pod koniec życia ojca nawet codziennie. I tak sprowadził do naszego domu Boga, w Chrystusa w największym sakramencie. Przynosił Boga z kościoła pieszo. Zawsze umiał znaleźć na to czas, pomimo wszystkich obowiązków. Tak zrodziła się nasza miłość do Boga, nasza wdzięczność i przyjaźń do Zygmunta. To nie tylko był mój przyjaciel, ale i mojego syna i męża. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Życzę Państwu dobrego i radosnego dnia. Niech święty Michał Archonioł broni nas od wszelkiego zła.
1: Lincoln, Lincoln, them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie, to znowu
0: jak,
1: dla mnie.
0: Tak. Jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobione płatków migdałowo. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie. Więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie.
1: Nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest tak młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest.
0: Jasne.
1: Dlatego rzucamy w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakiś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: Tak? I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko to było, jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: już
1: będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki
0: skórki
1: do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium rare.
0: Ale ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwszy raz spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy
1: tak,
0: pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra.
0: Mhm.
1: Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega, mega dopieczone.
0: Aha.
1: Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Nie? Same z kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkie mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. Nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, takie musimy przygotować.
1: Ale pamiętamy, że kasztany są słodkie i
0: tak,
1: robiąc na przykład ciasto do szarlotki, Dodajemy mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru, w zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę wody lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe. I z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztany.
0: Rewelacja, widzisz, jak szybko się uczysz. Dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
1: No powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Mm-hmm. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Nie, myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to samo zdrowie.
0: Tak jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. To spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak,
1: mówiła, że mamy nie przesadzać.
0: Pięknie, tak.
1: Tak.
0: Dla osób, które z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia, czy jagnięcinką.
1: Można.
0: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki migdałowe.
1: Płateczki są dobre do wszystkiego.
0: Tak. A potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i pietrucha z tym sosem.
0: To jest to, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: O, rewelacyjnie.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To, co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 9 na zegarach, czas na dzisiejszą kolejną prognozę pogody. W tej chwili na termometrach złowieść małej okolice 12,6 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 10 stopni. Przypomnę jeszcze dane astronomiczne. Słońce wzeszło o 6.44, zajdzie o 18.29, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 12 minut. A dziś w dzień czeka nas bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane, początkowo lokalnie na wschodzie i południu silne zamglenia i możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat około 20. W centrum do 25 nawet na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu wiatr wschodni. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy od 22 do 23 stopni, także naprawdę bardzo ciepło. Cieszmy się, drodzy Państwo, z tej darowanej nam pogody, bo też i nie wiadomo, jak długo ona potrwa. Tyle prognozy pogody. 2 minuty już po 9, a za chwilkę Bartosz Popczyński opowie Państwu, czy można żyć setki lat. Zapraszam.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu, a teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj około tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami no, mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć. Od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciąże, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się, to tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Tu też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to?
owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam, parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2, nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie i tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych, więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że z gołębie nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają.

śmieszne w ogóle. Ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może. Także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne. I po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę. Albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować. Ale zdarzają się sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej.

0: Jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. I ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu, no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No, ale tak to właśnie wygląda. To taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata, i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie. Bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda? Nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to teraz sobie przypominam w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, Bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no, 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były... No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć, te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy, jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki. One naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka, bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej, to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No, tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 dB. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 km. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej, i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących, bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów. Nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały, no ale dzisiaj praktycznie już jej siotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne, ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No, a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku. Właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie. I występuje na wysokości Kalifornii. Tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat. Ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca, bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową, no już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie przez w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypryny, bo u cypryny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda, elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo, uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy. I kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje. Więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów. Ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił, więc nie wiem. Ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego, to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No, a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

Thank you.

Ja nazywam się Katarzyna Pytkowska. Jestem z wykształcenia przede wszystkim chemikiem, jak Państwo widzicie, politechnicznym, bo z inżynierem. Ale jestem także doktorem nauk medycznych, ponieważ doktorat robiłam z zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiej skóry, z fizjologią skóry. No i tak nie bardzo był to temat politechniczny, więc właśnie poszłam w kierunku bardziej medycznym. I tak prawdę mówiąc jest bardzo wieloma naszymi pracownikami dydaktycznymi. Właśnie staramy się być otwarci, multidyscyplinarni i staramy się, żeby nasza uczelnia też właśnie była otwarta na bardzo różne idee i naukowe, i idee dydaktyczne. Ja w tej chwili jestem rektorem naszej uczelni. Tym bardziej miło jest mi jeszcze raz Państwa u nas powitać. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, bo my poza wykładami i innymi formami aktywności podczas Festiwalu Nauki często organizujemy różne inne formy otwarte, także zapraszamy zawsze bardzo gorąco do korzystania z tego, co robimy, nie tylko dla naszych studentów. Tematem mojego dzisiejszego wykładu są prawdy i mity na temat kosmetyków. Chciałam pokazać Państwu, skąd takie mity się biorą, bo to nie zawsze jest tak, że to, co dzisiaj na temat kosmetyków słyszymy, a jest dzisiaj nieprawdziwe, zawsze było nieprawdziwe. Oczywiście zobaczycie Państwo na przykładach, że nie zawsze łatwo jest dotrzeć do tego, dlaczego coś o kosmetyku, o danym typie kosmetyku się mówi. Nie zawsze to jest takie proste. Będę starała się pokazać, jakie mechanizmy mogą wpływać na ten najbardziej popularny przekaz mówiony, szeptany, pisany, dotyczący kosmetyku. Wybrałam 3 przykłady, bo oczywiście w trakcie krótkiego wykładu nie da się powiedzieć o wszystkich możliwych mitach, które kosmetyków dotyczą, i starałam się wybrać takie przykłady, które właśnie pokażą różne mechanizmy formowania opinii. Zacznę od przykładu związanego z kosmetykami do włosów, bo część teorii, którą tutaj będę przywoływała, posłuży nam też przy rozwiązywaniu mitu drugiego. No i ten mit pierwszy to jest taki mit, który dosyć często jeszcze ja, będąc w wieku nastoletnim, słyszałam i czytałam o nim w prasie kobiecej, że czym częściej myje się włosy, tym szybciej się one przetłuszczają. I poza właśnie tym stwierdzeniem, że czym częściej włosy myjesz, tym większe będą problemy z łojotokiem, pojawiały się także inne wersje, oparte jakby na tym samym założeniu, tak wersje takiego stwierdzenia, mówiące chociażby o tym, że włosów przetłuszczających się nie należy myć zbyt często, bo to im szkodzi, albo powiedzmy zalecenia, że jeżeli ma się łojotok, to włosów właśnie nie należy myć nadmiernie często, bo coś tam, prawda? Bo jakieś wymieniano różne szkodliwe efekty. W latach 80., 90. XX wieku to już był mit. To stwierdzenie nie miało absolutnie nic wspólnego ze składem szamponów i jakby z możliwościami oddziaływania szamponów na skórę głowy, wpływania na aktywność gruczołów łojowych. Ale dlaczego to stwierdzenie w ogóle się pojawiło? Skąd ono się wzięło? Zaraz o tym wszystkim Państwu opowiem. Cofnijmy się w czasie do lat 20. i 30., do dwudziestolecia międzywojennego. Bo to, że ja coś widziałam w prasie kobiecej w tych latach 80. czy 90., no to wiadomo, mogło to być
przypadkowe, starałam się cofnąć w tył, szukając podobnych stwierdzeń wcześniej. Starałam się dotrzeć do korzeni takiego twierdzenia. I właściwie od końca XIX wieku, z apogeum właśnie w latach 30., później 40. XX wieku, pojawiają się stwierdzenia, że częste mycie jest zbyteczne, a nawet szkodliwe, tak jak w poradniku dr Świtalskiej Jak pielęgnować włosy, w poradniku wydanym przez wydawnictwo Bluszcz. I poza takimi ogólnymi stwierdzeniami o szkodliwości zbyt częstego mycia włosów, pojawiały się właśnie stwierdzenia o tym, że zwłaszcza w przypadku włosów przetłuszczających się, to zbyt częste mycie absolutnie nie jest wskazane. Dalsze dociekanie. Zacznę od tego, żeby Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak włos jest zbudowany. Bo ma to dosyć duży wpływ na efekty stosowania różnego rodzaju preparatów myjących. Oczywiście na sam łojotok budowa włosa nie wpływa, ale chciałabym pokazać tutaj szersze tło tego mitu. Włos jest zbudowany z keratyny i keratyna na powierzchni włosa jest uformowana w łuski. Łuski podobne troszkę do łusek pokrywających ciało ryb. Łuski ułożone właśnie w taki sposób dachówkowaty, tworzące osłonkę, tak zwaną wokół trzonu włosa. Osłonka jest po to, żeby chronić wnętrze włosa przed utratą wody, żeby chronić wnętrze włosa przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest taką typową warstwą barierową, bardzo podobną do tego w swojej konstrukcji, jak są zbudowane inne warstwy barierowe w organizmach ssaków przede wszystkim, ale także chociażby u gadów czy u ryb. My w naszych ludzkich włosach, co pokazuje przekrój z prawej strony, mamy przeciętnie kilka warstw łusek tworzących osłonkę. Także to nie jest tak, że to jest jedna warstwa keratynowych łuseczek, tylko mamy troszkę taki układ jak łuski cebuli. Pojedyncze łuski ułożone koncentrycznie, ułożone dachówkowato, pokrywają pokrywają część korzenia też, ale przede wszystkim pokrywają trzon włosa. Łuski są zamocowane tak jak łuski ryby, czyli przymocowane są w jednym miejscu, także koniec, krawędź, ten, który widzicie Państwo tutaj na zdjęciu, jest wolny, jest takim krańcem odstającym. U ryb wykorzystujemy to do efektywniejszego oskrobania ciała ryby z łusek, a jakby zahaczając nożem o te odstające krawędzie. Tak samo, jeżeli będziemy za pomocą jakichś narzędzi mechanicznych intensywnie czesać włosy pod włos, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu, tak samo będziemy ukruszać krawędzie łusek osłonki. One mogą odstawać, zwłaszcza wtedy, jeżeli zostanie usunięte spoiwo, które pomiędzy tymi łuskami się znajduje. Pomiędzy łuskami osłonki powinno się znajdować spoiwo tłuszczowe, ale jeszcze nie jest to wydzielina gruczołów łojowych, jeszcze nie ma to żadnego związku z łojotokiem, bo te lipidy powstają w trakcie podziału komórek tworzących później włos, powstają w tak zwanej macierzy włosa. Powinny wypełniać przestrzenie pomiędzy łuskami osłonki po to, żeby osłonka była szczelna. No i osłonka się niszczy, tak jak każda struktura barierowa. One są zaprojektowane przez naturę właśnie po to, żeby być między innymi barierą mechaniczną, niszczącą się, i wzrost włosa, wyrastanie nowych fragmentów, a później wymiana włosów powoduje, że nowy włos odrasta
w dobrej kondycji, bez zniszczeń, tak jak widać to na zdjęciu spod mikroskopu elektronowego po lewej stronie. No, natomiast jeżeli włos ma czynnik, ma, przepraszam, kontakt z czynnikami mechanicznymi, a także z niektórymi typami czynników chemicznych, następują zniszczenia i tak jak tutaj widać, łuski zaczynają powoli odstawać od powierzchni włosa. Jeśli zaczynają odstawać, no to włos staje się matowy. To jest pierwszy objaw. Przestajemy widzieć połysk, zaczynamy widzieć matowość, natomiast jeżeli ten proces postępuje dalej, jeżeli zniszczenia są bardzo silne, to włosy zaczynają się gorzej rozczesywać, zaczynają się plątać, bo te wszystkie drobne uszkodzenia, osłonki, te odstające łuseczki zaczynają o siebie zahaczać. Włos przestaje być gładki. Oczywiście czym bardziej zaawansowane są zniszczenia, tym trudniej jest też utrzymać odpowiednią ilość wody we wnętrzu włosa. Włos zaczyna znacznie łatwiej wysychać. Dla naszych dalszych rozważań ważny będzie też skład chemiczny keratyny tworzącej łuski osłonki. Większość aminokwasów wchodzących w skład keratyny to są aminokwasy o stosunkowo niskiej polarności. One są na tym rysunku zaznaczone z prawej strony. I te aminokwasy powodują, że keratyna włosa jest z założenia hydrofobowa. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwo była zwilżalna za pomocą wydzieliny gruczołów łojowych, za pomocą sebum produkowanego przez gruczoły łojowe. Taki sam mechanizm funkcjonuje i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, zwłaszcza tam, gdzie należy zapewnić albo okrywie włosowej, albo piórą odpowiednią wodoodporność. Tylko powierzchnia hydrofobowa będzie dobrze zwilżalna lipidami. Czyli żeby dało się taką warstwę izolacyjną, wodoodporną łatwo rozprowadzić na sierści czy na piórach, sierść bądź pióra muszą być hydrofobowe. Keratyna jest hydrofobowa, stąd jest właśnie budulcem i włosów, i piór. Ale nie wszystkie aminokwasy tworzące struktury keratyny są w takim samym stopniu hydrofobowe. Tutaj z lewej strony zaznaczyłam Państwu na schemacie trzy aminokwasy z grupami polarnymi. Kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, prawdopodobnie Państwu znane, oraz mniej typowy kwas cysteinowy. Kwas asparaginowy i glutaminowy mają wolne grupy karboksylowe, COO minus, które oczywiście mogą przyłączyć proton, może nam powstać grupa COOH, ale to są kwasy, no powiedziałabym, o umiarkowanym pKa, także w większości przypadków one będą miały, mówimy o pH fizjologicznym, będą miały raczej formę zjonizowaną. Będzie się tutaj pojawiał ładunek ujemny. Przy silnym zakwaszeniu będą protonowane i ten ładunek ujemny będzie znikał. Mamy jeszcze jeden kwas, cysteinowy. W bardzo wielu źródłach podających przegląd aminokwasów nie znajdziecie Państwo kwasu cysteinowego jako odrębnego wymienionego aminokwasu. To jest związek, który powstaje na skutek utlenienia cysteiny i utlenienia cystyny. Dwóch aminokwasów zawierających grupy tiolowe, SH. Grupy bardzo charakterystyczne dla właśnie keratyny, dające możliwość sieciowania poprzecznego keratyny, decydujące o tym, że włos jest wytrzymały mechanicznie i bardzo odporny chemicznie. Ale nie jest odporny na czynniki utleniające, zwłaszcza na silne utleniacze. Jest to też stosunkowo mało odporny na
działanie utleniające związane z procesami wolnorodnikowymi, zwłaszcza w obecności wody. I wtedy cystyna i cysteina utleniają się, wiązania dysiarczkowe zostają rozerwane, powstaje kwas cysteinowy. Z grupy mocnych kwasów, także on w większości warunków będzie zjonizowany. Mamy grupę SO3- powstającą w wyniku i mechanicznych, i chemicznych zniszczeń włosów. Czym bardziej włos jest zniszczony, tym więcej grup anionowych znajduje się na powierzchni keratyny tworzącej łuski osłonki, no i oczywiście także wewnątrz włosa. Czyli ten precyzyjny skład chemiczny włosów związany ze składem aminokwasów keratyny zmienia się w czasie. Zależy od zniszczeń włosów, od tego, co z tymi włosami robimy. A ponieważ zmiany dotyczą grup funkcyjnych mogących przyłączyć proton, no to jest też oczywiste, że w zależności od pH, w którym znajdują się włosy, od środowiska, w którym znajdują się włosy, będzie zależało to, jak dużo grup naładowanych ujemnie będzie na powierzchni włosa i oczywiście na powierzchni poszczególnych łusek tworzących osłonkę. W pH niskim, kwaśnym, mamy protonowanie i grup karboksylowych, i grupy SO3- kwasu cysteinowego. Natomiast czym dalej idziemy w prawą stronę skali pH, w kierunku 14, tym silniejsza jonizacja, tym więcej grup z ładunkiem ujemnym. Jak wiadomo, ładunki jednoimienne się odpychają, w związku z czym, czym dalej jesteśmy od tak zwanego punktu izoelektrycznego, czyli takiej wartości pH, gdzie mamy wszystkie, gdzie nie mamy ani ładunków dodatnich, ani ujemnych, bądź są one w równowadze. Czym dalej idziemy w prawo, tym silniejsze rozpęcznienie włosa i tym większe ryzyko, że te łuski osłonki, które powinny do siebie przylegać, zaczynają odstawać. To oczywiście z prawej strony jest sytuacja eksperymentalnie wywołana, rzadko spotykana w naturze, ale taki jest mechanizm. Włosy nie lubią środowiska alkalicznego, bo wtedy pęcznieją, bo wtedy stają się matowe, stają się szorstkie, trudno jest je rozczesać, poza tym, że oczywiście nie są nadmiernie piękne, tracą połysk. Jak to się ma do naszego mitu? No bo zastanówmy się teraz, czym myto włosy w latach 20. i 30. przed II wojną światową. Wtedy, kiedy właśnie u dr Świtalskiej i u innych autorów pojawiały się zalecenia, że zbyt częste mycie włosów to nie jest fajna rzecz, że należałoby to mycie w jakiś sposób ograniczać. Właściwie sytuacja wygląda tak, że przez cały okres, o którym mówimy, przez cały okres początku XX wieku, ale także w czasach dawniejszych, częstotliwość mycia włosów była niska. Dlatego, że nie było dobrych środków, za pomocą których można było włosy umyć skutecznie, nie powodując szkód, nie powodując na początku, jak się wydawało, brzydkiego wyglądu. Co robiono? Czym się posługiwano? Stosowano różnego rodzaju roztwory alkaliczne, pomimo tego, że włosy pęczniały, robiły się matowe. Także ja tutaj jako przykład dałam roztwory amoniaku. Mechanizm działania takich środków był, prawdę mówiąc, bardzo wysublimowany od strony chemicznej, bo traktowano tymi roztworami włosy bardzo silnie przetłuszczone, czyli zawierające na swojej powierzchni wiele triglicerydów. W sebum, czyli w łoju, głównym składnikiem tłuszczowym są triglicerydy, estrygliceryny i kwasów tłuszczowych. Te estry w środowisku alkalicznym hydrolizują i w wyniku hydrolizy są uwolnione wolne kwasy tłuszczowe, które w środowisku alkalicznym tworzą mydła.
Czyli stosowanie na bardzo brudne włosy roztworu amoniaku powodowało, że w momencie mycia powstawały cząsteczki mydła działające jako emulgatory, ułatwiające zmycie tego brudu, zmycie tego tłuszczu z włosów. Czystą wodą by tego nie zrobiono. Po zwykłym zalkalizowaniu amoniakiem, sodą oczyszczoną, uzyskiwano coś w rodzaju mycia, prawda? Dalekiego od współczesnego mycia za pomocą detergentów, ale mechanizm był podobny. Oczywiście potem trzeba było włosy zakwasić, żeby przywrócić gładkość osłonki. Dobra, myto. Jak przesadzono, jak pH było za wysokie, jak czas kontaktu był za długi, jak robiono to za często, to zaczynały się kłopoty. Druga grupa preparatów. Napary kory Panama i napary z innych surowców roślinnych bogatych w saponiny. Saponiny są naturalnymi detergentami o skuteczności znacznie, znacznie niższej, jeśli chodzi o zdolność myjącą, od współcześnie stosowanych detergentów. Także owszem, myto, ale efektywność tego mycia nie była zachwycająca. Już lepiej myły te roztwory amoniaku i roztwory innych substancji alkalicznych. Nie zawsze mycie włosów musi być związane ze stosowaniem środków powierzchniowo-czynnych. Stosowano metody, o których ja jeszcze będę za chwilę mówiła, przy drugim micie stosowano metody oparte na procesie, powiedzielibyśmy dzisiaj, ekstrakcji. Za pomocą rozpuszczalników niepolarnych bądź rozpuszczalników o niskiej polarności wymywano lipidy z założeniu z powierzchni włosa, ale w efekcie bardzo często wymywano również lipidy z pomiędzy łusek osłonki. Zależało to od czasu kontaktu, od temperatury, od typu rozpuszczalnika itd., itd. Ten mechanizm uzasadniał użycie nafty, ale także, nie mając nafty, czy sięgając po inne pomysły, wykorzystywano także eter etylowy, palny, wybuchowy, toksyczny, inne rozpuszczalniki, także toksyczne. Pomijając kwestię bezpieczeństwa, bardzo często za pomocą tych niskocząsteczkowych rozpuszczalników organicznych silnie wysuszano włosy. Znowu, czym częściej, tym bardziej. Jajka traktowano jako źródło naturalnych emulgatorów pozwalających na usunięcie tłuszczu z powierzchni włosa. W jajkach mamy fosfolipidy jako substancje emulgujące. No i w końcu stosowano mydło i szampony oparte na mydle. Tutaj jest przykład amerykańskiej reklamy z 1914 roku, szampon w proszku, taki do rozpuszczenia w wodzie przed użyciem, typowy szampon oparty na mydle. Pierwotnie słowo szampon dotyczyło wszystkich preparatów pieniących się, służących do mycia włosów, także tych zawierających mydło, bo nie znano innych detergentów. Właściwie dopiero dzisiaj my używamy słowo szampon do tych preparatów, które mydła nie zawierają. Wtedy ten termin obejmował jakby znacznie większą różnorodność typów preparatów myjących. Mydło nie jest najfajniejszym środkiem do mycia włosów. Roztwory mydła zawsze są alkaliczne, bo mydła są solami słabego kwasu tłuszczowego i mocnej zasady. Roztwór musi być alkaliczny, to jest chemia. W związku z tym jonizują grupy karboksylowe i sulfonowe, łuski, osłonki się podnoszą, włos pęcznieje, włosy tracą połysk. Po myciu mydłem koniecznie trzeba było zakwasić włosy, no bo inaczej one w ogóle się nie dawały często rozczesać, jeżeli to były na przykład włosy zniszczone. Ale to nie jest jedyny problem. W przypadku mydeł stosowanych w twardej wodzie tworzą się mydła wapniowe i magnezowe, w wodzie nierozpuszczalne, dosyć silnie lipofilowe, bardzo silnie
mające bardzo wysokie powinowactwo do lipofilowej keratyny włosa. Czyli po myciu mydłem, jeżeli nie zakwaszono odpowiednio intensywnie powierzchni włosa po to, żeby rozpuścić te, zneutralizować, zdysocjować te sole wapniowe i magnezowe, włos był matowy. Nie tylko ze względu na alkaliczność, ale ze względu na tworzący się na powierzchni włosa dodatkowy osad. Czym częściej myto, tym było gorzej. Trzeci czynnik prowadzący nas już w kierunku naszego mitu. Alkalizacja skóry głowy sprzyja podrażnieniom. Bez względu na to, czy to będzie roztwór amoniaku, czy to będzie rozjaśniacz alkaliczny, czy to będzie alkaliczna farba do włosów, czy to będzie mydło. Czym bardziej alkaliczne środowisko, tym większe ryzyko podrażnień. A czym więcej podrażnień, czym częściej działają czynniki drażniące, tym intensywniej pracują gruczoły łojowe. To jest podstawowy mechanizm obronny naszej skóry, a zwłaszcza skóry głowy. Na drażnienie reaguje łojotokiem. Szampony zmieniały się, właśnie trudno powiedzieć, że powoli, ale ta zmiana nie następowała w sposób jednorodny. To postarałam się tutaj zrobić taki wykres pokazujący najbardziej popularne w poszczególnych okresach typy szamponów. Oczywiście cały czas, przez całą historię, aż do czasów współczesnych, mieliśmy i mamy do czynienia z preparatami opartymi na saponinach. Pewna mydlnica, kora Panama i tak dalej, i tak dalej. Szampony oparte na mydle szeroko wkroczyły na rynek po I wojnie światowej, przepraszam, i dominowały właściwie w Europie do końca lat 50. Stopniowo wypierane przez szampony oparte na innych koncepcjach. Te szampony były zarówno szamponami ciekłymi, płynnymi, jak i szamponami w proszku do rozpuszczania przed użyciem. Poza tym stosowano szampony tak zwane suche. Odróżniano je i należy je odróżniać od szamponów w proszku do rozpuszczenia. Szampon suchy to jest taki proszek, który nanosimy na włosy. Następuje sorpcja składników lipidowych na tym proszku i potem proszek z zaabsorbowanymi na swojej powierzchni zanieczyszczeniami wyczesujemy. To jest suchy szampon według tej klasyfikacji. One jakby w takich kategoriach bezpieczeństwa, podrażniania skóry głowy były bardzo bezpieczne, natomiast wymagają dużo pracy, dużego wysiłku przy wyczesywaniu i nie zawsze dawały ładny efekt, bo zwłaszcza na włosach ciemnych niestaranne wyczesywanie dawało matowość. Więc to też nie była taka idealna grupa kosmetyków. W latach 30. pojawiły się inne niż mydło detergenty, inne niż mydło środki myjące. Pierwsze grupy to były związki sulfonowane, sulfonowane oleje, związki typu sodium lauryl sulfate, silnie myjące, silnie drażniące. Za chwilę pokażę Państwu przykłady receptur. I tutaj to, że nie było to mydło, wcale nie wpływało bardzo fajnie na naszą skórę głowy. I dopiero w latach 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęła się epoka szamponów bliskich współczesnym. Ze względu na wojnę w Europie to było troszkę przesunięte. Troszkę później, właśnie w latach 70., 80., zniknęły szampony oparte na mydle i szampony zawierające sodium lauryl sulfate SLS. Szampony oparte na mydle były na ogół bardzo proste. Przykład receptury: mydło, proszek mydlany i węglan sodu i boraks. Po co węglan sodu i boraks? Po to, żeby zmiękczyć wodę, po to, żeby mydła wapniowe i magnezowe nie powstawały, żeby zmniejszyć ten efekt osadu po myciu.
ale te dodatki podwyższały pH, prawda? Czyli nie dość, że sam roztwór mydła jest alkaliczny, to jeszcze dodatkowo alkalizowano powierzchnię włosa, co oczywiście dawało matowość i plątanie włosów, ale przy okazji alkalizowanie skóry głowy zwiększało ryzyko podrażnień i nasilało łojotok, zwłaszcza przy częstym myciu. Ciekłe szampony oparte na mydle? Podobna sprawa. Mydło, soft soap, czyli mydło potasowe w tym przypadku, etanol, żeby ładniej się to rozpuszczało, żeby roztwór był bardziej klarowny, terpineol, troszkę do dezynfekcji, troszkę do zapachu, węglan potasu, alkalizujemy, woda różana, zapach, no i woda destylowana jako baza. Ta sama koncepcja. Alkaliczny roztwór mydła. Później musimy to wszystko zakwasić. Rewolucja zaczęła się od lat 30., od nowych syntetycznych środków myjących, ale proszę zwrócić uwagę, one na początku pojawiały się jako dodatek do mydła w recepturze. Mamy mydło, mamy sodium lauryl sulfate, sól sodową siarczaną alkoholu laurylowego, kwaśny węglan sodu, alkalizujemy, boraks, alkalizujemy, prawda? Mamy roztwór alkaliczny mydła i niemydła. Dzięki niemydłu, czyli sodium lauryl sulfate, jest fajna piana nawet w twardej wodzie. Nowsze dają lepszą pianę, ale tutaj już poprawiono tą zdolność pianotwórczą, natomiast odtłuszczamy, wysuszamy i drażnimy skórę głowy nadal za pomocą tych preparatów. Tak samo tutaj przykład soli sodowej sulfonianu cetylu, sulfonated laurel, to jest nazwa handlowa, też sodium lauryl sulfate. Pierwsze koncepcje wcale nie dawały niczego rewolucyjnego. Dawały owszem ładniejszą pianę i silniejsze mycie, silniejsze odtłuszczenie. Nie wiedziano wtedy jeszcze, że to wcale nie jest dla włosów i dla skóry głowy bardzo dobre. Tutaj już przykład, który potraktowałam jako przykład takiej już dramatycznej receptury. Prawda? Mamy etykiety, że to jest bez mydła, więc konsument myśli, o, coś nowego, innego. Boraks, kwaśny węglan sodowy, soda, czyli węglan sodu, saponina w bardzo niewielkiej ilości. Czyli tak naprawdę ta receptura bez szamponu, bez mydła jest wariacją na temat roztworu amoniaku zastosowanego do umycia włosów bardzo silnie przetłuszczonych. Nic nowego. Zastosowano tylko inne substancje do uzyskania alkalicznego roztworu. Później zaczął się dalszy postęp, ale mieliśmy właściwie od końca I wojny światowej aż do właśnie lat 50., 60. w Europie okres, w którym stosowano substancje drażniące, alkalizujące, które powodowały, że czym częściej myto włosy, tym silniej działały gruczoły łojowe. W prostym mechanizmie obronnym. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana receptur, sytuacja się zmieniła. Ale właściwie aż do lat 70. XX wieku mój dzisiejszy pierwszy mit nie był wcale mitem, był prawdą. Bo ówczesna receptura szamponów powodowała, że one tak działały. Nie dało się znaleźć takiego środka, który umożliwiłby częste, efektywne mycie włosów przetłuszczających się, zwłaszcza silnie przetłuszczających się włosów męskich, które to działanie nie byłoby związane z działaniem drażniącym, a więc wzmaganiem, nasileniem łojotoku. Każde drażnienie skóry głowy nasila łojotok. To jest do dnia dzisiejszego prawda, bo fizjologia naszej skóry się nie zmieniła. Natomiast zmieniły się receptury. Współczesne szampony są kwaśne,
nie zawierają nadmiernie drażniących środków powierzchniowo-czynnych. SLS, sodium lauryl sulfat, nie jest stosowany w tej chwili praktycznie w ogóle w kosmetykach. Jest stosowany raczej w chemii gospodarczej. Zastąpiono go nowymi, zupełnie innymi, łagodniejszymi środkami powierzchniowo-czynnymi, łagodniejszymi detergentami. Także dzisiaj włosy możemy myć naprawdę dowolnie często, jeżeli tylko stosujemy szampon dobrany do typu naszych włosów, to nie powinno to im szkodzić, nie powinno to szkodzić im w kategoriach piękna, bo o możliwościach zaszkodzenia zdrowotnego czy niepożądanego wpływu na gruczoły łojowe właściwie już nawet dzisiaj nie możemy mówić, bo regulacje prawne i praktyka rynkowa, są takie, że nie sposób jest znaleźć na rynku taki szampon, który dawałby te wszystkie niepożądane efekty, przed którymi przestrzegano nas właśnie mówiąc, że czym częściej myjesz włosy, tym silniej się one przetłuszczają. Pójdźmy proszę Państwa dalej, do kolejnego mitu związanego nadal z włosami. To on też do dzisiaj jest obecny. To czym więcej szukam w internecie informacji popularnych, obrazujących to, co się mówi współcześnie o kosmetykach, tym częściej nafta powraca. Nafta właśnie jako świetny środek do pielęgnacji włosów, wręcz przyspieszający ich wzrost. Moje pierwsze wspomnienie dotyczące potencjalnego zastosowania nafty w kierunku poprawy wzrostu włosów to było spotkanie z muminkami w dzieciństwie. Kiedy panna Migotka po spotkaniu z hatifnatami straciła grzywkę i tatuś muminka polecił nacieranie głowy naftą w celu lepszego odrostu włosów, jak mama muminka dodała, one jeszcze powinny się kręcić. Tove Jansson napisała książkę W Dolinie Muminków, o ile dobrze pamiętam, w latach 40. I to rzeczywiście był okres, w którym wierzono, że nafta jest super środkiem do pielęgnacji włosów i super środkiem, który może wpływać na wzrost włosów. No to zaczęłam szukać. A o co chodzi? Dlaczego tak sądzono? Bo to, co współcześnie jest nazywane naftą kosmetyczną, bardzo mało ma wspólnego z możliwościami wpływu na wzrost włosów. Nie ma takiej opcji. Tam nie ma nic, co mogłoby na wzrost włosów wpływać. No to tym razem zacznijmy od tego, co określano słowem nafta. Właśnie na początku XX wieku i później w latach 40. Słowo nafta stosowano do opisania różnego rodzaju produktów otrzymywanych w pierwszej destylacji ropy naftowej. Z lewej strony widzicie Państwo produkt w bardzo niskim stopniu oczyszczony, bliższy surowej ropie naftowej niż współcześnie wysoko oczyszczonej nafcie. Natomiast z prawej strony jest mieszanina węglowodorów oczyszczona, czyli odpowiadająca no właśnie współczesnemu terminowi słowa, współczesnemu znaczeniu słowa nafta. W praktyce w okresie międzywojennym, wojennym, II wojny światowej posługiwano się różnego rodzaju produktami pośrednimi pomiędzy tą prawie że surową ropą naftową, a współczesną naftą oczyszczoną w kategoriach farmaceutycznych. Co w tych naftach było? Bardzo trudno jest powiedzieć. Za chwilę pokażę Państwu dalsze szczegóły. Definicje zarówno z Wikipedii, jak i z większości podręczników nie mówią nam o nafcie tak naprawdę niczego interesującego. No,
mówią nam, że to jest ciekła frakcja ropy naftowej, że stosujemy ją jako paliwo, mówią nam o przeciętnym rozmiarze cząsteczek węglowodorów wchodzących w skład nafty. Dowiadujemy się, że jest to ciecz palna, więc jej stosowanie do oczyszczania włosów mogło wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem, ale jakby z tego opisu jeszcze nie wyciągamy żadnych wniosków, które mogłyby dotyczyć potencjalnego wpływu na wzrost włosów. Sięgnęłam do definicji starszej, pochodzącej z podręcznika dla szkół drogeryjnych 31 roku i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal mamy dane dotyczące składu. Proszę zwrócić uwagę, współcześnie w naftę charakteryzujemy jako mieszaninę węglowodorów o 12 do 15 atomów węgla. Wcześniej mamy inny zakres, lżejszą frakcję, 7 do 12. Oczywiście to się mogło zmieniać w zależności od typu nafty, w zależności od źródła jej pochodzenia, w zależności od sposobu destylacji itd., itd. Natomiast można zauważyć, że obecnie raczej określamy terminem nafta mieszaniny węglowodorów o mniejszej lotności, o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż poprzednio. Daje to konsekwencję taką, że te starsze nafty o mniejszych cząsteczkach miały nieco większą siłę ekstrakcyjną, na przykład pod kątem wymywania lipidów, także lipidów ze struktur włosa, w stosunku do nafty współczesnej. Ale jeżeli byśmy porównali nawet tą starą naftę z eterem etylowym, to eter etylowy odtłuszcza skutecznie, za bardzo, znacznie, znacznie silniej niż nafta. Także za pomocą nafty można było zmyć z powierzchni włosa zanieczyszczenia tłuszczowe, natomiast nie dawała ona jakichś specjalnych zniszczeń. Nie dawała też bardzo dużego zagrożenia. Na powietrzu nafta ulatnia się wolno. W przeciwieństwie do eteru, do chlorowcowanych węglowodorów, zagrożenie wybuchem było znacznie, znacznie mniejsze. Jakie węglowodory mamy w nafcie? Oczywiście parafiny liniowe, parafiny ewentualnie typu izo, ale mamy też tak zwane frakcje parafinowe o większych masach cząsteczkowych, przykład jest tutaj, i tak zwaną frakcję naftenową, a także w naftach słabiej oczyszczonych może być dodatek związków aromatycznych o działaniu drażniącym. Nafteny, izoparafiny nie drażnią. Skóry głowy są całkowicie bezpieczne, są wielkie w kategoriach rozmiaru związku chemicznego. Nie mogą penetrować przez barierę naskórkową, więc nie mogą drażnić. Są bezpieczne dla nas. No oczywiście, jeżeli chcielibyśmy porównać no właśnie oczyszczanie, to działanie ekstrakcyjne za pomocą takich dużych związków z działaniem eteru, no to właśnie ten rozmiar i ten kształt cząsteczek dawał tą mniejszą efektywność, ale dawał za to działanie pielęgnacyjne. Przypomnijmy sobie, czym my to włosy. Amoniak niszczył, kora Panama i inne saponiny były mało efektywne, eter wysusza, odtłuszcza, zagrożenie poza tym straszliwe powoduje, jajka nie są nadmiernie efektywne, mydło alkalizuje, matowość powoduje, drażni itd., itd. Z tego całego zestawu nafta, nawet ta mało oczyszczona, okazuje się być najbardziej przyjaznym dla włosów i skóry głowy środkiem. Znajdujemy w tym całym zestawie naraz coś, co zaczyna być wręcz korzystne. Czyli ta metoda ekstrakcyjna
zmywanie tłuszczu za pomocą czegoś innego tłuszczowego, ale o przyjemniejszym zapachu bądź bez zapachu, zaczęło mieć pewien sens w tamtym czasie, wtedy kiedy nie było współczesnych szamponów umożliwiających bezpieczne oczyszczanie powierzchni włosów. Podsumowując jeszcze, co te metody ekstrakcyjne mogły zrobić. Poza tym, że dawały pewne oczyszczenie włosów. Mogły odtłuścić. Mogły odtłuścić także włos wewnątrz. Mogły usunąć lipidy z pomiędzy łusek osłonki. I to, na ile efekt był zły, zależało i od stanu włosów. Czym bardziej były zniszczone pierwotnie, przed tymi zabiegami, tym silniejsze zniszczenia później mogły nastąpić. Stopień zniszczeń zależał od rodzaju rozpuszczalnika, właśnie polarności, penetracji, rozmiaru cząsteczek itd., itd., czasu kontaktu i temperatury. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto był przy zdrowych zmysłach, próbował podgrzewać eter do takich zabiegów. Ale węglowodory na ciepło próbowano stosować w charakterze takich oczyszczających kompresów, jak to wtedy zalecano. Nafta tutaj nie dawała nadmiernego wysuszenia włosa, wręcz dzięki tym właśnie naftenom i dużym izoparafinom mogła dawać pewne działanie pielęgnacyjne. No i na pewno była znacznie, znacznie bezpieczniejsza w stosowaniu niż inne rozpuszczalniki stosowane ówcześnie do tych metod ekstrakcyjnych oczyszczania włosów. A gdzie ten wzrost? Skąd to się wzięło? No tutaj już doszliśmy do działania pielęgnacyjnego nafty, które oczywiście było korzystne. Są dwie teorie. Są dwa możliwe wytłumaczenia. Pierwsze wytłumaczenie to jest obecność frakcji aromatycznej. Ja jestem osobiście najbliższa temu wytłumaczeniu i po prostu drażnienie. Drażnienie skóry głowy, poza tym, że stymuluje aktywność gruczołów łojowych, czego nie chcemy, daje też poprzez zwiększenie krążenia w tak zwanym splocie naczyniowym okołomieszkowym, zaopatrującym mieszek włosowy, daje po prostu lepszy transport substancji odżywczych, co na pierwszych etapach łysienia, w pierwszych fazach łysienia typu męskiego, androgenowego, może troszeczkę to łysienie spowolnić, troszeczkę je zahamować, a w przypadkach innych typów łysienia, nie wiem, typu łysienia plackowatego, też w pewnych sytuacjach, w pewnych przypadkach można zaobserwować troszeczkę lepszy wzrost włosów. Pewną stymulację związaną z tym, że jeżeli było upośledzone zaopatrzenie mieszka włosowego w substancje odżywcze, to takie drażnienie dawało lepszy efekt i minimalną poprawę wzrostu włosów. Efekty nie były spektakularne, ale jakieś były, czasami się zdarzały, co w przypadku ówczesnych środków na porost włosów i tak było rzadkością. My do dzisiaj nie potrafimy w bezpieczny sposób zahamować łysienia typu męskiego i w jego zaawansowanych formach przywrócić wzrostu włosów. Potrafimy przeszczepić mieszki włosowe, ale nie potrafimy zaawansowanego łysienia bezpiecznie cofnąć. Także coś tutaj jest, prawda? Bo ten mechanizm drażnienia był przez setki lat wykorzystywany. Nie z użyciem nafty, z użyciem wyciągów z ostrej papryki, z użyciem różnych substancji drażniących wykorzystywany. Właśnie pomimo efektów ubocznych, pomimo pieczenia, szczypania, był wykorzystywany do stymulacji wzrostu włosów. Obecnie go nie wykorzystujemy ze względu na drażnienie, prawda? Staramy się metodami farmakologicznymi bądź chirurgicznymi jakoś z tym problemem walczyć. Druga teoria. Jest taka grupa
związków rzadko występujących w przyrodzie naturalnie, to są związki o nieparzystej liczbie atomów węgla, które mogą być wykorzystywane w cyklu Krebsa do pozyskiwania energii w układach biologicznych. Przykładem takiego związku jest 15-węglowy kwas tłuszczowy, kwas pentadekanowy. On jest stosowany jako właśnie takie obejście zablokowanego przez androgeny zaopatrzenia mieszka włosowego w energię. Ta nietypowa długość łańcucha alifatycznego daje pewne oszukanie, pewne wejście bocznymi drzwiami w cykle energetyczne w komórce.

naftowej, surowej niż współczesne, zawierały związki z tej grupy i mogły dawać efekt poprawy wzrostu włosów. Nie dowiemy się tego dzisiaj, bo nie mamy już szans na analizę tamtych preparatów, a nikt też nie pisał publikacji na ten temat, szukając świadomie kwasu pentadekanowego czy jego analogów w ówczesnych naftach. Wydaje mi się, że w przypadku tego mitu o nafcie wpływającej na wzrost włosów mamy dwa źródła. Mamy połączenie czynników racjonalnych i czynników socjologicznych. No bo w porównaniu z innymi środkami myjącymi nafta znacznie mniej niszczyła włosy. Była czymś, co można było stosunkowo często stosować, bez ryzyka pogorszenia wyglądu włosów, bez ryzyka przyspieszenia przetłuszczania się włosów itd., itd. Niektóre typy nafty mogły trochę z tym wpływem na gruczoły łojowe być gorsze ze względu na drażnienie, ale to właśnie one mogły dawać efekty u niektórych osób przy niektórych typach łysienia, poprawy wzrostu. No i w końcu czynniki socjologiczne, prawda? Zachęćmy jakąkolwiek metodą do stosowania nafty po to, żeby ludzie odsunęli się od eteru, od chlorowcowanych węglowodorów, od tego, co było ewidentnie niebezpieczne, prawda? Groziło wybuchem, spaleniem włosów i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj możemy oczywiście naftę kosmetyczną stosować. Na ogół ma ona już mało wspólnego z naftą, na ogół jest to olej parafinowy z różnymi dodatkami. Na pewno jest to środek kondycjonujący, poprawiający wygląd włosów, poprawiający rozczesywalność. Z tym, że jeśli chodzi o łatwość dopasowania go do typu włosów, to współczesne odżywki oparte na kationowych środkach powierzchniowo-czynnych są znacznie łatwiejsze w użyciu, są prostsze w dopasowaniu. Czyli nie musimy mówić nafcie nie, ale jeżeli nie spodziewajmy się stymulacji wzrostu włosów i bierzmy pod uwagę, że jeżeli chcemy szybszy efekt, bardzo spektakularny, to inne odżywki będą znacznie właśnie szybsze, lepsze, prostsze w stosowaniu. Trudniej będzie między innymi uzyskać efekt nadmiernego obciążenia, takiego przetłuszczenia włosów. No i w końcu, to jest też taka teza, którą słyszałam w młodości, później jeszcze w latach studenckich i później nawet dzisiaj czasami zdarza się mi to gdzieś widzieć. Nie używaj kremów nawilżających zimą, bo mogą zamarznąć na twarzy i będzie strasznie. Uszkodzą skórę, będzie strasznie. No dobra, fajnie. No. Czy w ogóle jakiś krem może zamarznąć na naszej skórze? No, oczywiście, jeżeli wystawimy słoik kremu na mróz, no to zamarznie. No, ale skąd to się wzięło? Dlaczego pojawiła się taka opinia, która jednak przez te wiele lat była słyszana, prawda? Krążyła gdzieś w społeczeństwie używającym kosmetyki. Zacznę od pokazania Państwu, co się dzieje po nałożeniu kremu na skórę. Krem to jest emulsja. Współczesne kremy to są emulsje albo typu olej w wodzie, albo woda w oleju. Nakładamy je na skórę, woda odparowuje. Nie ma innej opcji, jest równowaga. W przyrodzie, jak na zewnątrz wilgotność jest niska, a zawsze jest niższa niż w takiej emulsji, no to nadmiar wody odparowuje. Powstaje warstwa, którą my nazywamy w kosmetologii warstwą okluzyjną. To jest warstwa, w której są substancje higroskopijne, są lipidy. No i te substancje higroskopijne mogą wiązać wodę. Ale zawartość wody w warstwie okluzyjnej to jest zawartość poniżej 1% na ogół. Bardzo, bardzo niska. To, co jest tak zwaną wodą związaną, co się wiązaniami wodorowymi utrzymuje w substancjach higroskopijnych. No i z tej warstwy różne składniki aktywne mogą sobie penetrować do naszej skóry, ale i tak większość działania kosmetyków to jest warstwa okluzyjna. To, że ona na powierzchni skóry utrzymuje wodę, że hamuje odparowywanie wody z wnętrza skóry, że napina, że wygładza.

Substancje aktywne to jest niewielki, niewielki procent efektów, które my widzimy. Większość to jest nawilżenie dzięki warstwie okluzyjnej. Co w tej warstwie zostaje? Tak jak mówiłam, emolienty, składniki nawilżające, bardzo często o charakterze higroskopijnym, takie jak glikole, gliceryna, one są dodawane do kremów, do emulsji kosmetycznych, nie tylko po to, żeby nawilżać naszą skórę, ale też po to, żeby emulsja sama z siebie nie wysychała. Żeby krem, nawet jak go niedokładnie zakręcimy, nie był, tak jak czasami niezakręcona pasta do zębów, żeby się nie robiła skorupka. Prawda? Po to są właśnie te składniki. No i zostają te niewielkie ilości wody związane wiązaniami wodorowymi w warstwie okluzyjnej. Czy to w ogóle może zamarznąć? A jeżeli tak, to w jakiej temperaturze? To jest przykładowy wykres temperatury krzepnięcia wodnych roztworów glikolu. Jednej z substancji, które stosujemy jako substancje nawilżające w kremach. Na górze mamy stężenie. Przy stężeniu glikolu rzędu 80-90%, prawda? Czyli woda zniknęła, tych substancji higroskopijnych jest bardzo dużo, temperatura zamarzania jest w okolicach minus 30. Ale proszę brać pod uwagę to, że nasze ciało ma swoją temperaturę, no 30 parę stopni, to gdybyśmy nieboszczyka posmarowali tym kremem, to prawda dopiero przy około minus 30 ten krem zacząłby zamarzać. Czyli nie tędy droga. Ta mieszanka, która pozostaje po aplikacji nawet bardzo silnie nawilżającego, zawierającego dużo wody kremu, na żywym człowieku nie zamarznie. Skąd to się wzięło? Gdzie tutaj szukać źródeł? Nie znalazłam w starych poradnikach ostrzeżeń właśnie typu nie stosuj, bo zamarznie. Ale wtedy nie znano kremów nawilżających. Przynajmniej nie takich jak dzisiaj. Receptury były inne. Znalazłam natomiast bardzo wiele rad, jak sobie dawać radę z odmrożeniami. Co robić? Ochrona przed zimnem była bardzo, bardzo rozbudowana w ówczesnych poradnikach. Ochrona przed odmrożeniami. Oczywiście zalecano jako warstwę izolacyjną tłuszcze, maści niezawierające wody. Między innymi dlatego, że stosowanie kosmetyków przed II wojną światową nie było tak popularne jak dzisiaj. To nie był standard, że wstajemy rano, myjemy się i aplikujemy na twarz krem. U mężczyzn tym bardziej, prawda? Takich zwyczajów nie było. Częste odmrożenia były związane też z tym, że zwłaszcza w uboższych warstwach społeczeństwa zimą ogrzanie mieszkania było bardzo trudne, kosztowne. W związku z tym często budzono się w pokoju, w którym temperatura spadała poniżej zera. Prawda? Nie było już wtedy na twarzy żadnej warstwy ochronnej. Podwyższona wilgotność, powiedzmy w warunkach, kiedy mamy twarz okręconą szalikiem, pod którym gromadzi się para wodna, sprzyjała odmrożeniom. To też bardzo przestrzegano przed tym, żeby przy silnym mrozie jakby ocieplać odsłonięte części skóry mądrze, tak żeby nie gromadziła się wilgoć, prawda? Nie nosić ciasnych rękawiczek przylegających do twarzy woalek, pod którymi gromadziła się para wodna pochodząca z oddechu. Nadal nie ma ani słowa o tym, nie stosuj kremów. A poradnik z lat 30. W momencie, kiedy kremy stały się bardziej popularne,
Okazało się, że taką najlepszą izolacyjność, najbardziej zbliżoną do zalecanych dawniej maści czy naturalnych tłuszczów, dawały tak zwane kremy sportowe. Taki klasyczny krem typu woda w oleju. Z tym, że inne kremy też dawały ochronę, ale słabszą. Z dostępnych kosmetyków, z dostępnych kremów, te o recepturach zawierających najwięcej składników tłuszczowych dawały najlepszą ochronę przed zimnem, najlepsze możliwości zapobiegania odmrożeniom. Bardzo często podkreślano to w reklamach. Nivea jest tylko jednym z przykładów, bo receptury były bardzo podobne pomiędzy poszczególnymi markami kosmetyków z dwudziestolecia międzywojennego, ale produkty były porównywalne. Skąd to się wzięło? No, wszystko mi tutaj wskazuje na prostą socjologię. No, zmuśmy siłą młodą kobietę, chcącą wyglądać atrakcyjnie, wychodzącą gdzieś zimą, do posmarowania się gęsim smalcem, żeby ta skóra błyszczała. No nie, będzie nam uciekać, prawda? Zrobi wszystko, żeby nie wyglądać nieatrakcyjnie. No skoro argumenty racjonalne nie trafią, to postraszmy. To jest chyba jedyne wytłumaczenie. W pewnym momencie, w momencie, kiedy receptura kremów zaczęła się rozwijać, kiedy zaczęło być coraz więcej kremów, jak my mówimy dzisiaj, lżejszych, a jeszcze nie wprowadzono szeroko podkładów pod makijaż, make-upu, który też ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, trzeba było coś zrobić, użyć jakiegoś podstępu, żeby ci, którzy nie chcą, stosowali też te kremy cięższe, bardziej tłuste, właśnie typu kremu sportowego. No i tutaj chyba po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jak postraszymy, że zamarznie, to taka metoda podziała. Także tak jak Państwo widzicie, to co mówi się o kosmetykach może mieć bardzo różne przyczyny, zarówno racjonalne, związane z rozwojem receptury, jak i socjologiczne. Co będzie się za lat 50 mówiło o kosmetykach dzisiejszych, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to też mogą być bardzo, bardzo różne historie. Co za 50 lat ktoś powie o parabenach, które są absolutnie bezpieczne, natomiast są dzisiaj odsądzane od czci i wiary? Nie wiemy. Bo tutaj potrzeba by rzeczywiście wielkiej pracy socjologicznej, żeby coś takiego zbadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, służę.

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I o nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić w ziemię, wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać do tego, bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo mhm. wtedy zapisywanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak, mówiliśmy o nim
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. W ogóle
1: rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. No. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej...
1: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie, i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szkodnika sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe, tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani racja, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady pooczyszczalni. Czy one się... nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam...
0: Trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: To bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, pani Aldo, no nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych dokwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie wiadomo,
1: jakie są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze. To
0: nie
1: wszystko
0: zawsze
1: zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten, temat,
1: czy
0: tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie, lubi. Nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne, klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne, więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie? Tak.
1: Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
1: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to
0: Tu
2: pani tak.
0: nie ma wyborów, moi drodzy,
2: One
0: same wybierają.
2: podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach, bo pani jest takim specjalistą?
1: W drzewach, oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta. No i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy, tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza

0: oni lepiej przyjmują.
1: Tu Piotr, widzę, ma kolejne pytanie.
2: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście.
2: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
2: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
2: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metr, 1,20 są, jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
1: tak.
0: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo.

0: wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
1: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
2: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
1: Też tak myślałam o tym, że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a z, nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
2: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
2: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
1: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
2: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
1: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprzeżnę złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
1: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu tak skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
1: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
1: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki, on rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało, to znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
2: No, mm-hmm. Bo, tak no bo to też jest tak, węgiel był natny.
0: To jest troszeczkę starszy.
2: Starszy
0: tak?
2: torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w, tutaj w, no, w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żużel z węgla kamiennego.
2: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
2: Nie,
0: tak
2: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
2: Jak tak, bo to, węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
1: przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
1: Nie.
0: Torfem też można palić.
2: Też można palić, tak.
1: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie no, wody to
1: maź
2: już ogóle,
1: taka.
2: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka w zależności od tego, jak
1: tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
2: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest, no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
2: Panie Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
2: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No, nie wiadomo, pani Aldona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa,
2: tak,
0: nam się wytworzy. To nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki, mhm, z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
1: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No, tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem. No,
2: właśnie, tak. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
2: No i to rozsadza.
0: W skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
2: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
2: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
1: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
2: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
1: Tak, bo kiedyś stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
2: już prawie nie było.
0: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
2: tak,
0: u nas
2: bo wrzesień
0: tutaj
2: był...
0: w Karnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
2: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
2: Tak, to jest.
1: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
2: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
2: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
2: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
2: Zdecydowanie. Pani Adono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
2: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
1: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
2: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
1: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
2: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
1: Nie.
2: Bo znany jest i
1: Tak.
2: I pytanie. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie w każdego naszego słuchacza.
1: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
2: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
1: Pani Aldano, nie?
0: Za ciepło.
2: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldano, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
2: Tak?
1: Tak?
0: Tak, szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, były urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
1: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
1: tak,
2: Hawajach.
1: Tak, pani Aldono.
2: Przeniesiemy się na Hawaje.
1: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to może
2: teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić o Hawajach.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak, tak, małą wirtualną.
2: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: inwazji nie... Na co muszą uważać.
2: Tak, na co muszą uważać, bo im...
1: Bo będą mieli problem. Tak.
2: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
2: Tak, to przyniesie właśnie.
1: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
2: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
1: A z panią Aldoną?
2: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Ja chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, jak to jest mieć uszy zamiast oczu, to znaczy niezupełnie chodzi o skomplikowaną operację plastyczną, tylko o to, jak to jest, kiedy trzeba użyć uszu zamiast oczu, to znaczy posłużyć się słuchem, a nie wzrokiem. Rzecz polega na tym, mówiąc pokrótce, że to, co Państwo widzicie na zdjęciu, to jest portret Nocka Bechsteina. To jest taki gatunek z wielu względów okropnie interesujący, między innymi dlatego, że jest to gatunek, którego w naszym kraju jest okropnie mało. I to nie tylko w naszym kraju, w ogóle w Europie jest go bardzo niewiele. Niewiele o nim wiadomo, bo to są stwory takie, które chowają się w szczelinie pod odstającą korą, w pęknięciu pnia, o takich miejscach, czy jakiejś dziupli w lesie. Także rozumiecie Państwo, że znajdować ich normalnie nie znajdujemy. Latają sobie w tym lesie i nigdzie specjalnie daleko się nie ruszają.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jest ich okropnie mało w tej chwili, a tacy, co to się grzebią w tych różnych kosteczkach, które się znajduje na dnie jaskiń, powiadają, że parę tysięcy lat temu to ich było przeszło połowa. Przeszło połowa wszystkich tych, które oni znajdują tam w tych kosteczkach, to jest Nocek Bechsteina. Wygląda na to, że mamy do czynienia z gatunkiem, który wymiera tak zupełnie naturalnie. No, wiele nam gatunków wymarło na naszej planecie i chyba ten właśnie robi to samo. Ale dlaczego chciałem Państwu go pokazać? Bo co to znaczy, że trzeba użyć uszu zamiast oczu? Gdybyśmy poszli odwiedzić naszego Nocka Bechsteina, to nie zobaczylibyśmy go zapewne tak, tylko tak raczej byśmy go zobaczyli. No bo albo byłoby tak, że jest noc, kiedy on właśnie wyleciał znaleźć sobie obiad i jest ciemno. Albo jest dzień, kiedy on śpi w swojej dziupli i tam jest ciemno. Albo jest zima, kiedy on w ogóle całą przesypia w jakiejś jaskini czy innej głębokiej piwnicy i tam jest ciemno. Więc zobaczyć się z nim w gruncie rzeczy byłoby dość trudno. Natomiast on sobie musi jakoś poradzić w tych warunkach. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, to jest Nocek Rudy z kolei, do niego jeszcze wrócimy. Czym się nasze nietoperze żywią? Jakby tak miał sobie taki Nocek Rudy coś zjeść na obiad, to co on by zjadł? Owady oczywiście. No, z taką dokładnością, że jakby zjadł jakiegoś pająka czy wija, które nie są owadami, no to też by mu specjalnie nie przeszkadzało. Istnieją takie nietoperze, które potrafią, niekoniecznie muszą łapać coś, co lata. Potrafią też zebrać z trawy albo z ziemi, także zjedzenie czegoś, co nie ma skrzydeł i nie fruwa, też jest możliwe. Ale to są wszystko takie odrobiazgi. I teraz w odróżnieniu od ptaków, których jest cała masa jedzących owady, jak Państwo widzicie, ptaka niedużego z takim dziobem tego kształtu, to na ogół znaczy właśnie, że on żywi się owadami jakimiś, no ale on je po prostu widzi. Widzi, leci, goni, łapie, zjada, jest najedzący. Tymczasem nasze nietoperze, na przykład nasz Nocek Rudy, muszą to zrobić po ciemku. No, wiecie Państwo oczywiście, że w nocy nie jest nigdy tak kompletnie choć oko wykol, no ale też łapanie bardzo małych rzeczy, nawet jak jest szaro. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś zetknął się z tym problemem, kiedy już przestać grać w tenisa, bo robi się wieczór. I to nie jest wtedy, kiedy robi się kompletnie czarno. To znacznie wcześniej przestajemy dobrze widzieć piłkę, żeby w nią trafiać. One też powinny z tym mieć duży problem. Pierwsza rzecz, jak się po ciemku znajduje takie jedzenie, a jeszcze do tego zwróćcie Państwo uwagę, oj, przepraszam, bardzo słabo widać na rzutniku. To jest marne zdjęcie, bo ono jest zrobione w lecie z tyłu zza lampy. I tutaj gdybyście Państwo siedzieli bliżej, zobaczylibyście, że tu jest na przykład taki jeden świetlisty ślad, tu jest taki drugi, to tu trzeci kawałek widać. To są wszystko owady, które w trakcie, kiedy była otwarta migawka aparatu, taki właśnie kawałek swojego lotu wykonały, o. Więc to nie jest obiad, który spokojnie siedzi i czeka, żeby go zjeść. To jest obiad, który wręcz przeciwnie, ucieka jak tylko może, żeby się nie dać zjeść. I taki obiad trzeba sobie złapać po ciemku i jeszcze w dodatku nie wyrżnąć w najbliższą sosnę. Co też w końcu po ciemku nie jest wcale takie oczywiste. Teraz Wiecie Państwo oczywiście, że sposób, który na to znalazły nietoperze, polega na tym, że one wysyłają dźwięk, który jest bardzo wysokim piskiem i ten dźwięk się odbija od tego czegoś, co one mianowicie chciałyby zjeść i do nich wraca, czy też odbija się od przeszkody, którą chciałyby ominąć. No dobra, ale hasło o błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, jest dobre raczej nie w naukach przyrodniczych. I teraz ja bym chciał wobec tego, żebyście Państwo spróbowali wziąć udział w małym konkursie, który sprawdzi, czy to w ogóle jest możliwe, to co ja mówię, czy też ja Państwa próbuję właśnie nabierać. Konkurs będzie podstępny nieco. Będziemy prosili, żebyście Państwo wzięli udział w tym konkursie w zespołach. To znaczy, uznajmy, że osoby siedzące przy jednym stoliku lub w pobliżu stanowią taki właśnie zespół, jeśli Pani profesor zechce się dołączyć do tego stolika. A Państwa z tyłu, jeśli Państwo nie chcecie przyjść do żadnego stolika, możemy po prostu uznać lewą stronę za jeden zespół, prawą stronę za drugi, czy prawą stronę za dwa zespoły. Będziemy mieli prośbę, żebyście Państwo odpowiedzieli teraz na pytania, ponieważ one będą pytaniami do wszystkich, takimi samymi, to nie żebyście Państwo odpowiedzieli na głos, tylko żebyście Państwo na karteczce napisali odpowiedź, a my potem przejdziemy i zobaczymy, jak Państwu poszło. Konkurs miał w zamyśle polegać na tym, że ja chcę sprawdzić, czy Państwo potraficie się, no powiedzmy, posłużyć echem do tego, żeby coś ocenić. I wyobraziłem sobie,
2: które tutaj leżą,
0: że ja zrobię tak, że przyniosę rakietę tenisową i piłkę i będę odbijał tę piłkę o ścianę, raz stojąc blisko, raz daleko i Państwa będę pytał, czy na podstawie dźwięku Państwo potraficie ocenić, czy było blisko, czy daleko, tylko mi Pani Katarzyna powiedziała, że Państwo będzie mnie widzieć. No i nie ma racji, że będziecie Państwo. Więc ja zamiast to robić tu przed Państwem, nie, to ja mam nagranie tego. Ja tak zrobiłem, że ja mam to nagrane. I teraz pytanie będzie, znaczy zadanie będzie polegało na pisaniu. Będzie trzeba pisać litery, ale na szczęście niewiele tych liter będzie i będą podpowiedzi na ekranie na wszelki wypadek. Tu mamy dwie litery do wyboru i trzeba wybrać jedną z nich, słuchając nagrania, na którym posłyszycie Państwo dźwięk. Tak naprawdę to ja nie odbijałem tej piłki o ścianę, tylko o drzwi, bo lepiej brzmiał. Więc będzie słychać odbicie, znaczy uderzenie piłki, rakiety w piłkę i piłki w drzwi i na podstawie odległości pomiędzy tymi dwoma dźwiękami Państwo jesteście proszeni o ocenienie, czy najpierw ja stałem blisko tej ściany, a potem się odsunąłem, czy wręcz przeciwnie, najpierw stałem daleko, a potem się zbliżyłem. Zawsze będzie albo tak, nigdy nie będą dwa takie same. Czyli jeśli uznajecie Państwo, że najpierw było blisko, potem najpierw daleko, potem blisko, to wybieracie Państwo literę E i ją trzeba zapisać, a jeśli najpierw blisko, potem daleko, to literę A i ją trzeba zapisać. I to jest całe zadanie. To teraz musimy poprosić o włączenie
2: licera. Ja jeszcze nie rozumiem. Od czego będzie daleko?
0: Pan od tej ściany. Daleko, ja daleko od ściany, tak. To znaczy będzie...
2: Ale będą dwa dźwięki.
0: Będą w sumie cztery. To znaczy będzie jedno uderzenie i odbicie, i drugie uderzenie i odbicie.
2: I a albo... drugie uderzenie z czego?
0: Tak samo, po prostu dwa odbicia piłki.
2: Znaczy dwa razy pan będzie.
0: Dwa razy w każdym nagraniu, dwa razy. Raz z daleka, raz z bliska, albo raz z bliska, raz z daleka. Możemy spróbować?
3: Tak.
0: Przepraszamy, bardzo było cicho, ale to się da powtórzyć. To, tego Państwo jeszcze nie bierzcie pod uwagę, ale tak to będzie brzmiało mniej więcej. Dobra, to jeszcze raz. Raz się odbiła. Drugi raz. Wybieramy literę E albo A, zapisujemy tę literę, na to potrzeba dużo czasu.
4: Daleko i blisko.
5: Daleko i blisko.
0: Druga para liter, zadanie jest takie samo. Uwaga. Pierwszy raz. Decydujemy, zapisujemy. I jak już zapisane, to trzecia para liter. Pierwszy raz?
6: Blisko.
0: Drugi. Decydujemy, czy tak zapisujemy liter.

0: Tam torbę bierze.
1: To za każdą dobrą jeden punkt, czyli trzy. Benzel plus trzy. Proszę Państwa, każdy zespół musi udzielić zespołowej odpowiedzi. Jeśli nie ma jednej i Państwo na przykład dyskutujecie, to my uznajemy, że nie ma odpowiedzi, bo zespół. Ze wstępnych wyników już widać, że poszło Państwu świetnie albo zupełnie nieźle, więc gdybyście Państwo byli nietoperzami i byli zdani na słuchanie echa, to w tym przypadku nie wystąpił dźwięk odbijany, tylko piłka odbijana, ale tak czy owak to zupełnie nieźle Państwu poszło, chociaż wszyscy nietoperzami nie jesteśmy. Natomiast jeżeli to tak jest, że one fruwają i jedyny ich sposób na to, żeby się nie rozbić i żeby znaleźć sobie jedzenie, to jest drzeć się w niebo głosy. One to robią zdumiewająco głośno. Dlaczego my tego nie słyszymy w takim razie? No, nie słyszymy tego z tego prostego powodu, że nasze ucho, to jest nasze ucho właśnie, gdybyśmy zrobili taki gigantyczny fortepian, który by tam jeszcze sterczał za ścianę, to nasze ucho słyszałoby mniej więcej tyle, a potem jakbyśmy zaczęli grać dalej, to już byśmy nie słyszeli, a ucho nietoperza słyszałoby jeszcze tu gdzieś do ściany. To nie jest tak, że one słyszą trochę wyższe dźwięki niż my, one słyszą nieprawdopodobnie wyższe dźwięki niż my słyszymy i z tego powodu my nie możemy tego usłyszeć. To znaczy, nie mogliśmy, dopóki nie wymyślono takiego urządzenia. Zobaczcie, to co ja mam tu zdjęcia pokazać. Takiego urządzenia. No dobra, na zdjęciu jest większe. Takiego na przykład urządzenia, to znaczy czegoś takiego, co przerabia dźwięk, który dociera do mikrofonu, na niższy dźwięk. Jest tam trochę elektroniki, jest to dość skomplikowane, nie jest to, w tym przypadku akurat nie jest to bardzo dokładna przeróbka. Takie detektory, które bardzo wiernie ten dźwięk przetwarzają, to są droższe od znacznej części naszych samochodów raczej. Natomiast takie urządzenia po raz pierwszy pozwoliły nam się zorientować, że w ogóle żyjemy w świecie pełnym najrozmaitszych dźwięków, których nie słyszymy na co dzień. Czy ktoś ma klucze do mieszkania w kieszeni? Można prosić o zadzwonienie nimi. Wiecie Państwo wszyscy, jak dzwonią klucze do mieszkania? Tak dzwonią. To nie był wzmocniony dźwięk tych kluczy. To była przerobiona na niższe dźwięki ta część tego dzwonienia, której my normalnie nie słyszymy. Wiecie Państwo, jak szeleści foliowa torba? Tak szeleści. Tylko my znacznej części tego nie słyszymy. Jaki powstaje hałas, jak się człowiek drapie po brodzie? Taki. Tylko my tego nie słyszymy. W gruncie rzeczy, gdybyśmy teraz zaczęli manipulować częstotliwością. Zobaczcie Państwo. Siedzimy w pomieszczeniu, gdzie coś bez przerwy piszczy. To jest ekran laptopa. Ale my tego nie słyszymy.
2: Na szczęście.
1: Na nasze szczęście oczywiście. No, byłoby i dla niektórych stworzeń jest. Nie wiem, większość z Państwa pewnie posiada w domu telewizor i większość z Państwa pewnie posiada do tego telewizora pilota. I historia z pilotami była taka, że kiedyś dawno temu, na początkach tej techniki, w Stanach Zjednoczonych zaczęli ludzie przychodzić do weterynarzy i mówić: panie doktorze, coś jest z moim psem. Ja sobie spokojnie siedzę i oglądam telewizję, a on mi wariuje po domu. Biega, szczeka, złości się, w nerwicy dostaje, nie wiadomo było, o co chodzi. Okazało się, że te pierwsze piloty nie były tak jak teraz, nie posługiwały się falami świetlnymi, tylko ultradźwiękami, których my nie słyszeliśmy, więc nam się wydawało, że my tylko tak naciskamy guzik i tam się program zmienia. A dla psa to było piszczenie, ile razy my naciskamy guzik. Fakt istnienia bezgłośnych gwizdków na psy bierze się właśnie stąd, że wiele stworzeń, tylko nie dobrze, że słyszy wyższe dźwięki niż my słyszymy. Nie, także no, być może pies siedzący w tym pomieszczeniu byłby mniej szczęśliwy od nas. Natomiast gdybyśmy teraz mieli nad głową nietoperza, który by tu latał, szczęśliwie nie mamy, no nietoperze gdyby latał tu w tej chwili, to po pierwsze by znaczyło, że nie śpi, a powinien, a po drugie mielibyśmy problem, bo trzeba by go było jakoś stąd wyratować. Ale gdybyśmy takiego nietoperza tutaj byli i włączyli to urządzenie, to usłyszelibyśmy na przykład o coś takiego. To są te jego pisnięcia przerobione w taki

0: prosił, żeby nasze ucho mogło je usłyszeć właśnie.
1: Sterowanie.
0: To jest pomysł, który wielu osobom już przyszedł do głowy, że to brzmi w ten sposób, także nawet utwór pod tytułem Serotina Latina został kiedyś z tych dźwięków zmodyfikowanych troszkę ułożony. Natomiast posłuchajcie Państwo teraz chwilę, bo on sobie tak leci i... A w pewnym momencie... Co się stało? A wszystkim się ten dźwięk kojarzy z piłeczką ping-pongową, która się odbija coraz wolniej, znaczy coraz szybciej po stół, bo ma coraz bliżej. I to jest niezłe skojarzenie. To znaczy to oczywiście były w dalszym ciągu piski tego samego nietoperza. Tylko on znalazł się najwyraźniej blisko czegoś, zapewne czegoś, co chciał zjeść. I zwróćcie Państwo uwagę, że im bliżej on jest tego czegoś, tym mniej czasu potrzebuje dźwięk, żeby wrócić. I gdyby on takie same długie dźwięki cały czas wysyłał, to one by się zaczęły nakładać jeden na drugi, bo by zaczęły wracać zaraz. A on musi wiedzieć, który był skąd. Dlatego one się robią coraz krótsze. No a gdyby były w dużych odstępach, to jak to jest na przykład ćma, którą on próbuje sobie upolować, no to przecież ta ćma nie czeka spokojnie, tylko ta ćma próbuje zrobić różne rzeczy i go uniknąć, a on musi za tym nadążyć. Większość, znaczy znaczna część ciem na przykład słyszy dźwięki wydawane przez nietoperze i ich najlepszy sposób obrony jest taki, żeby zwinąć skrzydła i spaść po prostu w dół. To jest najszybszy ruch, na jaki jest stać. Nie uciekną tak szybko machając skrzydłami, jak uciekną spadając. I tak próbują zrobić, a on musi spróbować nadążyć i ją złapać. Dlatego te dźwięki w tym momencie, tak jak Państwo słyszeliście, robią się coraz krótsze i coraz szybciej po sobie następują, aż do takiego terkotu, który się właśnie na ogół kojarzy z piłeczką ping-pongową, którą ktoś sprawdzając, czy nie jest pęknięta, dociska rakietą nie odbijającą się. Te dźwięki wydawane przez niedobrze okazały się mieć znakomite zastosowanie, w wielu przypadkach w każdym razie, do tego, żeby je można było od siebie odróżnić. Ja mam pierwszy stopień umuzykalnienia, to znaczy, że rozróżniam, kiedy grają, kiedy nie grają. Ale gdyby tu latał teraz Nocek Rudy, nasz znajomy, przepraszam, go nie przedstawiłem, ten poprzedni to był Mroczek Późny. To jest coś takiego, że jeżeli Państwo w mieście nawet wyjdziecie latem na w gruncie rzeczy byle jaki trawnik, a w szczególności trawnik, gdzie jakiś tam kawałek wody jest, to o takiej porze, kiedy już jest szaro, ale jeszcze nie ciemno, zaczynają latać takie spore, kluchowate nietoperze z dość szerokimi skrzydłami, nie bardzo długimi. Znaczy spore to znaczy, że tak no z tyle mają rozpiętości skrzydeł. I latają tak na wysokości tego sufitu, albo trochę niżej, albo trochę wyżej, kręcą się. To jest właśnie na ogół Mroczek Późny. Tego jest najwięcej w lesie u nas wszystkiego. To jest natomiast nasz znajomy Nocek Rudy. To jest coś takiego, że jakbyście Państwo byli kiedyś nad wodą i mieli bardzo silne światło, albo na przykład czasem jest tak, że człowiek siedzi nad jeziorem i przyjedzie jakiś samochód i zanim ten samochód zgasi światła, to przez moment woda jest oświetlona bardzo mocno i w takim momencie, kiedy już jest ciemno z kolei, rzeczywiście po prostu ciemno, można zobaczyć takie niedoperze, które nad tą wodą, ale to na takiej wysokości nad wodą, fruwają trochę w taki sposób, jakby były na łyżwach, to znaczy na zakrętach nie kolebią się z boku na bok, tylko jak zakręcają, to też to jest w dalszym ciągu z tej samej odległości. Zupełnie jakby się po tej wodzie ślizgały. To jest właśnie Nocek Rudy. On potrafi tylnymi łapami, które ma spore, zebrać sobie coś z powierzchni wody, jakąś larwę owada na przykład. W związku z tym być może zdarza mu się jakaś bardzo maleńka rybka. No bo niby dlaczego miałby nie zjeść, jakby mu się złapało. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, ale podejrzewany jest o to, że być może on jada jakieś kręgowce. I gdyby nam tu latał Nocek Rudy, to tak by było. I nawet ja z moim pierwszym stopieniem umuzykalnienia potrafię powiedzieć, że to nie jest taki sam dźwięk jak tamto. To jest... W wielu przypadkach da się tak... To z kolei, co Państwo tutaj widzicie, to jest borowiec wielki, to jak Państwo wyjdziecie gdzieś... na wielu miejscach, w Warszawie na przykład nad Wisłą chyba najlepiej, w takim momencie, kiedy słońce już zaszło i niebo jest jeszcze żółte i jeszcze po nim latają jeżyki i jaskółki, to takie nietoperze też dość duże, z wąskimi, ostro zakończonymi skrzydłami, które w pierwszym momencie można w ogóle nie zobaczyć wśród tych jeżyków, tam, że tam coś jeszcze lata, trzeba się przyjrzeć, bo podobnie to trochę wygląda. To są borowce wielkie i to w detektorze brzmiałoby tak, o. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo rzadko są te dźwięki w porównaniu z Nockiem Budym, ale Nocek Rudy lata bardzo blisko czegoś, a ten gdzieś wysoko na niebie, no to na co on tam wpadnie? No nic nie wpadnie, dopiero jak jest coś interesującego, to warto to odpieszyć.
1: Nie, ale jeżeli tam są te ptaki, to od tych ptaków też mu się odbija.
0: Odbija mu się, to jest, znaczy jak są ptaki, to one przynajmniej siedzą cicho. Przez długi czas było zagadką absolutną, jak one to mogą robić, że lata ich kilka naraz. Przecież powinny sobie zagłuszać wszystko. Powinno im przeszkadzać, że mają towarzystwo, a w końcu młode, w momencie kiedy uczą się polować, wylatują z matką bardzo często i latają z nią, no powinno być najgorzej dla nich uczyć się w towarzystwie innego nietoperza. Okazuje się, że w jakiś sposób one są w stanie uwrażliwić się na swój własny sygnał, to znaczy odróżniają echo swojego sygnału od echa, od tych wszystkich ech, które docierają do nich z boku. Także nawet w takiej sytuacji sobie radzą. A no, te ptaki, w momencie kiedy one zaczynają latać, to te ptaki już powoli przestają, także w końcu jest poniekąd całe niebo dla nich. Teraz, żeby nie pozostawić Państwa z wrażeniem, że wszystkie dźwięki, które nietoperze wydają, są dla nas zupełnie niesłyszalne, to jeszcze Państwu przedstawię, to jest mrożek posrebrzany. Dlaczego posrebrzany, pewnie widać, trochę za żółty jest, ale to żółtnik lekko przekłamuje kolory. No w każdym razie futro na grzbiecie jest prawie zupełnie czarne, z bardzo jasnymi końcówkami. Także czasem ten nietoperz jest po wierzchu taki bardzo, bardzo jasno płowy, a czasem w ogóle jest prawie biały, także wygląda jakby był oszroniony, albo jakby był ktoś mąką tak lekko po wierzchu. Stąd nazwa posrebrzany. I to jest stworzenie, które pewnie Państwu się zdarzyło słyszeć kiedyś już, a w każdym razie części z Państwa, bo one mają taki zwyczaj, że jak lecą i szukają sobie objawu, to oczywiście echolokacje mają całkiem na takim poziomie, żebyśmy ich raczej nie usłyszeli. Mówię raczej dlatego, że gatunki, które nadają na bardzo niskich częstotliwościach, jak na nietoperze, na przykład 23 kHz, tak jak borowiec, to im bardziej ktoś jest młody i im bardziej jest dziewczynką, tym większą ma szansę, że to usłyszy. Tak przeciętnie wychodzi, że dziewczynki w młodym wieku słyszą wyższe dźwięki niż panowie w starszym. Także borowca lecącego zdarza się czasami komuś o bardzo dobrym słuchu usłyszeć, jeśli jest niedaleko. Natomiast to, co ja chciałem Państwu teraz pokazać, to są dźwięki nie służące do polowania, tylko dźwięki służące do tego, no do tego samego, do czego u ptaków służy śpiew. To znaczy, wiecie Państwo, jak ptak śpiewa na gałęzi, to na ogół chce wszystkim samcom swojego gatunku powiedzieć: ty mi stąd, bo jak ja ci zaraz, to ty zobaczysz. A samicom swojego gatunku: do mnie, kochana, ja jestem jedyny dla ciebie, tamtego frajera to w ogóle zapomnij, do mnie wyłącznie. I w jego przypadku to jest, no powiedzmy, piosenka mająca ten sam sens i ona jest na takiej wysokości, że jeśli się Państwu kiedy zdarzyło na przykład w jesieni, w październiku albo w listopadzie, w tym roku był bardzo ciepły grudzień, także jeszcze przed połową grudnia mnie się zdarzyło słyszeć jednego. Idziecie Państwo po ulicy, jest już ciemno, bardzo często to się zdarza w takie dni, kiedy jest mgła, mrzawka, czy coś w tym rodzaju. I słyszycie Państwo coś takiego, jakby popiskująca mysz fruwała Państwu dookoła głowy. Tylko żadna szanująca się mysz nie fruwa dookoła głowy. A to taki dźwięk na granicy słyszalności. Ja spróbuję Państwu pokazać, jak on brzmi. Tylko ponieważ nagranie jest mocno podgłośnione, bo to jest cichy dźwięk, no to nie chodzi oczywiście o szum z głośnika, tylko o te piski, które mam nadzieję dadzą się. To takie coś potrafi tak sobie, znaczy potrafi też z jednego miejsca gdzieś na wysokim domu na przykład. Przypuszczamy, że to jest tak, że one kiedyś w dawnych czasach używały jakichś na przykład skalnych urwisk do tego, żeby się pięknie było słychać dookoła, no a my nabudowaliśmy im przecież skalnych urwisk wszędzie dookoła całą masę. To jest zresztą gatunek zabawny, bo w ogóle nie był stwierdzony w Warszawie ani w okolicy od czasu w gruncie rzeczy, kiedy ludzie zaczęli, no od jakiegoś XIX wieku, kiedy u nas pojawili się ludzie, którzy byli w stanie odróżnienia dziennikarza od siebie, nie było go stwierdzonego w ogóle. Aż do momentu, kiedy zaczęły się takie telefony, halo, nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować nietoperza. Albo czasami nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować mnie. Takie też się zdarzają. I to jest w tej chwili najczęściej spotykany nietoperz w takich przypadkach, że coś padło komuś do mieszkania. Ja odbieram telefon i mówię, że ma ciemne skrzydła, ciemny nos, ciemne uszy i taki jest jasny po wierzchu. A tak, skąd pan wie? W bardzo wielu przypadkach jest tak, że można prawie na ślepo w ogóle zgadnąć, że to to. Także dziwna historia, nie potrafimy powiedzieć, czy ich po prostu wcześniej naprawdę nie było, czy też jest tak, że one się tutaj zjawiają wyłącznie dzięki tym naszym wysokim budynkom i tylko wtedy na jesieni, kiedy mają się spotkać z samicami, a przez resztę roku są gdzieś zupełnie gdzie indziej i dlatego ich do tej pory nie widywaliśmy. Natomiast gdyby ten dźwięk, który Państwo słyszeliście, przetworzyć przez detektor, no to w gruncie rzeczy taki jak ten poprzedni. Także na tym przykładzie możemy od biedy wyobrazić sobie, jakby brzmiały tamte. To jest to samo piszczenie, tylko przetworzone detektorem. Także to wszystko tak naprawdę powinno brzmieć jak takie właśnie piski, tylko są za wysokie dla naszych uszu. Teraz, jeśli chodzi o nas samych z kolei, nie wiem, czy Państwo widzieliście, kiedy w październiku 1974 roku Thomas Nagel opublikował taki esej. Jemu chodziło o to, jak bardzo nasza niemożność wyobrażenia sobie czegoś, co nie ma miejsca naprawdę, wpływa na nasze postrzeganie świata mniej więcej. I jako przykład takiego czegoś, czego my kompletnie nie potrafimy sobie wyobrazić, takich butów, w których nie jesteśmy się w stanie postawić, on właśnie wybrał bycie nietoperzem. Esej nazywał się Jak to jest być nietoperzem? I to bycie nietoperzem było dla niego taką kwintesencją tego, czego my nie potrafimy sobie wyobrazić, żebyśmy się nie wiem jak starali. Natomiast okazuje się, że jednak nie tylko, bo no, filozofowie rozmaici to się oczywiście na niego rzucili, no bo na czymże polega filozofia, ale dzięki temu, co my wiemy, też okazało się, że to nie do końca jest prawda. Człowiek, którego Państwo widzicie na ekranie, to jest Daniel Kish, Amerykanin w moim wieku. On jest, tak, zdjęcie jest zrobione parę lat temu. On ma na tym zdjęciu, jak Państwo widzicie, dość głupią minę. To jest dlatego, że od 13 miesiąca życia on nic nie widzi. Po prostu kompletnie nic. W wyniku nowotworu siatkówki stracił wzrok zupełnie. To jest Dany Kish na rowerze. Na rowerze, na ulicy, między samochodami. To nie jest tak, że to jest zamknięta ulica dla niego. On jeździ normalnie. Ma papier na to od swojego stanu, że mu wolno poruszać się samodzielnie. No, jako niewidomemu trudno było mu zrobić prawo jazdy. On ma no, to coś takiego, co najbliższe jest prawo jazdy w przypadku takiego człowieka. Jak Państwo widzicie, na tym zdjęciu ma otwarte usta. To jest dlatego, że on posługuje się echolokacją przy tej jeździe na rowerze. Potrafi jeździć też na deskorolce, potrafi na wrotkach. Tylko nie jest nietoperzem, w związku z czym nie wydaje pisków bardzo wysokich i za wysokich dla naszego ucha. Tylko wiecie Państwo pewnie, jak to teraz logopedzi każą dzieciom mu dawać konika językiem, tak? No to jest ten dźwięk właśnie. O właśnie, tak. Możecie zademonstrować głośniej. To jest... okazało się, że...
2: Przepraszam.
0: To tylko nasze miasto wyleciało. To zresztą okazało się być wynalazkiem wcale nie tylko jego, bo istnieją, jak Państwo pewnie wiecie, oprócz tych naszych nietoperzy, o których mówimy w tej chwili, istnieją też takie duże, naprawdę duże nietoperze, o takie o, jak rozłożą skrzydła, które żyją w Afryce i w Azji i które żywią się głównie owocami, a trochę też jest drapieżnych. Te duże nietoperze tym się różnią od tych naszych małych, że mają duże oczy i tak naprawdę nie są w gruncie rzeczy stworzeniami nocnymi, tylko zmierzchowymi raczej. One się posługują wzrokiem. Z wyjątkiem kilku gatunków, które uprawiają prymitywną echolokację, Co robiąc? Kląskając językiem. Też na to w cudzysłowie wpadły, że taki dźwięk dobrze się do tego nadaje. On w tej chwili uczy ludzi podobnie niewidomych jak on posługiwania się tą metodą. Ponieważ nie wszyscy potrafią językiem wystarczająco głośno i wyraźnie, to on jeszcze takie radzi, wiecie Państwo, takie co to kiedyś tam na meczach publiczność używała, albo koledzy w szkole, koleżance nad uchem, bo uważali, że to jest świetna zabawa. To tym też, że można. To jest krótki dźwięk, dość głośny, szybko wraca. I to jest tak, że oni potrafią, no, stoi człowiek przed ścianą budynku i potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ta ściana jest gładka, czy rośnie na niej jakieś dzikie wino na przykład, bo rozumiecie Państwo, echo jest. On, jak robili na nim próby rozmaite, to okazało się, że jeśli jest zupełnie cicho naprawdę w pomieszczeniu, to on jest w stanie powiedzieć, kiedy ma przed sobą drewno, a kiedy metal. Bo metal gładszy. Do tego stopnia. No i domyślacie się Państwo, że w momencie, kiedy się dowiedzieli o tym, że istnieją tacy jak on, ludzie badający ludzkie mózgi, no to się rzucili na to natychmiast, żeby to badać. I zrobili doświadczenie, w którym mózg takiego człowieka oraz człowieka takiego zwykłego jak my, nie umiejącego tego, był poddany działaniu dźwięków, no, takich właśnie dźwięków z odbitym echem. I to, co Państwo widzicie, to jest z lewej strony, to są widok z lewej i z prawej strony na mózg tego człowieka niewidomego, który był specjalistą w echolokacji, a to mózg kogoś takiego jak ja pewnie, no mój pewnie byłby mniejszy. W każdym razie tu, jak Państwo widzicie, wszystko jest niebieskie, co znaczy, że żadna część tego mózgu nie była jakoś specjalnie aktywna w momencie, kiedy człowiek słyszał te dźwięki. Natomiast u nich okazało się, zobaczcie Państwo, to jest ten zakręt, tutaj okolica, która uważana jest za odpowiedzialną u nas człowieków za analizę bodźców dźwiękowych. Nic specjalnego się nie dzieje. Natomiast tu, na froncie, to jest okolica, którą my zwykliśmy nazywać korą wzrokową. Ponieważ panowało przekonanie, że to jest obszar odpowiedzialny za analizę bodźców wzrokowych. A u nich ten obszar jest aktywny wtedy, kiedy oni echolokują. Więc bodźce absolutnie nie są wzrokowe. Prawdopodobnie wobec tego jest tak, że ta część kory nie odpowiada za bodźce wzrokowe, tylko za orientację w przestrzeni, omijanie przeszkód i tak dalej. A że my wszyscy robimy to wzrokiem, no to analizuje bodźce wzrokowe. Natomiast już się zaczęli ludzie zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę byliśmy zbyt pewni siebie, uważając, że wiemy, do czego ta część mózgu służy. Więc okazało się, że my nie jesteśmy jednak tacy ostatni i to nie jest tak, że kompletnie, w ogóle, ani trochę niczego takiego nie potrafimy. Ja teraz chciałbym jeszcze Państwa raz zmusić do tego, żebyście Państwo, tylko tym razem już nie wszystkich, tylko wybranych przedstawicieli, ale za to zostaną poddani strasznym torturom na naszym bardzo naukowym instrumencie do tortur, który, jak Państwo widzicie, składa się z bardzo naukowego, tekturowego pudła i bardzo naukowych, plastikowych rur. Także jeśli pierwszy zespół wydeleguje kogoś, to będziemy bardzo wdzięczni. Wyjaśnimy zaraz, na czym rzecz polega. Nie będzie bolało jakoś bardzo, gdyby pan mógł usiąść na tym krześle. O właśnie. I teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby takie oto metalowe kulki złapać do melonika. Proponuję trzymać go wysoko, raczej tu i tylko przesuwać lewo-prawo. Jak Państwo widzicie, rury są nieprzezroczyste i w związku z tym nie będzie widać, ale za to będzie słychać. Proponowałbym dość wysoko. Uwaga! To była skucha. Coś wygrałem. Świetnie. Dwie złapane, dwa punkty dla pierwszego zespołu. Prosimy następnego ochotnika z kolejnego zespołu. Uwaga! Zwróćcie Państwo uwagę, że tym razem nie oceniamy echa, tylko dźwięk bezpośrednio. Ale w dalszym ciągu sam dźwięk. O! Ale wszystkie były, zamykamy, że wszystkie były. Jeszcze jedna.
2: Były w baloniku wszystko.
0: Jeszcze jedna. Brawo. No to wszystkie pięć. Trzymałbym blisko wylotu rury na wszelki przypadek, bo to też, o właśnie, one wylatują tam dalej i trochę nie... Brawo. 4 punkty dla następnego zespołu. Dziękuję. I kto jeszcze?
3: Zapraszam.
1: Jest taki film, nie wiem, czy Państwo widzieli. Imagine. To jest o takim niewidomym człowieku, który uczy właśnie tego w szkole dla dzieci. Fantastyczny film, bardzo polecam. To się dzieje w Portugalii. Jest polski reżyser, a dzieje się w Portugalii.
4: I to na faktach jest.
1: I to jest podobne na faktach.
0: A tak, to znaczy to jest... Chyba wam nie będę radzić. Brawo.
1: On musiał mieć takie właśnie. Ten niewidomy człowiek.
0: To jest... tak... To znaczy, to było tak, że ten reżyser, który to nakręcił, to zaczęło się od tego, może odsuń się troszkę i postawimy tu. Nie, jest tu, zapracamy. On się spotkał z tym człowiekiem, to znaczy on poznał go naprawdę, tego chłopaka, który, no nie o którym jest film, ale który tak robi rzeczywiście i stąd wziął się film. Także on jest kompletnie na... Uwaga. Dobrze.
2: No, a gdzie nie?
0: Brawo!
2: Dobrze słyszysz?
0: Czy jeszcze z którego zespołu?
4: No tam jest jeszcze przedstawicielka.
0: No dobra, to jeżeli Państwo pozwolicie... Przedstawicie...
4: Ojejku! Ale to moje oczy!
0: Uwaga!
2: Wyżej kapelusz.
0: Dobrze.
1: Ale
2: tam podstawia. Tak.
0: Dobrze.
2: Jeszcze.
0: Ale dwa punkty.
2: To znaczy kierunek dobry był zawsze.
0: Tak. To jest.
2: Fafelusz za mąż.
0: Więc jak Państwo widzicie, nie jest tak źle, jeśli musimy się orientować wzrokiem, a teraz ja się będę tłumaczył, dlaczego Państwa poddaję torturom. Otóż powstało w pewnym momencie pytanie, dlaczego jest tak, że niektóre niedobrze mają takie potwornych rozmiarów uszy. Znaczy takie. No bo oczywista odpowiedź byłaby taka, że no jak to, no przecież do echolokacji potrzebują. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że nasz nocek rudy może ma spore uszy. No ale gdzie im do tamtych? To jest nopek, też gatunek używający echolokacji jak najbardziej. No, większe uszy w proporcji ma niż ja bym miał, ale bez przesady. A to, przecież to są uszy, które no, użytkownikowi dostarczają mnóstwa problemów. Widzicie Państwo, no to jest jego nos. To jest jego nos, a to jest ucho. Cała głowa jest tutaj. Tu w środku sterczy jeszcze takie coś. To w gruncie rzeczy my to też mamy, jak Państwo sprawicie sobie w uchu. U nietoperzy mówi się o tym koziołek. To jest takie taki wyrostek, który między innymi zapewne do tego służy, żeby zasłaniać jednak bezpośrednio wlot do ucha przed jakimś bardzo głośnym dźwiękiem. Wiecie Państwo, że dźwięk potrafi nam uszkodzić czasem nawet bardzo trwale, także to jest jakieś tam zabezpieczenie, a u nietoperzy prawdopodobnie też trochę pomaga kierunkować te dźwięki wpadające. No w każdym razie to są uszy, je trzeba chować pod pachami na zimę, żeby nie odmarzły. To jest gacet jak najbardziej, taki sam jak ten poprzedni. To co tu stepi, to są tylko koziołki. Uszy są tu schowane pod skrzydłami. Jak Państwo nie wierzycie, to proszę bardzo, ten schował jedno, a drugiego jeszcze nie schował. Albo już drugie wyprostował, bo mu ciepło było. Przecież gdyby ktoś z nas miał takie uszy, to by się obijał o ludzi na ulicy. Do czegoś muszą one służyć, skoro są aż takich monstrualnych rozmiarów i tyle jest z nimi kłopotu. Zresztą okazało się, że o ile gacki, wiecie Państwo, że zanim dowiedzieliśmy się, co nastąpiło około połowy XX wieku, że mamy dwa gatunki gacków w naszym kraju, nie jeden, no to używało się nazwy gacek wielkołów, której w Krakowie nawet w dalszym ciągu używają do tego, co my teraz nazywamy gackiem brunatnym. I gacek to jest taki standardowy przykład wielkich uszu, ale nasz znajomy Nocek Becksteina, który może nie ma takich potwornie wielkich uszu, jak mu się przyjrzeć, tylko że on sam jest większym nietoperzem. A uszy to są zupełnie porównywalnych rozmiarów. To jest Nocek duży, największy nietoperz, jakiego mamy w każdym razie na wagę. Przepraszam, zdjęcie jest marne, bo w jaskini jest zrobione, gdzie było sporo pary wodnej. Te jego uszy nie wyglądają jakoś szczególnie imponująco, natomiast gdyby je przymierzyć do uszu gacka, no to przymierzmy. Okazałoby się w gruncie rzeczy, że one są bardzo podobnej wielkości. Znaczy, jest jakaś taka wielkość, która u niektórych niedoperzy występuje i nie bardzo było wiadomo, do czego też one służą, dopóki nasi niemieccy przyjaciele nie zrobili eksperymentu, który, właściwie obserwacji na dobrą sprawę, była sobie łąka, na której łaziły sobie różne stworzenia. Nocki duże, na których to było zrobione, mają to do siebie, że bardzo dużo swoich ofiar zjadają takich siedzących na ziemi albo na źdźbłach trawy, także potrafią wylądować i przejść parę kroków, żeby tam złapać jakiegoś biegacza czy coś w tym rodzaju. I między innymi też na tej łące były wije, zarówno takie wije, co to jak się na nie patrzy z góry, to widać im nogi po bokach, jak i takie wije, co jak się patrzy z góry, to wygląda jakby jechał taki czarny patyczek, bo nogi są wszystkie pod spodem. I to, co Państwo macie na tych obrazkach, to jest te szare słupki. To są wyniki po prostu łapania tych wijów na tej łące i mierzenia ich. Bo tutaj macie Państwo od 5 mm do centymetra, od centymetra do półtora, od półtora do dwóch i powyżej 2 cm i tu to samo. Od 5 do 1, od 1 do 1,5 i tak dalej. I zobaczcie Państwo, najwięcej dużych było tych no, z rodzaju Julus czy pokrewnych, nie, takich, co to nogi mają schowane pod spodem, jak głażą. A tymczasem czarne słupki pokazują, ile nietoperze złapały w tym czasie na tej łące. Nie łapały w ogóle, pomimo, że tych dużych było mniej niż tych. Tylko tych nie łapały wcale. Z jakiegoś powodu. I okazało się, a, tak by mogło być oczywiście, że one są niesmaczne, tylko dlaczego w ogóle by nie próbowały? Tak te stworzonka wyglądają w rzeczywistości, a tak wygląda mierzenie dźwięku, znaczy hałasu, który one robią, nie wiem, to przedzierając się przez tę trawę i spadłe liście, czy co tam jeszcze leżało. To jest, to są wielkości dla tych, które nie były łapane. To znaczy, tu macie Państwo długość ciała tego stworzonka, a tu macie Państwo hałas, względny hałas, jaki robiło. I zobaczcie Państwo, że tej wielkości wij z tych drewniaków, czyli tych, co im nogi na boki wystają, robił dużo większy hałas niż ten, nawet duży. Znaczy, wyszło na to, że zjadają te, które bardziej hałasują. Tętent przebiegającego wija, to jest to, co one słyszą tymi uszami. To znaczy, to, co Państwo robiliście w gruncie rzeczy, łapiąc kulki teraz, to znaczy nie słuchanie echa swojego własnego dźwięku, tylko słuchanie hałasującej ofiary. Okazało się, że im może wystarczyć do zorientowania się, że jest coś do zjedzenia, nawet taki dźwięk, który powstaje, wiecie Państwo, jak wyglądają takie chrząszcze typu biedronka. Mają takie twarde pokrywy na wierzchu, a pod spodem te skrzydła, które trzeba rozłożyć. No i żeby rozłożyć te skrzydła pod spodem, trzeba otworzyć te pokrywy. Otóż szczęk otwieranych pokryw chrząszcza potrafi być czymś, co te nietoperze usłyszą i spróbują na niego zapolować. To są uszy do słuchania takich właśnie dźwięków. Teraz... dobra. To ja teraz poproszę, żeby każdy zespół policzył. Zobaczcie Państwo za chwilkę zdjęcie czegoś w rodzaju łąki, na której jest coś w rodzaju owadów. Proszę o jak najszybsze policzenie, ile ich jest. Uwaga. Czas start. Dziękuję. Zapisujemy odpowiedź.
5: 15 i 4 mi się wydaje.
0: Zapisujemy odpowiedź. Zobaczymy, który zespół był najbliżej.
2: Ile? 19.
0: No to w takim razie wszystkim należą się punkty. Państwo policzyli 18, ale to też jest wystarczające przybliżenie. Natomiast ja nie ostrzegałem Państwa od początku, że jestem znany z podstępnej przewrotności jadowitego okrucieństwa, ale jestem. Prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa, było 38.
4: Ojej.
0: A ja powiedziałem, że czerwone, nie mówiłem, że czerwone. Wszystkie. 38. 38 to była prawidłowa odpowiedź, proszę bardzo. No, znaczy jak komputer
2: pozwolił.
0: Zgadza się. Ale chciałem, żebyście się Państwo przekonali, jak to jest. Dlatego, że taki problem czasami powstaje, znaczy po polsku nie było takiego powiedzenia nigdy, że ktoś jest ślepy jak nietoperz. Po polsku mówiło się, że ktoś jest ślepy jak kret, co też zresztą nie jest całkiem prawdą. Natomiast tłumaczenia angielskich książek, takie dość bezkrytyczne i trochę bez myślenia, spowodowały, że u nas też określenie, że ktoś jest ślepy jak nietoperz się pojawiło. I wobec tego no, chciałem, żebyśmy się rozprawili z tym problemem. Otóż na Gackach rzecz została zrobiona również, też zresztą przez Niemców. Oni na takiej łące, była sobie taka łąka, na której rosły, nie koszona, także rosły tam różne takie chabazie i oni takie na tych chabaziach, a na tej łące polowały sobie Gacki, które potrafią właśnie tak zrobić, żeby zbierać sobie ofiary z jakichś liści czy czegoś takiego. I oni na tej łące poprzywiązywali ćmy. Tak nitką poprzywiązywali. Ćmy były z tego samego gatunku, tylko ten gatunek miał to do siebie, że były bardzo jasne i bardzo ciemne. Także właściwie w gruncie rzeczy były białe i czarne. I one były z tego samego gatunku, więc były tej samej wielkości. Tak samo się ruszały, tak samo pachniały, tak samo smakowały. Wszystko było tak samo, z wyjątkiem koloru. I jak te nietoperze zaczęły tam polować, to zaczęły po pierwsze znikać te białe. Zupełnie tak, jak Państwo policzyliście te czerwone. Gdybyście Państwo mieli bardzo dużo czasu i mogli się poprzyglądać, to trafilibyście też na te zielone. Ale efekt był ten sam. Dobrze widoczne zniknęły pierwsze. No to wyglądało na to, że nie jest wszystko jedno w takim razie, czy je choć trochę widać, czy nie widać. Oni się zresztą posunęli dalej jeszcze. Większość Państwa pewnie widziała takie naczynko zwane szalką Petriego. To są takie szklane naczynka, które mają pokrywkę. Są tak zrobione, że można je tą pokrywką przykryć, a można je wstawić w tę pokrywkę, także są otwarte od góry. I w taki właśnie sposób oni zrobili, umieszczając tam, to co Państwo widzicie, to jest larwa mącznika, takiego chrząszcza, który no, czasem tam, jak rozumiecie Państwo, że stwór, który nazywa się mącznik, młynarek, to domyślacie się Państwo, co może zjadać i w czym robić szkody. I to jest coś takiego, co wyjątkowo chętnie jedzą nietoperze z jakiegoś względu. Oczywiście wolą, jak tego jest dużo, niż jak tego jest mało. To też Gackom zrobili ten numer. Były rozłożone szalki w pomieszczeniu, w którym te nietoperze mogły latać. I szalki były rozłożone w czterech wariantach. To znaczy, jedna szalka włożona w drugą w taki sposób i robale na wierzchu. I jedna szalka włożona w drugą i robale na wierzchu, tylko jeden wariant był oświetlony słabym światłem, ale jednym. I druga wersja, robale na szalce pod spodem, także one tam były i przez szkło było je widać. Natomiast gdyby ktoś na przykład posługiwał się wyłącznie echolokacją, no to pusta szalka, tak? Nie ma. I też jeden wariant oświetlony lekko, a drugi w całkowitej ciemności. Ponieważ nie było jak zapytać nietoperza, czy ty przyleciałeś tutaj po to, żeby zjeść tę larwę, czy dlaczego, no to oni po prostu liczyli, ile razy one siadały na tych szalkach, domyślając się, że jak na nich siadają, no to prawdopodobnie, ponieważ wiedzą, że z takich były karmione, to pewnie im o to chodzi. I taki był wynik tego, rozumiecie Państwo? To znaczy, równie dużo prawie siadało na szalce, na której trzeba było zobaczyć, że tam coś jest. Nie wystarczyła echolokacja. Tu sporo, tu najmniej, no bo to ani echolokacja, ani wzrok, bo było ciemno. Natomiast tu, znaczy w gruncie rzeczy to, jak Państwo widzicie, przeszło 3/4 prób. To było tu, gdzie one leżały na wierzchu i tu, gdzie one leżały pod szkłem, tylko były oświetlone. Więc no, nie ma wyjścia, muszą używać wzroku. Bo że mają oczy, to wszyscy wiedzą, no bo wystarczy się przyjrzeć nietoperzowi. Tylko pytanie było, czy naprawdę się tym wzrokiem posługują. Posługują. Najwyraźniej posługują się wzrokiem również. Także no, jesteśmy pełni podziwu dla tego, co one potrafią w gruncie rzeczy. Natomiast niestety nie jest tak, żeby było to zupełnie wolne od wszelkich braków, a w każdym razie my ludzie zrobiliśmy tak, że są z tym problemy. Jak myślicie Państwo, co nietoperz na obrazku próbuje zrobić?
6: Napić się wody.
0: Próbuje się napić oczywiście. Leci nad wodą, one tak robią rzeczywiście, zanurzają trochę dolną szczękę i chlapie im tam woda do mordki. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli się leci nad taką wodą i wysyła te dźwięki, to prawie nic z nich przecież nie odbija się w stronę nietoperza. Jeżeli ja rzucę piłkę tam, to ona przecież nie odbije się do mnie. Tylko znikoma część takich, które trafiły tutaj, no to może do niego jakoś wróci. I to właśnie, że lecę nad czymś i tego nie słychać, jest dla nietoperzy najwyraźniej znakiem, że woda. Jak myślicie Państwo, co próbuje zrobić ten nietoperz? Ale z czego? Próbuje się napić z wypolerowanej stalowej płyty. Ludzie, którzy zrobili ten eksperyment, spodziewali się, że one się będą mylić na początku. Ale spodziewali się, że pomylą się parę razy. A one się pomyliły. Raz, drugi, piąty, dwudziesty, 141. Było to zupełnie nie do uwierzenia, że się w końcu nie nauczyły. No, litości. Okazało się, że nawet takie, które usiadły na chwilę na tej płycie, dalej próbowały z niej pić. Nie przekonało ich to, że przed chwilą na tym siedziało. Oni jeszcze potem położyli tę płytę na stole. One mogły pod nią przelecieć. I dalej próbowały się z niej napić. Gładkie nie odbija znaczy woda. Z jakiegoś względu silniejsze jest to u nich niż to doświadczenie na przykład, że siedziały na tym przed chwilą. Wiecie Państwo pewnie, były robione takie doświadczenia, na przykład, że gęsi, która siedziała na jajach, podkładano kartonowe pudełko wielkości jaja, które było kanciaste. Ale gęsi nie robiło różnicy, że jest kanciaste. Było białe, było odpowiedniej wielkości, to trzeba je dziobem wturlać do gniazda, bo znaczy, że to jest jajo, które się wyturlało. No żadna gęś nigdy nie musiała nauczyć się odróżnić takich białych niejaj w pobliżu swojego gniazda. Żaden nietoperz nigdy nie musiał się nauczyć odróżniać czegoś, co jest gładkie i nie jest wodą, od wody.
4: Ale przecież ta płyta odbijała te dźwięki.
7: Nie, ale nie.
0: Była zupełnie, jak była chropowata, to nie próbowały. Z zupełnie gładkiej, tak jak z wody. Próbowały się napić do upadłego po niego. Więc w tym przypadku ten ich bardzo skądinąd doskonały mechanizm nie sprawdził się. I zobaczcie Państwo, że... bo jeszcze jedna rzecz, która się okazała. Ta woda nie musi być poziomą. Jak ta woda jest nachylona, to ona w dalszym ciągu nie jest wodą. No przecież nigdy od 40 milionów lat nie było na świecie żadnej wody, która byłaby krzywo i która nie byłaby wodą. Nie było sensu nauczyć się odróżniać gładkich powierzchni niepoziomych od poziomych, bo po co? No. Nie było selekcji na nietoperze, które nie potrafią odróżnić pionowej wiody od poziomej wody. I w związku z tym możliwe jest niestety, że w przypadku takim jak tutaj, gdzie na skraju lasu stoi budynek z bardzo gładkimi ścianami, że nietoperz, pomimo że potrafi ominąć cienką nitkę i na nią nie wpaść, może wpaść na szybę. No bo odbija mu się przez cały ten dźwięk prawie. No woda, to by się przejmowało. Zrobiliśmy, zdaje się, niestety pułapkę w ten sposób. No i skoro już mowa o pułapkach, to jeszcze jedna, jeszcze jeden rodzaj pułapki. Nie będę Państwu pokazywał filmu pokazującego, jak niedobrze został trzepnięty przez skrzydło takiego wiatraka. Nie wiem, czy Państwo kiedyś taki wiatrak widzieli z bliska. To jest nieprawdopodobnie monstrualny w rozmiaru rzecz. Znaczy od ziemi do końca górnego skrzydła to potrafi być przeszło 100 metrów. Trzy wieżowce jeden na drugim. No w ogóle nie do wyobrażenia, że człowiek mógł coś takiego zbudować. No ale się zbudowali. I bardzo nam jest miło, kiedy nam te wynalazki dostarczają energii elektrycznej. Natomiast okazało się, że stanowią problem dla wielu zwierząt, między innymi dla ptaków. Na przykład, które wydawałoby się, że no, bez przesady, że w dzień to doskonale widać w ogóle o co chodzi. No, jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, to jest na YouTubie taki film z Krety bodajże, z sępem, który kołuje dookoła takiego wiatraka i kilka razy go oblatuje dookoła i w pewnym momencie śmigło tego wiatraka łamie mu skrzydło i on spada na dół. Coś musiał źle wyliczyć widocznie. Kłopot wydaje się polegać na tym, że skrzydła tego wiatraka na końcach mają taką prędkość, jakiej w ogóle nic w świecie nie ma w gruncie rzeczy. To jest nieprawdopodobnie szybki ruch. On jest tak szybki niestety, że jeżeli leci sobie kolokujący nietoperz, to to śmigło może się przed nim pojawić szybciej niż nastąpi jego kolejny sygnał, który pozwoliłby mu je usłyszeć. Za duża szybkość jest, żeby on zdążył to usłyszeć i wobec tego szczególnie niestety w wielu miejscach okazały się być narażone na te rzeczy nietoperze, co po części zdaje się bierze się stąd, że one są jakoś przez te turbiny przyciągane, zdaje się. To znaczy jak mierzyli ludzie przy pomocy takich detektorów, jak Państwo widzieliście, po prostu ile nietoperzy lata, to się okazywało, że w okolicy tego lata szczególnie dużo. Jeden powód może być taki, to zdjęcie, jak się Państwo domyślacie, jest zrobione kamerą termowizyjną. To jest po prostu zwłaszcza turbina jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia. Skoro jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia, to jest duża szansa, że tam w szczególności będą się trzymać owady w tej części nocy, kiedy robi się zimno i coraz mniej ich lat. Poza tym wiele owadów ma też taki odruch, należałoby powiedzieć, że gromadzą się w najwyższym punkcie terenu, co na ogół jest czubkiem drzewa albo szczytem jakiegoś wzniesienia. No ale jak myśmy postawili coś takiego, to się gromadzą tam. A też okazuje się, że ta pracująca turbina powoduje powstawanie jakichś ultradźwięków. No więc być może jest też tak, że nietoperze po prostu ulecą, żeby zobaczyć co to takiego. One są dość ciekawskie, zwłaszcza jeśli komuś się zdarzy obserwować wylot z kryjówki w momencie, kiedy młode zaczynają latać. To one podlatują do różnych rzeczy, wygląda, że je sobie oglądają. Myśmy kiedyś patrzyli na takiego nietoperza, który kolonia była na strychu kościoła i pomiędzy tym kościołem a słupem najbliższym był przeciągnięty przewód niskiego napięcia. I ten nietoperz leciał wzdłuż tego przewodu, zupełnie tak jakby sobie właśnie oglądał ze wszystkich stron. Robią takie rzeczy, no więc być może też na swoje nieszczęście podlatują tam, a problem może też polegać na tym, że nie jest potrzebne w gruncie rzeczy, żeby nietoperza to skrzydło naprawdę uderzyło, żeby on tego nie przeżył. Bo to się obraca okropnie szybko i wobec tego za tym obracającym się śmigłem powstaje bardzo niskie podciśnienie. Bo powietrze jest odpychane i zanim ono zdąży tam wyrównać to ciśnienie, to jest strefa bardzo obniżonego ciśnienia i znajdowano nietoperze pod takimi turbinami martwe, bez żadnych obrażeń takich typu, że został uderzony, coś ma złamane, Nie bardzo było wiadomo, co im się stało, dopóki nie rozkroili ich i wtedy się okazało, że one mają porozrywane płuca. Nie wiem, czy ktoś Państwa nurkował kiedyś. Istnieje takie niebezpieczeństwo dla nurków, że jeżeli ktoś na dużej głębokości wciągnie powietrze z automatu oddechowego, który robi tak, żeby powietrze było, miało dużo wyższe ciśnienie niż to, które oddychamy tutaj, no bo pod wodą człowiek by nie wciągnął. I z zatrzymanym powietrzem o takim wyższym ciśnieniu się wynurzy, no to ono mu od środka rozerwie pęcherzyki płucne. To się barotrauma nazywa fachowo. I to...
7: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: To, co tym nietoperzom się robi. Znaczy, one, rozumiecie Państwo, mają swoje normalne powietrze atmosferyczne, tylko tam jest tak obniżone ciśnienie, że to powietrze w płucach nagle okazuje się być mocno napompowanym balonem. Także niechcący, próbując w dużej mierze przecież chronić środowisko, zrobiliśmy też taką właśnie pułapkę na nietoperze i no jest z tym kłopot i dlatego też w tej chwili ustalenie jest takie, że w miejscach, gdzie nietoperze mogą być narażone, trzeba zrobić bardzo dokładne obserwacje tego, jak one tam latają i na podstawie tych obserwacji zdecydować, czy w ogóle można tutaj tę turbinę zbudować i czy nie jest na przykład tak, że w porze, kiedy najwięcej nietoperzy przelatuje gdzieś tam pod jesień, należy zatrzymywać ją, żeby uniknąć tych największych strat właśnie. Wszystko oczywiście przy okazji, wszystkie nasze wiadomości o tym, ile takich nietoperzy czy ptaków może ginąć w zderzeniach z tego rodzaju urządzeniami, są oczywiście o tyle niedokładne, że nie ma żadnej gwarancji, że jakaś kuna czy jakiś kot nie był tam pierwszy przecie. Nie znalazł części z tych zwierząt, zanim myśmy je znaleźli. Ludzie się starają to robić jak najwcześniej rano, no, ale drapieżnik w nocy często posługując się węchem jest szybszy. Także mamy również takie coś na sumieniu i tym bardziej jest tak, że no, im więcej, znaczy im mniej nietoperzom zaszkodzimy, tym lepiej dla nich. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w gruncie rzeczy, dobra, nie będę wystawiał Państwa przyzwoitości na próbę i nie będę czekał, czy ktoś z Państwa zada mi pytanie, a po co właściwie zanudza nas Pan gadaniem o jakichś futrzanych, latających stworzeniach. Ale myślę, że jeden z powodów do tego, żeby Państwa zanudzać, jest taki, że te stworzenia są bardzo niezwykłe również dlatego, że w odróżnieniu od myszy na przykład, które są w końcu tej samej wielkości, one z jednej strony zdumiewająco długo żyją, to znaczy wiek typu 30 lat to nie jest rzecz niespotykana u stworzenia, które ma kilkanaście gram. Przeciętna, szanująca się mysz przychodzi na świat na wiosnę i na ogół nie dożywa jesieni. No jak jest wielkim Matuzalemem, to przeżyje do wiosny i da początek następnym myszom w następnym roku. Przez dobrych 30 pewnie przynajmniej lat znakowania myszy na jednej wyspie na Mazurach, także wszystkie po prostu były oznakowane, wszystkie co do jednej. Raz zdarzyła się taka mysz, która przeżyła dwie zimy. Jeden raz. A te 20 kilka, 30 i to są dane z obrączkowanych nietoperzy, czego się w ogóle robi bardzo mało, ale żyjących na wolności. To nie jest w klatce, gdzie nikt nie mógłby nic zrobić i weterynarz dbał o jego zdrowie. Absolutny rekord w tej chwili to jest i to u nietoperza, który gdyby siedział mi na palcu, to byłby taki. 41 lat. W jednej z jaskiń na Uralu, znaczy w sąsiedniej jaskini, nie w tej, w której został zaobrączkowany, tylko po sąsiedzku. No więc jeżeli nie nauczyły sobie się przekazywać sobie z ojca na syna obrączki, a chyba się raczej nie nauczyły, no to on po prostu miał 41 lat. Tyle przeżył. Także zdumiewające to jest z jednej strony, ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli Państwo na jakimś polu wytępicie prawie wszystkie myszy, czy Australijczycy wytłuką przy pomocy choroby, którą próbowali tam w swoim czasie zapuścić, prawie wszystkie króliki, to trach i z powrotem macie Państwo mnóstwo królików, mnóstwo myszy, a nietoperze mają jedno młode rocznie. Zdarzają się gatunki, u których bywają bliźnięta, ale to nie jest częste. Jedno młode, no a jak się nie uda, to wcale i już.
1: plus 500 trzeba.
0: I nie będzie, nigdy nie będzie tak, że one nagle odbudują swoją liczebność po tym, jak będzie z nimi się działo coś bardzo niedobrego. No a pamiętajcie Państwo, że już się działo. Myśmy niestety wynaleźli azotoks, czy DDT, czy jak to tam nazywać, i różne podobne związki, o których początkowo sądziliśmy, że są absolutnie bezpieczne dla ssaków, bo przecież poddaliśmy liczne ssaki próbom i nic złego się nie działo. Okazało się, że te związki odkładają się w organizmie. No a gdzie organizm odkłada związki, które są paskudne i chciałby gdzieś je upchać? Odkłada je w tłuszczu. Dlatego dietetycy ostrzegają, żeby nie chudnąć za szybko między innymi. Że wtedy uwalnia się te różne rzeczy, które tam ewentualnie w tym tłuszczu się ułożyły. A co robi nietoperz przez całą zimę, jak nie może jeść? Spala swój tłuszcz. I okazało się, że po jakimś czasie to im tak szkodzi, że one tego nie przeżywają po prostu. I my nie potrafimy powiedzieć, jak bardzo dużą krzywdę im wtedy zrobiliśmy, zanim w drugiej połowie XX wieku te substancje zostały zakazane, bośmy nie mieli danych wtedy. Wiadomo, że była na strychu kościoła mariackiego w Krakowie, była kolonia nocków dużych szacowana na jakieś 2000 ssaków. Nie ma. W tej chwili nie ma ani jednej. W jaskini nietoperzowej była duża kolonia, nie ma. Ale nie były, tak jak w tej chwili są, prowadzone jakieś liczenia, które by pozwoliły ocenić, ile też ich zginęło. I my do tej pory nie potrafimy powiedzieć, czy jeżeli jakiegoś nietoperza nam w tych kolejnych liczeniach przybywa, to jest świetnie, bo to znaczy, że środowisko jest przyjazne nietoperzom, czy też to znaczy, że on z trudem wraca do jakiejś liczebności, którą miał kiedyś i wcale jej jeszcze nie osiągnął. Nie wiemy niestety, jaką miał. Nie potrafimy powiedzieć. Stąd właśnie te próby liczenia ich teraz. Czasem jesteśmy pytani, to ile tych nietoperzy w Polsce jest? I oczywiście nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, ile ich jest, bo liczone są w niektórych tylko miejscach z taką nadzieją, że jeżeli zacznie się dziać coś złego, to się o tym dowiemy. Wcześniej niż wtedy, kiedy znikną zupełnie, tak jak to miało miejsce prawie poprzednim razem. I dlatego gorący apel do wszystkich Państwa o to, żeby jak niedobrze śpią w jakimś miejscu, pozwolić im dospać do wiosny, bo każde przebudzenie niestety powoduje, że trzeba spalić tego tłuszczu więcej niż się planowało. No i może to być ta porcja właśnie, która nie wystarczy do nadejścia wiosny. Pamiętacie Państwo pewnie wszyscy pisanki ze śniegu lepione 2 lata temu. No, sorry, taki mamy klimat. Bywa, że wiosna jest późno i wtedy może nie to też na tym swoim tłuszczu do wiosny nie dożyć. Stąd właśnie wszystkie te próby chronienia ich zimowisk, żeby im właśnie o tej porze roku, którą teraz mamy, oszczędzić tych atrakcji w postaci tego, że ktoś przyjdzie i powie, o nie, to też. No i on się wtedy obudzi. Nawet często jest tak, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten niedoperz potem po jakimś czasie jednak, jak się ludzie nauczyli robić takie kamery, które można było zostawić w zimowisku i zobaczyć, co się tam dalej działo, to się wtedy okazało, że to tak może być, że lekkie dotknięcie już wystarczy do tego, żeby on jednak rozbudził się do takiej temperatury, żeby mógł latać, przeniósł się na inne miejsce i tam dopiero z powrotem zasnął. I to powoduje zużywanie zapasów, które mogą być bardzo potrzebne. I ja myślę, że mojego zanudzania wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję. Nie to pewnie też bardzo Państwu dziękuję.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje te trzyczęściowy blok wykładów. Także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych Aniu w domu, Mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie, dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko mojej książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. To ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe, różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety, i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76 osób, czyli 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale na ile osób mieszkających w Warszawie? Nie wiem, 98
0: kobiet na 100 służących. Tak, tak.
1: Ale służących, czy w ogóle pracujących?
0: Nie, służących, wśród
1: no.
0: Służących, tak.
1: Ale ile osób
0: No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30%, informacja, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach. Bo jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest, jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze. Mhm. Dobrze, wiek i pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko. O samych kobietach. To są tylko kobiety. Poniżej 14 roku życia 3%. Między 15 a 19 lat 20%. Między 19 a 24 30%. Następne 30%. I później, no tak, między 24 a 40. I potem tylko 17% służących miało powyżej 40 lat. Służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby, no to fakt, dla którego one, odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu no, wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie to są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, 85% z nich przyjechało spoza miasta. Jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie z 1909 roku, wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No, tego oczywiście nie możemy stwierdzić z pełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku ilustrowanym, ale one się też pojawiały zupełnie w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżniak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla. To już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżano służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania w na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy jak to rozumie, znaczy to mogło oznaczać różne rzeczy, albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów, tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20 i resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle na wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać. Więc to też no takie z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury. Więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej: Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie, albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają, no kogo się nawinie, tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać, zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście, te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi: na dworcu czyhają lamparty, na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były. Po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo często była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać do tego, że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że powiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym... wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no, bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała. To ona wychodziła w Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, okej, no dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Dota. Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu, no i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło nie na smyczy, na lince, wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główna no, jakby i główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole podtytuł, prawda? Praca uszlachetnia. I tu jest dalej informacja. Praca uzdrawia, ojcowie mawiali. Praca szlachectwem twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot w wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana, w ciężkich warunkach. Ona przynajmniej, czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, może sobie pomyśleć, że przynajmniej ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, jak będzie dobrą służącą, tak jak Święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz. Albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Z pracownicy polskiej, katolicy katolickiej, później przyjaciela sług możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie. I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko. Pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swoim 4-tygodniowym dzieckiem na piecu. Podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą Państwo. Na przykład, no znowu, już Państwo widzą, ale może tylko, we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grunberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również, to znaczy antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy, też bardzo specyficzne jest, jak Państwo widzą, no język tych gazet. Tak? One mówią w taki sposób, który jest bardzo w stosunku do tych dziewcząt pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową miejscami, no chyba po to, żeby skrócić dystans, jak rozumiemy, no ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelny Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie. No ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne. Oni bardzo często to powtarzają. Trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. No i przede wszystkim kradną, uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny. Tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To są takie...
1: To się zdarzało.
0: Oczywiście, że się zdarzało, natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Twimigdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną, powstałym w Warszawie gangiem żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu przewieźć, gdzie się chciało.
2: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy, Lampart. To brzmi bardzo niesamowicie, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, no to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem i rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były... One były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie, no tam gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce i każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy, ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej ludzi nieznanych, w każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet, rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się pod opiekę pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, proś o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża. Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota, w sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły, tak, to były czasy, w których, wiedzą Państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, no to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny Argentynę, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji, coś tam, gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny przechwycić, pochwycić i oddać do, no właśnie, gdzie? Wydział Kontroli Służących. Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa, pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinię od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam wcześniej, no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim, to był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowuż nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, Państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy Kancelarii Warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku. Miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. I teraz tak, informacje o niej. Oczy, wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi Śliwki. Nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy. Tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego. Od 1 października 1886 do 1 lipca 1887 sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku. Bez względu na dobro pracodawców, czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu, co najmniej, ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis za maszysty tej pani, prawda? 6 lipca 1887. I to jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? No to trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby jak pismo dydaktyczne, w życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła przede wszystkim, rozwiązła, bo w nich te wszystkie żądze naturalne po prostu się kłębią, nie tak jak w ludziach z klasy wyższej, którzy już są w stanie te swoje żądze powstrzymywać, prawda? No więc taka służąca była raz, że podejrzewano najgorsze, a z drugiej strony była łatwym kąskiem, bardzo. I tak była postrzegana, bo znowu też była bardzo młoda, bardzo często. Świat Płciowy, 1905 rok, czasopismo skandaliczne, bo piszące, proszę Państwa, o seksie. Piszą o służących. Zaczyna się więc polowanie. Najpierw kilka dobrych, wesołych uśmiechów i przyjemnych słówek pod adresem Marysi czy Kasi, czyli służącej. Potem ukradziony całus, poufałe poklepanie po różowym policzku i tak dalej. Potem skorzystanie z pierwszej lepszej sposobności, gdy się jest sam na sam ze służącą. Broni się czasem nawet zapalczywie, lecz cóż to szkodzi, siła przed prawem. I to jest taki bardzo... Wiedzą Państwo, opis taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda, ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę, społeczną emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednych państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt. W śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach. Przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała, jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka, ale to już nie. To są wypadki w Warszawie, moja ulubiona rubryka w warszawskiej gazecie policyjnej, w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór z takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska myjąc okno poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak, różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dzieci płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dzieci urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dzieci płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiła tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział i w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie, ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy widzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zesznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka Czego nie wiemy o naszych synach. Izabeli Moszczeńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują w jaki sposób jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby, to jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców, bardzo niewiele, od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu też się zdarzało. No ale między innymi oni podawali informacje na temat tego na przykład, w jakim wieku stracili dziewictwo, większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jak czy ja wiem, jakoś niespecjalnie późno, prawda? Albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak no między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie. Służąca albo inna służąca nie dała się dużo prosić. Oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci. Po pierwsze dlatego, że one były obok. Po drugie, że nie musieli iść wtedy, znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz. Tak, służąca była pod ręką. Ale też dlatego, że uważali, że służące są, bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. Jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców. Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniało również takie przekonanie, to jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to była bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski, to jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia, moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście innej zmiany mi nie proponował, ja byłam przyzwyczajona, przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństw, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, to są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi erotyczno satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu puenta każdego dowcipu.

siedzi na fotelu, mówi: masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale wracając, widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole to jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane: proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy. Naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam. Poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, jak, co uważano za zabawne, co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają, taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy. Bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu między, jakby, no tak, w dwudziestoleciu międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice. Albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie charakter, urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode, w większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi, albo przez okno. Ale

na co zwracały uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich na drabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była jakby im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki. Czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana, u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

0: 20:06.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać. Mogę?
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mniej się trzymać, ale tu z boku jest.
0: Z boku jest.
2: Uchwyt.
1: No zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, tu już nie.
2: Ja już przyzwyczajony
0: pan Sławek jest teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie wciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: nie?
1: Teraz minęliśmy poziom 450.
2: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Czyli dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa, rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi, te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak, a tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli? No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony spong. A co to jest spong? To po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Kłodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... to są wszystkie, czy to nieużywane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
0: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku górny perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, północne Niemcy, północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał dziś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 kilometra. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać. W wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć. A jej twardość, no w skali MOSA to jest zaledwie 2. Porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie targ. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
4: Nie.
1: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
3: No.
1: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy, dlatego

0: Wlewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod. Wielkimi literami. A na zgrzebce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. Do niedawna uważany za taką neutralną substancję. No, ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No, a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No, w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
1: Zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
2: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba? Że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, no jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
2: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc nie ma konieczności.
0: Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. Jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było to toczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szibikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej

0: legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zadem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł po 3. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 kilometrów na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jałowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jałowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym Wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów, wyjdą tutaj do przodu, śmiało, śmiało, zapraszam Cię. Fajnie, zadam Wam jedno pytanie, tak na wstępie. Jesteście odważni?
1: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdo wocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem, już pytałem, czy jesteście odważni, potwierdziliście, że tak, ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce, przybył tu do nas gość z Transylwanii, my chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się, zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
1: To co, dzieciaki, idziecie?
2: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do
3: zatrzymania uciekających.
0: Tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze?
4: Dobrze.
0: Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Szerik, czy ktoś tam nie hapnął?
1: Krwi nie wyssał, Dracula.
5: Czytałem, czy ktoś wie, ile stopni
6: tu. A pan wie?
5: Policzyłem, przejdziecie.
0: Zgadza się. Dobrze, pan policzył.
5: Nie, tak teraz jest, bo nie mówię wysoko stopni.
0: Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce. Zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko. I co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników, a tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 metrów sześciennych, koleba, czyli taka wywrotka, i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane. Pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę. Podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
7: Ja mam pytanie, te samochody jak są zasilane? Co zmienia silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone.
7: Aha, czyli...
0: O, Miesiek, nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
7: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji, te spaliny
0: tak.
7: Wszystko...
8: te wagoniki to przypominają jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
1: Trochę tak.
8: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana seksmisja.
8: A to Bielice było,
0: tak? Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić.
9: A można sobie mieć taki kawałek?
0: A tu nie można, tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u fury ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
7: Te wagoniki to wożą pracowników tego.
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
7: Aha, ona jest też fajna.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
7: A bo widziałem właśnie, w którym będzie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
1: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej, już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej, w dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów. No ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu. No normalnie był strzelany ten chodnik.
7: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
7: No to jest.
0: Bo szyb chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest boule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów, wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała cztery pory roku Vivaldiego, wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną Akademię Barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te Akademie Barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby, na powierzchnię, trafia do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana. No jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
10: Nigdy nie widziałam różowej Waszej soli. A ja nie, u nas tylko właśnie tak jak pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu może troszeczkę więcej wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć, także jak pani będzie chciała, to różową sól może pani sobie kupić spożywczo.
10: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
10: Zdecydowanie.
11: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
10: Takie różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
12: Nie, jest, można kupić, znaczy nie zawsze.
10: To znaczy my na wsi mieszkamy, jest, także może i u nas nie ma.
12: Tak,
0: jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni, z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną. I na tym poziomie ona tak dziś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa, tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni, no i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzane wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Tam, przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, mhm. I tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
11: no, bo tak się nie
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
8: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potrąbił. Tak samo by gdzieś się odłączył. Nie, żeby tak trafić do samego,
0: no, nie? Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
12: No, ale... A pan się nigdy nie
11: bał. Skarbnik go pilnuje.
13: Oprócz kartu zgasł się pampersy.
0: Proszę bardzo.
11: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
11: Bo są różnej wielkości, bo
0: tak,
11: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
12: A ten
14: przepraszam, to pomagają. Właśnie też je widziałam. Koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
14: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
1: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, światło, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
1: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
0: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie
1: profesor
0: Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odbiór w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
1: No to ogromne pokłady też by były tam.
0: Potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
1: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
1: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak, to jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
1: Wygląda jak już... jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich.
1: No widzę właśnie, że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkąd?
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest... Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy, w tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy, ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
1: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport... już kołowy, tak? Już ten.
0: Tak, tam już
1: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już.
1: Ładowarki, tak? Wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn, a tam
1: to
0: już.
1: To utrudniałoby po prostu tam wydobycie w tym. Podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
1: Dobrze.
0: Tylko. Maszyna na własnych kołach się
1: porusza,
0: zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników. One tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
1: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane. Czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, rozjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły. To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych.
1: Bo ona ma...
0: Budują te groty solne.
1: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
1: wracać na powierzchnię. To jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
1: Teraz przyspieszyło. A gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
1: Teraz. Ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
1: Oczywiście.
0: Bardzo. No to się cieszę.
15: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
0: Dziękuję bardzo. Proszę.
1: Super, naprawdę fajna była wycieczka.
0: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gram.
1: No to pięknie, dziękujemy.
15: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio, i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu teraz powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat, no to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, rzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem spłynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie, już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W 1/3 jest to kapitał polski, w 1/3 kapitał francuski, w 1/3 kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało, uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali. No więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. W hamaku, żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa, także ja wiem, jak to trzeba, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam, z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Hamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier, kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u, więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. były robione konie. A no nie ma przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio, dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent. Nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Wittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu... A! Proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem, jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły i instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek.

do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać, no i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą. Stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, w tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 1926 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 1926 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast polskie radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł.

0: wpadł na ten pomysł na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio Zygmunt Hamiec postąpił w ten sposób, że zaczął nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim. W całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące, chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia. Uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili. Ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 30 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem czy Państwo znają, magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj, a proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim, kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki Runo Maszt w Konstantynowie koło Gombina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, rzeczą odkryciem doniosłym. Kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to tak, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczni Owcami to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczni Owców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałam
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
2: tak
1: bardzo
2: jest.
1: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin, od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładnie mówi o profesorze.
3: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić. Stale do...
4: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne
2: fragmenty. Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
5: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
2: Ofiarować w ramach mostu?
5: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
2: Teraz nie będę się bał.
5: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
2: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
5: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może trąba. No niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji. Ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje. Ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
6: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu.
0: Nie,
6: na wstępie relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie. To jest trąba, tak.
7: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łupy, jak ja się cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
7: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczność, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł niebożny.
0: Nie zagłośno, bo państwo...
7: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
7: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
7: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
7: Czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie lojalnie nie dotrzymywano jak żeby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co? Możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
8: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Dajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błęciu?
1: Ciociu, na sumienie przyjmujem, że dyrektor cirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak
2: poczujesz
1: plecy w sali sieni, boisz. Popsa, grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sit was i ulega, a reszta ty.
2: No więc słyszą państwo, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
4: Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
5: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
6: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii, Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści. Proszę rozpoznają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
7: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
7: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
8: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
9: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker. Ja znam jego syna, Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie... Natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
10: Zakazali się przewodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
11: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego, nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat. I to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
12: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać, to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
13: wległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam co w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle, kobieta znowu, złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie, wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani, zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o 2 w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
14: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekund. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy, to będzie
2: skandal. Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
14: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Bajkova kuropatva.
1: Rozpoczynamy kolejną bajkową kuropatwę. 19.30. Witam Was bardzo serdecznie w ten wtorkowy wieczór. Już końcówka września. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Bez gadania. Wracamy za chwilkę.

Minęło pół godziny, zanim dobrnąłem do piaszczystej drogi, którą przyjechaliśmy do Kortumowa. Nocny spacer nie przyniósł żadnych rezultatów. Nie zauważyłem niczego podejrzanego. Na chwilę usiadłem przy drodze, aby odsapnąć po forsownej wędrówce. I wtedy usłyszałem skrzyp źle nasmarowanych osi w chłopskim wozie, zbliżającym się drogą do wioski. Wio, hejta, sennie pomrukiwał woźnica. Nie było w tym nic niezwykłego i osobliwego. Ot, do wioski wracał z miasta chłop swoją furmanką. Wóz był coraz bliżej i bliżej, skrzypienie osi stawało się coraz głośniejsze. Podniosłem oczy, żeby spojrzeć na woźnicę i nagle zobaczyłem Ankę. Siedziała obok woźnicy i kołysała się sennie. Masz, babo, placek, pomyślałem, zrywając się na równe nogi. Ilekroć szukam Malinowskiego, zazwyczaj trafiam na Ankę. Moje uszanowanie, pani, zawołałem. Drgnęła przestraszona okrzykiem, który padł z przydrożnego rogu. Ach, to pan, powiedziała z ulgą i zaraz popadła w swój ironiczny ton. Pan samochodzik na czatach? A gdzie młodzi bohaterowie? Proszę mnie nie nazywać panem samochodzikiem, warknąłem. Poprosiła woźnicę, żeby zatrzymał konia. Jestem już na miejscu, powiedziała, wręczając chłopu zapłatę za przewóz. Właśnie do tego pana jechałam w gościnę. Jak to ładnie, że mnie pan oczekiwał. Zeskoczyła z wozu, w ręku miała maleńką walizeczkę. Wcale na panią nie czekałem, rzekłem. Tak, to przykre, westchnęła. Mimo to bardzo się cieszę, że pana spotykam. Martwiłam się, że po nocy nie znajdę waszego obozu. To pani się do nas wybiera? Przeraziłem się. A pewnie, przecież umawialiśmy się, że zamieszkam z Ewą w jednym namiocie.

A niby skąd mam wiedzieć? Przecież jadę prosto z Warszawy. Mam nadzieję, że tę przemądrzałą pannicę spotkało wszystko, co najgorsze. Jak pani może tak mówić? Oburzyłem się. Malinowski zabrał Karen złoty zegarek i broszkę z brylantami. Chciał ściągnąć jej z ręki pierścionek, ale na szczęście przyjechałem tam w samą porę. Ba, tego można było się spodziewać. Szlachetny rycerz uratował uciśnioną z rąk złoczyńcy księżniczkę. A wie pani, kto jest Malinowskim? Powiedziałem, patrząc jej twarz w twarz i chcąc odkryć na niej wyraz strachu. Kto? Bardzo tego ciekawa. Pani przyjaciel, motocyklista, Mysi Królik. Przyjęła tę wiadomość zupełnie spokojnie, wzruszyła ramionami. To nie jest mój przyjaciel, to tylko człowiek, który przywiózł mnie motocyklem z Gib do Malborka. Próbował ze mną flirtować, to wszystko. A poza tym, pan się myli, on nie jest Malinowskim. Nie? A skąd ta pewność? Bo ja wiem, kto jest Malinowskim, powiedziała. A ściślej domyślam się już, kto jest prawdziwym Malinowskim. Nie, nie powiem panu, uprzedziła moje pytanie. Panu zostawiam skarby, a sobie przyjemność zdemaskowania bandyty. Co zaś tyczy się Mysi Królika, niech pan pamięta o zasadniczym szczególe. Malinowski przebywał w Paryżu, gdzie szukał Petersena, a młody człowiek na Junaku nigdy nie był w Paryżu. W ogóle nigdy nie wyjeżdżał za granicę. Zresztą, co będę panu wyjaśniać? Wszystkie szczegóły. Jestem śpiąca i zmęczona, a teraz proszę zaprowadzić mnie do swego obozu. Co miałem zrobić? Zaprowadziłem ją nad jezioro i obudziłem Ewkę, która przyjęła Ankę do namiotu. W głowie miałem chaos. W nocy śnił mi się Malinowski, który miał twarz proboszcza z Kortumowa i nosił sutannę. Tak, tak, panie, samochodzik, mówił proboszcz Malinowski. Właśnie wczoraj zabrałem z podziemi skarby templariuszy i dla pana zostawiłem tylko puste skrzynie. Taki sen. Rankiem obudził mnie tubalny głos kapitana Petersena. On i jego córka przyszli myć się nad jezioro i napotkali nasze obozowisko. O, mister samochodzik! Zawołała gniewnie Karen, zaglądając do wnętrza wehikułu, gdzie spoczywałem w objęciach Morfeusza. Czy ja nigdy już nie uwolnię się od pańskiego towarzystwa? Wyszedłem z samochodu. Przepraszam bardzo, rzekłem, podając jej rękę, ale to ja byłem tutaj pierwszy. Wygląda raczej na to, że to nie pani, ale ja nie mogę się uwolnić od waszego towarzystwa. Petersen poklepał mnie po plecach. Świetnie, że pana widzę. Weźmiemy się teraz do Malinowskiego. Nadszedł Kozłowski z wiaderkiem w ręku. Obudzili się chłopcy, Ewa i Anka. Państwo nie macie tutaj czego szukać, rzekł Tel do Karen. Pan samochodzik właśnie wczoraj odnalazł skarby templariuszy i mimo naszych próśb ani trochę nie chciał zostawić dla pani. Gdy Kozłowski przetłumaczył Karen słowa Tella, ta złapała się za głowę. Co za okropne chłopaki! Mister samochodzik ma na nich fatalny wpływ i nie jest pan zdumiony naszą wizytą? Zwróciła się do mnie. Nie. Przecież już wczoraj wiedziałem, że przyjechaliście, ale jestem dobrze wychowany i po nocy nie składam nikomu wizyt. Słyszysz, Karen? Triumfował Petersen. Mówiłem ci, że mister samochodzik jest tu już od dawna. Dziewczyna nic nie powiedziała, tylko zajęła się myciem. My także zabraliśmy się do rannej toalety i gdyby ktoś nas nie znał, mógłby sądzić, że oto nad brzegiem jeziora spotkało się znajome towarzystwo, bardzo sobie przyjazne i zgodne. Zaraz po śniadaniu odezwałem się do Karen. Odwiedzimy wasz obóz, bo właśnie dziś zamierzamy penetrować ruiny w lesie. Pan nie ma prawa do tych ruin, ostro powiedziała Karen. One należą do mnie. Tylko do mnie. Ja tam zamieszkałam. Ale ja tam byłem pierwszy. No to co? Nie zostawił pan żadnego śladu. Pan ma obóz tutaj, więc niech pan szuka sobie tutaj skarbów, rzekła złośliwie.

zataczając ręką duże koło obejmujące jezioro, kościół i plebanie. A my mamy tam obóz i tam będziemy szukać. Uważam, że należy podzielić strefy swoich wpływów. Zastanowiłem się. Do takiego układu zmierzałem, ale nie chciałem tego okazać Karen. Wtrąciła się Anka. Panie Tomaszu, pan znowu chce jej dać się wykiwać? Wtrącił się Petersen. Najlepiej zrobimy, mister Samochodzik, zajmując się poszukiwaniem Malinowskiego. Wskazała na Ankę. Malinowski to dziedzina zarezerwowana dla tej pani. Z nią musi pan wejść w kontakt. Tak? Ucieszył się kapitan Petersen. Panią także oszukał ten łajdak? Owszem, kiwnąłem głową. Obiecał jej małżeństwo i nie dotrzymał obietnicy. Tyle na dziś. Pan Samochodzik i Templariusze. Zbigniew Nienacki. Dobranoc.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 20, czas na wieczorną prognozę pogody. Zapraszam serdecznie. Wtorek, 29 dzień września, jutro ostatni dzień września, a tutaj na termometrach 14,6 stopnia, a temperatura odczuwalna 12 stopni. Już o zachodzie słońca nie będziemy rozmawiać, bo to półtorej godziny temu, tak przypomnę, tylko może ktoś nie wie, ale dzień jest już krótszy od tego najdłuższego, 5 godzin i 12 minut, to sporo. No zbliżamy się, już mamy jesień, więc powoli zbliżamy się, październik, takim już bardziej miesiącem jesiennym, co zresztą niedługo odczujemy, ale na razie cieszmy się tą pogodą, która jest z nami. W nocy bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, tylko na południowym, na północnym wschodzie miejscami bezchmurne, zachmurzenie umiarkowane na wschodzie kraju oraz w kotlinach górskich lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum do 11 na zachodzie, cieplej na wybrzeżu, tutaj około 12, a chłodniej w dolinach karpackich, tam lokalne spadki temperatury do minus 1. Wiatr będzie w nocy słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i wschodni. A w środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami bezchmurne niebo, rano lokalnie na wschodzie i w kotlinach karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim, porywisty przeważnie południowo-wschodni. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy od 7 do 8 stopni, jutro nieco chłodniej niż dziś, ale też 20 stopni będzie. W czwartek nieco chłodniej, 17 kresek, piątek 19, sobota 20 i niedziela nawet 21 i poniedziałek 19. Kolejne dni już nieco chłodniejsze, ale cały czas utrzyma się taka sucha, wyżowa pogoda, więc jeśli macie Państwo coś do zrobienia przy takiej pogodzie, chociażby pranie, to warto to uczynić, bo naprawdę schnie wszystko bardzo dobrze jak latem. Tyle prognozy pogody i sprzątania. Już za chwilkę historyczna Kuropatwa, awaria w Czarnobylu. Zapraszam serdecznie.

Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka z zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, bardzo źle, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko 2 elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska i wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają 3 izotopy plutonu. Pluton 238. który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła.
jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego plutonu, tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran-238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat tutaj pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa.
Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy czwartego, piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na rozwinięcie się tej awarii,
proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin
I on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa, i ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla
I mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13 i pół godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej. I zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane

telefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Akulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy zostało w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli czy rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się, dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano 2 razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz.

który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie 2 dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo 2 doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło 2 dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjnych, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej zostało od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar, ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przygniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. 2 samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie
bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast, proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna amerykanka. Tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu. One się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają. No więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili no, całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej no 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ.
Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania, paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie, dlatego że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, no przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, no na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej milion razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy, ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu, ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania, to wysiedlono z całego rejonu ludzi zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt. Dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie. Koniki przewalskiego i żubry po stronie białoruskiej. Ale proszę Państwa, naprawdę to jest raj dla zwierząt. No, niestety w tej chwili ze wzrostem ilości mieszkańców taki bardzo negatywny skutek, mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem.
W takie dzieci urodzone przez, bez gałek ocznych. W pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych. Proszę Państwa, można domowym sposobem wyekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi świętego Iliasza w miasteczku Czarnobyl. Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł P-
patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on no prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, to, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. Więc to, a w ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy? Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł. Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 razy od planowanych, to całość tych nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma no, dzień stracony. No, co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje.
wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem stu kilkudziesięciu osób. To już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest tak lekko licząc 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się nam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego, że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj pieniądzach mówimy, to proszę Państwa,
piątym i szóstym reaktorze w tych blokach była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś 3 metrów, 3-4. Czyli taka konstrukcja z rur, ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące i licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych. Bo to są tego typu umocowania. To są dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

z tą przyrodą poobcować. I tam natrafimy na różnego rodzaju zwierzęta, których bardzo często się boimy, które uważamy za naszych może nie sprzymierzeńców, albo naszych wrogów wręcz, albo zwierzęta, które mogą nas zagrozić. Czasami się boimy, one budzą w nas różne negatywne emocje, strach, lęk. I o tym, żeby trochę tutaj załagodzić ten strach i powiedzieć, że tak naprawdę niewielu zwierząt powinniśmy się obawiać, niż to jest powszechnie wyobrażane, przedstawiane, i stąd właśnie ten wykład. Dlatego dzisiaj opowiem Państwu o tych zwierzętach, które polują, gryzą, są jadowite i zabijają, ale niekoniecznie ludzi. Bo tutaj właśnie w domyśle, jeżeli ktoś przeczytał, to pewnie pomyślał sobie, że to na ludzi polują, czy gryzą ludzi, czy są jadowite względem ludzi, czy zabijają ludzi. Ale oczywiście one rzeczywiście w dużej mierze to robią, ale względem na przykład innych zwierząt, bo tak zdobywają pożywienie, a niekoniecznie są takie niebezpieczne względem człowieka. Ale o tym wszystkim właśnie Państwu dzisiaj opowiem. Będą to najbardziej niebezpieczne zwierzęta w Polsce i zaczniemy sobie od takiej najbardziej charakterystycznej trójki. I dlaczego ja mówię, że to jest najbardziej charakterystyczna? Ja zawsze zadaję takie pytanie dzieciom, kiedy właśnie opowiadam o tych najbardziej niebezpiecznych zwierzętach. Zawsze proszę, żeby wymieniły te zwierzęta złe, takie niebezpieczne. I zawsze wśród pierwszych pięciu, które dzieci wymienią, pojawią się te trzy zwierzęta. Różnie, czasami to będzie na pierwszym miejscu. Zwykle jest to dzik na pierwszym miejscu, ale nie zawsze. Natomiast te zwierzęta absolutnie zawsze są przez dzieci wymieniane. I ta wielka trójka to jest oczywiście dzik wspomniany, na drugim miejscu jest oczywiście wilk i również jest wymieniany niedźwiedź. I od tych zwierząt zaczniemy i powiemy sobie, czy one rzeczywiście są takie niebezpieczne, jak to się powszechnie sądzi. Zatem zaczniemy oczywiście od wilka, który to przecież w każdej bajce, jeżeli ktoś zna bajkę, w której wilk jest dobry, przedstawiony pozytywnie, to proszę pokazać, proszę napisać tutaj na naszym czacie, ja chętnie się dowiem, bo ja teraz nie znajduję żadnego przykładu. Zatem zaczniemy sobie od wilka, popatrzmy mu prosto w oczy i właśnie od tego patrzenia zaczniemy, bo jest też taki pogląd, że jeżeli wilk nas obserwuje, to na pewno nas zaatakuje. Nieprawda. To nie jest tak, że on jak nas obserwuje, to zaraz się rzuci do ataku i z nas będą strzępy. W ogóle trzeba dodać, że to tak naprawdę to wilk boi się człowieka i dużo więcej wilków ginie z ręki człowieka, a nie odwrotnie, że to wilki zabijają ludzi. Faktycznie, kiedyś w dawnych czasach, kiedy nasz kraj był pokryty głównie przez lasy i tych wilków naprawdę było dużo więcej niż teraz, one jakieś tam zagrożenie dla człowieka stanowiły. Poza tym pamiętajmy o tym, że na przykład po stoczonych bitwach one pożywiały się trupami, które na polu bitwy pozostawały. W związku z tym one rzeczywiście w ludziach mogły upatrywać jakieś źródło pożywienia, ale zasadniczo jednak tego człowieka nabrały przed nim strach, nabrały przed nim takiego dużego respektu, bo niestety człowiek je powszechnie bardzo tępił. One były zabijane masowo do tego stopnia, że prawie w Polsce wyginęły. One w zasadzie zostały w 1998 roku objęte ochroną i w tamtym czasie ich liczebność wynosiła mniej więcej około 500 osobników. Dzisiaj mamy 4 razy tyle, tak się szacuje. Około 2000 wilków mamy obecnie i cały czas ta liczba rośnie, co jest dobrą oznaką, chociaż nie wszyscy się z tego cieszą, bo nieraz można w różnych mediach przeczytać sygnały mówiące o tym, jakieś tytuły takie zwracające na siebie uwagę, że to wilk rozszarpał, czy tam zabił, zaatakował i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to piszą ludzie, którzy albo chodzi im o to, żeby dużo osób po prostu kliknęło w tytuł i przeczytało cokolwiek, bo jak to zwykle chodzi po prostu o te kliknięcia, albo ktoś po prostu bardzo nie lubi wilków i chce je nam zohydzić, zobrzydzić, demonizować zupełnie niepotrzebnie. Wilki są niesamowitymi zwierzętami. Ja już wiele razy na naszych wykładach o wilkach opowiadałem. To są niebywale ciekawe zwierzęta. W ogóle taki wzór rodzinnego życia prowadzą. Oto jest naprawdę taki zwierzę, którego sensem istnienia jest rodzina. Bardzo, bardzo ciekawe zwierzę. Pod

0: względem, ta hierarchia też, no dużo, dużo w ogóle jest takich interesujących szczegółów dotyczących życia wilków i no dlatego też sporo osób się interesuje i te wilki też bardzo często są takim, takim obiektem zainteresowania badaczy, różnych fascynatów, przyrodników, ale nic dziwnego, bo rzeczywiście niesamowite zwierzęta. Ale czy faktycznie należy się bać wilków? Absolutnie nie. To, tak jak wspomniałem na początku, wilki boją się nas bardzo i uciekają, bo wiedzą, że ze strony człowieka raczej nie czeka ich nic dobrego. Natomiast jeżeli chodzi o ataki wilków na człowieka i straszenie, że w lasach są wilki i tak dalej, no tak, oczywiście są, ale naprawdę, no ja nie przypominam sobie przez ostatni czas, żeby jakikolwiek wilk zaatakował człowieka i stanowił dla niego jakieś wielkie zagrożenie. Także musimy się przyzwyczajać do tego, że wilków będzie coraz więcej. Nawet w Warszawie były już notowane wilki i w okolicach tutaj się pojawiają Warszawy. Oczywiście no, nie żyją na stałe, ale bywają. I to tylko pokazuje, że wilki rzeczywiście stają się coraz bardziej powszechnym zwierzęciem i całe szczęście, niech tak będzie, bo kiedyś występowały faktycznie na obszarze całego kraju i były zwierzęciem zdecydowanie bardziej popularnym, pospolitym niż teraz. Pośród wilków właśnie wilki mają taką złą sławę. Mówi się, że to są właśnie zwierzęta, które przecież zabijają ludzi, są groźne, gryzą, rozszarpują człowieka i tak dalej. Natomiast i przez to jest też taka kategoryzacja, że wilk jest jednak tym złym zwierzęciem, ale my bardzo lubimy właśnie szufladkować, kategoryzować. Przecież mówimy, że niektóre zwierzęta są dobre, niektóre złe. Otóż nie są ani dobre, ani złe. Po prostu są, po prostu żyją i istnieją i każde zwierzę ma jakiś swój, jakieś swoje miejsce w czy to łańcuchu pokarmowym, czy konkretnym środowisku, ale są potrzebne i nie są ani dobre, ani złe. Tak samo ja jestem wielkim przeciwnikiem dzielenia zwierząt na szkodniki i na zwierzęta pożyteczne. To jest typowo sztuczny podział stworzony przez człowieka. Nie ma nic wspólnego z tym, co ze światem przyrody. Oczywiście z naszej perspektywy, jeżeli coś na przykład prawda, stonka ziemniaczana zjada nam, prawda, żeruje na ziemniakach, no to rzeczywiście jest dla nas szkodnikiem. Ale gdy tylko ludzie by przestali jeść ziemniaki albo stonka by się przerzuciła na coś innego, no to raczej nie jest niemożliwe, ale na jakąś inną roślinę, to już automatycznie przestałaby być tym szkodnikiem. Więc to jest taki bardzo podział sztuczny, mówię, stworzony przez człowieka. Ale wracamy do wilków. Wilki, jest jeszcze taki bardzo ciekawy też no mit raczej, znaczy nie raczej, tylko mit wokół wilków, że one wyją do księżyca. No one się oczywiście tak porozumiewają, to wycie jest niesamowite i wycie wilków jest sposobem na kontaktowanie się ze sobą, a nie jest to jakiś rytuał, który polega na tym, że wilk zobaczy księżyc i po prostu się zatrzymuje i wyje do księżyca. Bo to by było po prostu jakieś nierozsądne, dziwne na pewno zachowanie. Także pamiętajmy, że wilk nie jest ani dobry, ani zły, nie stanowi dla człowieka jakiegoś wielkiego zagrożenia i naprawdę nie ma sensu się obawiać wilka, że wilk po prostu nas tak bez powodu zaatakuje, prawda? Drugim zwierzęciem, które również na pewno nie bez powodu nas nie zaatakuje, jest dzik. I dzik każdy z nas zna doskonale. Dzisiaj będziemy trochę o tych wierszykach Jana Brzechwy mówić, bo to przecież jest cała seria takich wierszyków. I oczywiście każdy z nas zna ten wierszyk. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo prędko zmyka. Więc od razu powiem, że dzik nie jest zły, to po pierwsze, a po drugie nie warto przed dzikiem uciekać na drzewo, bo można sobie tylko wyrządzić krzywdę. Swoją drogą ciekaw jestem, kto umiałby tak szybko wskoczyć na drzewo i rzeczywiście na tym drzewie pozostać, tak żeby dzik nie doskoczył, nie dosięgnął tego człowieka. Więc tego nie robimy. To tylko jest wierszyk sympatyczny, skądinąd, ale jednak nie do końca przedstawiający rzeczywisty świat przyrody. I dzik jest dziki, oczywiście, ale nie jest zły. I dzik, czy rzeczywiście może nas zaatakować? Więc może tak, powiem, on nie będzie atakował, ale będzie raczej się bronił. Ale w jakich sytuacjach? W zasadzie są tylko dwie takie główne sytuacje. Kiedy locha prowadzi młode, czyli te malutkie warchlaczki, pasiaczki, i kiedy my im gdzieś się zaskoczymy, wejdziemy im w drogę, one mogą uciekać do matki z takim swoim charakterystycznym kwikiem i wtedy rzeczywiście locha może będzie je broniła. Jest bardzo oddaną, troskliwą matką, nawet jest w stanie poświęcić swoje życie w obronie swoich młodych, zatem będzie na pewno stawała w ich obronie i łatwo się nie podda. Natomiast i wtedy rzeczywiście no, musimy być rzeczywiście mieć się na baczności. Natomiast muszę powiedzieć, że mi się zdarzało podchodzić blisko do takich dzików i powiem szczerze, one też czują respekt przed człowiekiem, boją się. Trochę to jest taka gra nerwów, bo i człowiek też trochę jest napięty wtedy. Nie do końca też wie, na co może sobie pozwolić z takimi dzikami. Te dziki też są spięte. Nie warto doprowadzać takich sytuacji, nie ma sensu, ale też muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste, żeby ten dzik po prostu na nas ruszył, tak? On też czuje strach przed człowiekiem. Ale zasadniczo, no jeżeli będzie groźna sytuacja, to oczywiście locha swoje młode obroni. Druga sytuacja to są psy. Sam dzisiaj byłem świadkiem, kiedy pies, co prawda może nie na dzika się rzucił, ani dzik na psa, ale pies na drugiego psa. Tylko dlatego, że pies nie był przypięty do smyczy. I to jest rzecz, o której my non-stop mówimy, apelujemy, cały czas przypominamy o tym, że chodzimy z psem po lesie, to trzymajmy go na smyczy, naprawdę. Nigdy nie wiadomo, gdzie on pobiegnie, nigdy nie wiadomo, co się dzieje z tym psem. Nie mamy go na oku, nie widzimy dokładnie, co on jest w stanie w tym czasie zrobić, czy on na przykład w tym czasie nie draśnie, nie zabije jakiegoś zwierzęcia, czy on się nie poleci w krzaki i na przykład nie napotka na dziki. Jak będzie spanikowany, wracał, uciekał przed dzikami, to oczywiście będzie leciał w naszą stronę, czyli sprowadzimy na siebie takie niebezpieczeństwo. Mało tego, dziki przecież, proszę pamiętać, że starcie psa z dzikiem, nieważne, czy to będzie jamnik, buldog, czy owczarek niemiecki, zawsze jest to starcie niczym boksera wagi ciężkiej z przedszkolakiem, więc no, dzik po prostu zabije, może oczywiście zabić tego psa i proszę pamiętajmy o tym, że dzik zawsze identyfikuje psa jako zagrożenie, jako swojego wroga, także będzie się naturalnie bronił. Dlatego zawsze naprawdę apeluję, wiele razy mówię i naprawdę to już po prostu prawie, że do znudzenia, ale cały czas jest mnóstwo przypadków ludzi, którzy spuszczają psy w lesie, mało tego w rezerwatach również przyrody, co nawet na przykładzie Warszawy widać bardzo dobitnie i zawsze apeluję i proszę i również teraz skorzystam z okazji i również przypomnę i poproszę, żeby psy zawsze mieć na smyczy, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi, a argumentacja, bo mój pies jest grzeczny, do mnie osobiście totalnie zupełnie nie dociera, bo już widziałem takie grzeczne psy, które zerwane ze smyczy, znaczy spuszczone po prostu ze smyczy, gnały i totalnie się nie słuchały swoich właścicieli i robiły, co chciały, uganiały się za wywiórkami, jakimiś dzikimi zwierzętami, sarnami i tak dalej. Nie jest to nic fajnego i naprawdę zachęcam do tego, żeby pamiętać o też bezpieczeństwie swojego psa, bo to też na to ma to, że będziemy trzymali go na smyczy, również wpływa na bezpieczeństwo naszego psa. A jeszcze nie wspominając już oczywiście o ryzyku zarażenia się wścieklizną, ale o tym będę jeszcze dzisiaj opowiadał. Także naprawdę nie warto. To były te dwie sytuacje, czyli młode pasiaczki i pies, który potrafi właśnie zaatakować czy podbiec zbyt blisko dzików. Wtedy rzeczywiście możemy się tych dzików obawiać, ale absolutnie dziki nie jedzą ludzi, nie ich celem nie są w ogóle ludzie, nie, co najwyżej podchodzą do ludzi blisko, bo identyfikują ludzi na przykład z jedzeniem. No oczywiście klasyczny przykład. To jest krynica morska, gdzie nawet dziki mają swój pomnik, bo już tam są tak rozsławione. Kto będzie w wakacje, to będzie mógł właśnie na pewno zaobserwować, bo będąc w krynicy chyba nie sposób jest nie zobaczyć dzików, ale w różnych innych nadmorskich miejscowościach również i w ogóle w całej Polsce. One wychodzą na ulicę, nie boją się ludzi, ale też proszę ich nie demonizujmy tych dzików. Nie mówmy, że to są straszne zwierzęta, które nam robią jakąś wielką krzywdę. Absolutnie nie. Są to zwierzęta, które po prostu żyją w lesie, zwyczajnie funkcjonują i I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o dzika. Może już więcej nie będę tutaj opowiadał, chociaż przykładów jeszcze i innych tutaj, inne sytuacje mógłbym jeszcze spokojnie przytoczyć. Oczywiście dziki wyglądają dosyć groźnie, natomiast i często właśnie ludzie dzwonią i z pytaniami, co robić, bo na ich drodze jest dzik, boją się przejść i tak dalej. Dzieci do szkoły, prawda, boją się chodzić. Czasami właśnie jak szkoła jest przy lesie, to dzieci czasami muszą być właśnie podprowadzane do samej szkoły w obawie przed tymi dzikami. No jasne, że tak, to jest trochę zrozumiałe, taki strach, natomiast pamiętajmy o tym, że dzik nie jest zainteresowany atakiem na człowieka. One oczywiście w obronie własnej, jasne, że tak mogą, ale naprawdę dzik nie jest zwierzęciem, które chce atakować człowieka, robi to tylko i wyłącznie w ostateczności, szczególnie w tych sytuacjach, przy tych sytuacjach, o których wcześniej wspomniałem. Mamy kolejne zwierzę, czyli które zawsze jest wymieniane jako to jedno z najgroźniejszych. Oczywiście chodzi o niedźwiedzia, chociaż jest często nazywany misiem pieszczotliwie i nawet w wierszyku przecież Jana Brzechwy również tak jest nazwany. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda, nie chce podać, a to szkoda. Też znamy również ten wierszyk. Proszę nie nazywać niedźwiedzia misiem, bo przez to też jest wiele różnych nieporozumień. My trochę zestawiamy ogromne zwierzę, które waży nawet 300 kg, do malutkiego pluszowego misia i nazywamy pieszczotliwie niedźwiedzia misiem. Otóż nie róbmy tego, bo przez to właśnie bardzo zmieniamy powagę tego zwierzęcia. Powinniśmy podchodzić jednak z dużym respektem, bo w przeciwieństwie do wilka i dzika rzeczywiście niedźwiedź może nam wyrządzić jakąś krzywdę, ale też spokojnie nie myślmy w kategoriach takich, że niedźwiedź to zawsze oznacza zagrożenie i zawsze powinniśmy się jego bać i uciekać. I zaraz o tym powiem, żeby nie uciekać właśnie, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Natomiast jest to potencjalnie zwierzę, które rzeczywiście jest potężne i tak łatwo też na widok człowieka nie będzie uciekało. Może czasami nam się przypatrywać z ciekawością, może też również oczekiwać, że damy mu jakiś smakołyk. Dlatego warto pamiętać i zdawać sobie sprawę, że jest to jednak zwierzę niebezpieczne, ale z drugiej strony nie ma co nikogo straszyć i mówić, prawda, że jak będziemy chodzić po górach, no bo przecież w Polsce głównie w górach występują, Bieszczady, Beskidy, Tatry to są główne właśnie miejsca występowania. Dlatego też, mówię, nie chcę straszyć, tak, ale trzeba mieć świadomość, że jednak jest to w jakimś stopniu groźne zwierzę. Aczkolwiek sytuacje, kiedy rzeczywiście ataki niedźwiedzi na ludzi raczej nie są zbyt pospolite, popularne, należy się mieć na baczności, szczególnie kiedy są młode, bo w okolicy młodych pewnie jest gdzieś matka. No i wtedy może nie być wesoło, bo oczywiście, jak to już dzisiaj nawet na wykładzie mówiłem, zwierzęta będą oczywiście broniły swoich, dorosłe zwierzęta bronią swoich młodych, często właśnie bardzo zaciekle i wytrwale. Także tu trzeba się mieć na baczności, trzeba uważać na te zwierzęta. Ale jeśli chodzi o niedźwiedzie, to warto jeszcze powiedzieć, że też jednak liczebność niedźwiedzi w Polsce delikatnie się zwiększa, bo jakieś 50 lat temu w polskiej części Karpat szacuje się, że żyło kilkanaście niedźwiedzi, czyli no, naprawdę niewiele. Natomiast dzisiaj już jest ponad 100. Ale warto też wspomnieć, że również Tatry, no w Tatrach dosyć sporo żyje niedźwiedzi. Dwa takie główne miejsca występowania, chyba najbardziej znane miejsca występowania niedźwiedzia w Polsce to są Tatry i to są Bieszczady. I jeżeli chodzi o Tatry, no to jest ich tam, liczebność się szacuje na poziomie 50-60 osobników, natomiast oczywiście wiadomo, że Tatry, to ta mniejsza część jest po stronie naszej, polskiej i tam przebywa właściwie na stałe kilkanaście tylko niedźwiedzi, natomiast no, zdecydowana większość żyje po stronie słowackiej. I jeżeli chodzi o niedźwiedzia, to faktycznie może nas przestraszyć, może być to zwierzę, które nas bardzo będzie dla nas budziło duży strach i duży lęk. Natomiast proszę pamiętać o tym, że niedźwiedzie nie lubią być zaskakiwane, dlatego jak idziemy po górskich szlakach, to warto na przykład rozmawiać. Albo w ogóle czasami wydawać takie dźwięki, żeby jednak niedźwiedzie wiedziały, że ktoś idzie, bo nie lubią być zaskakiwane i wtedy no, mogą być bardzo mocno zdziwione i mogą się człowiekowi przyglądać, a kto wie, czy się nie będą w ogóle do niego zbliżały. Więc starajmy się właśnie zawsze dawać znak swojej obecności. Poza tym też przypadek, jak w przypadku dzika, niektórzy uważają, że uratuje nas wejście na drzewo. Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ one świetnie się wspinają, w związku z tym nie mamy szans. Nie wspinajmy się na drzewa. Poza tym, no tak jak wspomniałem wcześniej, kto z nas umie się sprawnie wspinać na drzewa tak szybko, żeby wejść momentalnie? No jest to bardzo trudna sztuka. Mało tego, jest jeszcze taki pogląd, taki mit, że biegnący niedźwiedź jak zbiega ze stoku, to jemu się plączą nogi i w ogóle tam upada i tak dalej. No co za bzdura, bo przecież niedźwiedzie to są zwierzęta, które świetnie się czują w górach, więc jak takie zwierzę, które będzie biegło, będą mu się plątały nogi? No totalny bezsens. Nie wiem w ogóle, kto to wymyślił i dlaczego ludzie w ogóle sobie przekazują takie informacje, ale jeśli już mówimy o tym zbieganiu, to niektórzy uważają, że no uciekną przed niedźwiedziem. No raczej średnie mamy tutaj szanse i raczej proponuję jednak nie uciekać przed niedźwiedziem. To jest zwierzę, które rozwija prędkość spokojnie 40 km na godzinę w terenie, dodam, w związku z tym nie mamy szans. Oczywiście to będzie wiadomo krótki odcinek, ale naprawdę, wygląda, że to jest duże, ogromne, zwaliste zwierzę i będzie się wolno rozpędzało. Faktycznie potrafi dużo szybciej biegać niż my, więc ucieczka też nie wchodzi w grę, ale bardzo odradzam ucieczkę, bo to tylko prowokuje niedźwiedzie do tego, żeby właśnie podążały za człowiekiem, bo przecież kiedy zwierzę ucieka, jakiekolwiek zwierzę, to okazuje tym swoją słabość. A zatem, ucieczka to jest przecież cecha ofiar, a nie drapieżników. W związku z tym, jeżeli uciekamy, to automatycznie jakby pokazujemy swoją niższą pozycję, swoją uległość względem niedźwiedzia. Dlatego nie warto szarżować, nie warto uciekać przed niedźwiedziem. Lepiej zdecydowanie po prostu się spokojnie wycofać. Może się tak zdarzyć, że niedźwiedź po prostu zacznie rzeczywiście biec w naszą stronę, ale nie należy wtedy panikować, nie należy wtedy właśnie uciekać, bo to go jeszcze bardziej motywuje do podjęcia ucieczki. On jeszcze chętniej będzie za nami tą pogoń podejmował. Poza tym pamiętajmy o tym, że jednak one zgodnie z tym, co mówią leśnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego, one często też markują te ataki. W związku z tym to też jest jakaś ich taktyka, pewnie na przestraszenie człowieka. I zdarza się, że po prostu po kilku krokach po prostu się zatrzymują. Dlatego też warto właśnie, ja wiem, że to jest trudne, łatwo tak mówić, bo to rzeczywiście są duże emocje i można rzeczywiście spanikować, ale starajmy się zachować zimną krew, starajmy się jednak opanować swoje emocje i przede wszystkim właśnie nie uciekać. Jeżeli już faktycznie dojdzie do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, kiedy niedźwiedź będzie bardzo blisko do nas podchodził, należy wtedy przyjąć tą pozycję taką, jaką każdy z nas przyjmował, jeszcze będąc w brzuchu swojej mamy, czyli pozycję embrionalną, chroniąc tutaj kark, głowę, dłońmi skulić się należy, udając trochę martwego, to też w jaki sposób zniechęca niedźwiedzie. Ale zasadniczo to już jest raczej taka ostateczność, a raczej też nie słyszałem o zbyt wielu takich sytuacjach. Najniebezpieczniejsze sytuacje to są te, w których mamy do czynienia z takimi częściowo oswojonymi niedźwiedziami. Często kończy się tym, że one niestety były po prostu odstrzeliwane i w Tatrach też już były takie przypadki. Nie pamiętam już, jak się nazywał, chyba Kuba, jeżeli dobrze pamiętam, był taki niedźwiedź i on rzeczywiście tam na turystach rzeczywiście wywierał taką presję, żeby jego dokarmiali. I to już jest niebezpieczne, kiedy taki niedźwiedź podchodzi.
1: Słuchacie Radio Kulpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Gdzieś blisko ludzi i domaga się, żeby go karmić. To już jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No i właśnie, niestety, my też poniekąd przyczyniamy się do tego, że te zwierzęta mogą po prostu być zabijane, ale to wszystko w celach bezpieczeństwa. Kolejne zwierzę, mamy rysia. No ryś generalnie jest kotem, wygląda może groźnie, ale oczywiście nie jest dla nas żadnym zagrożeniem, absolutnie żadnym zagrożeniem nie stanowi dla naszego życia, zdrowia. One przecież unikają w ogóle kontaktu z człowiekiem. To są rysie są wybitnymi samotnikami, żyją samodzielnie, czasami pewnie widzą nawet nas, ludzi, ale nie dają znaku życia, nie chcą być same widziane przez nas. Dlatego też prowadzą też taki skryty tryb życia. Ale no jest to oczywiście drapieżnik, całkiem spory, bo to nie jest kiciuś też, tylko to jest taki no naprawdę duże zwierzę. Mniej więcej no, tej wielkości powiedzmy, taki większy kot zdecydowanie. Także tutaj nie ma się czego obawiać. Życzę każdemu, żeby mógł zobaczyć, bo rysi w Polsce jest naprawdę niewiele. I życzę każdemu, żeby miał okazję spotkać tego drapieżnika. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest to zwierzę, które też krzywdy nam żadnej nie zrobi. Niech się boją sarny, bo one właśnie głównie na sarny polują. Ale my nie musimy się obawiać rysia absolutnie. Kolejne zwierzę, czyli żubr. Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą żubrze. To oczywiście też jest fragment kolejnego wierszyka Jana Brzechwy i należy też tutaj mieć pewien dystans do żubra. Nie należy się zbyt blisko do niego podchodzić. Jest to zwierzę, które faktycznie może też być groźne, może zaatakować. Słyszałem o takich na przykład fotografach przyrody, którzy przełamywali tę barierę i powodowali, że żubr jednak próbował odgonić tego człowieka, bo człowiek wkroczył w jego terytorium, w jego miejsce, przekroczył tą barierę bezpieczną. A i teraz uwaga, właśnie jeszcze ciekawa rzecz. Co to jest ta bariera? Oczywiście różne zwierzęta mają różne bariery, do niektórych można podchodzić bardzo blisko. Nie wiem, na przykład taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, kaczka krzyżówka. No to są dzikie ptaki, ale przecież można do nich podejść naprawdę na bardzo niewielką odległość i one nie uciekają. Bardzo mają dużą tolerancję względem człowieka. Ale na przykład taki chociażby, jak już jesteśmy przy ptakach, to podam jeszcze taki przykład żurawia na przykład. No żurawia, jak ja widzę żurawia z 50 metrów, to jestem szczęśliwy, że udało mi się tak blisko go zobaczyć, bo one uciekają rzeczywiście przed ludźmi. No z żubrami to jest różnie. Ja powiem szczerze, niewiele widziałem w życiu, więc nie będę się tutaj może zbyt wypowiadał. Widziałem tak na taką bardzo bezpieczną odległość. Ale właśnie, warto sobie zadać pytanie, jaka to jest ta bezpieczna odległość? No więc jeżeli widzimy, że na przykład jakieś zwierzę, niekoniecznie żubr, ale na przykład właśnie niech to będzie w naszym przypadku żubr, leży sobie, prawda, i zajada się czymś, i on nawet na nas nie reaguje, ale na przykład nas obserwuje i w pewnym momencie on przestaje jeść, albo w ogóle wstaje, to już jest dla nas sygnał, że ta bariera zapewne została przekroczona. Dlatego nie należy podchodzić jeszcze bliżej i próbować złapać z bliska i zrobić sobie selfie z żubrem. Odradzam bardzo. Pozostańmy w odległości, lepiej się wtedy wycofać. Pamiętajmy o tym, że żubr jest naprawdę dużym zwierzęciem. Zasadniczo też oczywiście nie je ludzi, to są roślinożercy. Także bardzo dużą część życia swojego poświęcają na zdobywanie pożywienia, przecież trzeba tą ogromną masę ciała wyżywić. No jeśli chodzi o samce, to potrafią osiągać bardzo duże rozmiary, bo wysokość prawie 2 metry bez tam powiedzmy kilkunastu centymetrów, to są takie największe rozmiary, a masa nawet przekracza 900 kg. No samice są dużo mniejsze, bo u nich z kolei takich największych masa przekracza powiedzmy te 400 kg, także zasadniczo, wiadomo, też jest duża dosyć rozbieżność, ale pamiętajmy o tym, że jednak samce przede wszystkim są największe, masa właśnie nawet te 900 kg potrafi przekroczyć, także jest to duże zwierzę, do którego powinniśmy mieć szacunek i respekt i należy pamiętać, że może faktycznie zaatakować, kiedy przekroczymy tą barierę bezpieczeństwa, ale zasadniczo nie mają potrzeby, żeby ludzi atakować, dlatego obserwujmy z daleka, a przecież też bardzo duże zwierzę, więc z daleka też bardzo dobrze będziemy wszystko widzieć. Kolejne zwierzę. Mamy łosia. I tutaj mamy pokazanego oczywiście samca, byka, który ma piękne poroże, ale ja głównie chciałbym się skupić na przede wszystkim samicy, czyli na klępie, bo sytuacja, kiedy klępa może być dla nas niebezpieczna, chociaż w ogóle łosi w ogóle nie identyfikujemy z żadnym zagrożeniem, ponieważ one najczęściej są zwierzętami takimi dużymi, ślamazarnymi, takimi wydawałoby się, że ciapowatymi, ale niech nas to nie zmyli, bo to są zwierzęta, które potrafią być szybkie, po pierwsze, po drugie potrafią rzeczywiście być bardzo silne, bo przecież kopnięcie łosia potrafi zmiażdżyć kości na przykład wilkowi, a wilk przecież dużo mocniejsze zwierzę niż my. Dlatego zdecydowanie odradzam podchodzenie szczególnie do młodych, do łoszaków, bo na pewno gdzieś w pobliżu jest mama. I ta mama, klępa, jeżeli zaatakuje, to może to być dla nas bardzo groźne. Dlatego pamiętajmy, że to też jest drugie co do wielkości zwierzę w Polsce. Pierwsze oczywiście to jest żubr, natomiast drugie to jest właśnie łoś. No jeżeli chodzi o masę, to tutaj zdecydowanie mniejsza, bo w Polsce dorosłe samce, no to powiedzmy, że ważą te 400 kg, no różnie, prawda? Ale zasadniczo no 200 spokojnie może łoś ważyć. 200 kg, duża masa. Jeżeli takie zwierzę się rozpędzi, no to może nas stratować. Także nie podchodźmy szczególnie do tych młodych i apeluję też, żeby bardzo uważać zimą, bo łosie potrafią podchodzić do dróg, zlizywać sól, a przecież zderzenie z łosiem jest niesłychanie niebezpieczne, ponieważ łoś jako bardzo wysokie zwierzę, kiedy jedziemy samochodem osobowym, podcinamy mu nogi, on upada i cała ta największa masa tego zwierzęcia spada na kabinę. W związku z tym często ginie tutaj w takim wypadku łoś, ale też i kierowca, pasażer, czy w ogóle jeszcze więcej osób. Także warto pamiętać o tym, że łoś na drodze jest naprawdę niebezpiecznym zwierzęciem. Każda, jakiekolwiek zdarzenie z łosiem drogowe jest niesłychanie dla nas szczególnie niebezpieczne. No, oczywiście wiadomo, łoś też może zginąć, więc jedźmy, jak to się mówi, łoś strożnie. Kolejne zwierzę mamy jelenia. Oczywiście jeleń nie jest zwierzęciem, które mógłby nam w jakikolwiek sposób zagrozić. Jelenie po prostu uciekają i tyle, salwują się ucieczką. Natomiast jest taka jeden moment w roku, kiedy może nie bezpośredni kontakt z nim, ale to, co słyszymy, może powodować u nas, budzić u nas lęk. Jest to oczywiście okres wrześniowy, kiedy jest rykowisko jeleni i jelenie bardzo głośno ryczą. I zdarza się, to jest bardzo taki śmieszny przykład, zdarza się, że w Tatrach ludzie często dzwonią albo boją się po prostu chodzić po górach, szczególnie właśnie we wrześniu, bo myślą, że to ryczą niedźwiedzie, a mylą właśnie ten dźwięk z ryczeniem jeleni. To jest taki właśnie mocny, taki basowy głos, który się niesie naprawdę bardzo, bardzo daleko. Ja o rykowisku też już Państwu opowiadałem, ale warto o tym wspomnieć, że jednak no jest to donośny głos, daleko niosący się. Jelenie wtedy w 100% albo nawet i w 110% się skupiają na tym rykowisku. Jest to też taki moment, kiedy one bardzo dużo tracą masy swojego ciała, ponieważ skupiają się przede wszystkim właśnie na tym, żeby to rykowisko jak najlepiej odbyć. Oczywiście to są takie właśnie walki, powiedzmy, można powiedzieć głosowe, czasami trochę też takie wizualne między poszczególnymi samcami. One się bacznie obserwują i tak dalej, także to jest niezwykle ciekawy w ogóle okres w roku, ale warto to posłuchać i nie mylić właśnie z rykiem niedźwiedzi. Orzeł. No orzeł też budzi czasami, zazwyczaj jednak zachwyt, ale są takie przekazywane czasami informacje, że orzeł może porwać na przykład małe dziecko albo jakiegoś pieska, jak chodzimy, prawda, i piesek na przykład biega gdzieś tam wokół nas. I latający orzeł potrafi nagle zlecieć, swoimi szponami chwycić pieska, no i już nie mamy pieska, tak? Więc uwaga, fizycznie, generalnie jest to możliwe, jak najbardziej. Może to zrobić, szczególnie orły przednie, które są naprawdę bardzo silnymi zwierzętami i wiele rzeczy mogą rzeczywiście wznieść powietrze po to, żeby na przykład swoje potencjalne ofiary wznieść powietrze, zrzucić na skały, żeby po prostu zabić takie zwierzę i mają po prostu gotowe jedzenie. Natomiast czy rzeczywiście takie sytuacje się zdarzały? Ja nie słyszałem o żadnej, ale rzekomo słyszałem właśnie od górali, że no, po pierwsze jest to możliwe i wydaje mi się, że rzeczywiście jeżeli jest naprawdę małe dziecko albo średni nawet piesek, mały, to jest to możliwe, że zostanie takie zwierzę porwane przez orła, ale sądzę, że takie sytuacje były bardzo sporadyczne, ale skoro się o nich mówi, to być może faktycznie miały miejsce. Tego nie wiem, ale sądzę, że jednak nie ma czego się obawiać ze strony orła. Należy na pewno, zachęcam do tego, żeby obserwować, podziwiać i zachwycać się tym niezwykłym ptakiem. To jest naprawdę niesamowite zwierzę. Także zachwycamy się, a nie boimy, ale wiadomo też, baczenie na swojego psa należy mieć. Ale też pamiętajmy, że na przykład jeżeli chodzi o orła przedniego, no to też nie jest to częsty gatunek w Polsce. Zresztą opowiadałem o nim przy okazji Czerwonej Księgi Zwierząt. Naprawdę niewiele orłów żyje w Polsce, dlatego też zagrożenie jest niesłychanie małe, więc nie mamy się czego obawiać. Lis. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis, ruszaj stąd, bo będę gryzł. To znowu wierszyk Jana Brzechwy, ale dlaczego umieściłem też lisa w naszym spisie zwierząt niebezpiecznych? Otóż uwaga, sam lis no, nie jest w stanie nam w żaden sposób zaszkodzić. No może ci, którzy mają kurniki, no to nie za bardzo lubią lisy. To jest jakby zrozumiałe, bo rzeczywiście one potrafią no spowodować spustoszenie w takim kurniku, ale ja tutaj go zostawiłem z tego powodu, że jest to, i tutaj sobie troszeczkę przejdziemy właśnie do tematu wścieklizny, jest to oczywiście taki, można powiedzieć, rezerwuar zarazków wścieklizny. Rzeczywiście lisy mogą tą wściekliznę roznosić, zresztą nic dziwnego, każdy z Państwa pewnie się spotkał ze szczepionkami dla lisów, nie wiem czy wszyscy widzieli, ale to jest taki, powiedzmy, trochę kształt ma herbatnika jakiegoś. No i one są rozrzucane, tak? Rozrzucane są po lasach, żeby lisy właśnie je zjadały i żeby ta wścieklizna się nie roznosiła. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że zarówno zwierzęta dzikie, jak i domowe właśnie mogą mieć tutaj duże znaczenie jako te rezerwuary. No i z dzikich zwierząt wymienia się kilka różnych gatunków i wśród nich właśnie jest przede wszystkim lis. To takie chyba zwierzę najbardziej nam się kojarzące z wścieklizną, ale nie tylko, bo uwaga, kolejne zwierzę to jest na przykład wiewiórka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale właśnie wiewiórki też potrafią być nosicielami wścieklizny, w związku z tym trzeba uważać i nawet jak ta wiewióreczka nam blisko gdzieś tam podchodzi, ale nie wiadomo, czy na przykład nas jakoś nie zadraśnie, nie będziemy mieli jakiegoś bezpośredniego kontaktu z nią, czy to nam nie zaszkodzi, więc uważamy również na wiewiórki i się zbytnio do nich nie przymilamy i nie domagamy się bezpośredniego kontaktu z nimi, takiego fizycznego, bo czasami, prawda, niektórzy tam z ręki, na przykład w parkach gdzieś tam karmią te wiewiórki. Nie ma sensu ryzykować, nie dotykajmy tych zwierząt. Kolejne zwierzę to oczywiście nietoperze. Nietoperze również roznoszą faktycznie różnego rodzaju zarazki, mogą być też właśnie tymi rezerwuarami, jeżeli chodzi o wściekliznę. Jest jeszcze coś takiego jak wścieklizna nietoperzowa, która w zasadzie nieprzerwanie była zawsze na terenie Europy, również na terenie Polski, ale proszę pamiętać o tym, że nietoperze po pierwsze nie piją krwi, to znaczy są wampiry, które rzeczywiście mogą pić krew, ale one nie żyją w Polsce i uwaga, piją krew na przykład bydlęcą i to też jest bardzo niewielkie ilości. To nie jest tak, że tam jakimiś szklankami to wypijają czy wiadrami. To są naprawdę niewielkie ilości, więc proszę się o tym nie obawiać tego zwierzęcia. Naprawdę nie jest w żaden sposób groźne. Mało tego, oczywiście nie wkręcają się we włosy również. To trzeba też zaznaczyć, bo to też często się boimy, bo się wkręcają we włosy. Są małe zwierzęta, mniej więcej tej wielkości. Rozpiętość skrzydeł, taka pira z oką mniej więcej. No tu jest nocek duży pokazany. Nocek duży rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje, jest dosyć duży. No, rozpięte skrzydeł tak pi razy oko pokazuje. No, mniej więcej będzie taka. Także nie jest to naprawdę jakieś bardzo duże zwierzę. Nie należy się obawiać, a przecież też bardzo nam pomagające. Także i bardzo sympatyczne zwierzątka. Więc pamiętajmy, że one nigdy same z siebie też człowieka nie zaatakują, nie ugryzą, nie mają po co. W zasadzie jesteśmy tylko na nie narażeni, jeżeli mamy bezpośredni kontakt z nietoperzem. Może się zdarzyć tak, że wleci nam na przykład do mieszkania, tak? To wtedy rzeczywiście możemy mieć bezpośredni kontakt. Trzeba też ostrożnie obchodzić się z takim nietoperzem, też żeby właśnie on nas nie drasnął, nie ugryzł. Także warto o tym pamiętać też, że tą wściekliznę rzeczywiście mogą roznosić. I kolejne zwierzę, mamy sarenkę. I teraz pytanie, dlaczego w ogóle sarna się znalazła wśród zwierząt, które mogą być w jakiś sposób niebezpieczne? Otóż, uwaga, może przestraszyć i to trochę jest taka sytuacja jak z jeleniem, bo uwaga, nie wiem, czy każdy wie, o ile jeleń ma bardzo taki niski, basowy dźwięk, taki ryczący, o tyle sarna szczeka. I to dosłownie, sarna potrafi szczekać niczym pies, i bardzo jest to sympatyczny odgłos, bardzo taki charakterystyczny też, ale jeżeli oczywiście jesteśmy w lesie, gdzie jest dużo psów, to czasami może nam się to pomylić, albo gdzieś tam z daleka słyszymy, to może nam się pomylić, ale może nas przestraszyć taka sarenka. Takie wydawałoby się sympatyczne, drobne zwierzę, ale jeżeli wyda odgłos dziwny, to niczym właśnie szczekanie, to może nas trochę zaniepokoić i może to nas mocno zaskoczyć. Co to takiego? Ale absolutnie sarny się nie boimy, ona w żaden sposób nam nie zaszkodzi, jest pięknym zwierzęciem, które możemy czasami nawet bardzo blisko obserwować i oczywiście jeżeli zobaczy człowieka, będzie najprawdopodobniej po prostu uciekała. Chwilę ucieknie, zatrzyma się, możemy poobserwować piękne zwierzę naszych lasów. A tutaj mamy z kolei puszczyka uralskiego i puszczyki w ogóle te zwyczajne, uralskie potrafią też w dziwny sposób się odzywać, zresztą nie tylko puszczyki, bo też inne sowy potrafią harczeć, piszczeć, także naprawdę jest cała paleta różnych barw nietypowych i wiem, że no od wieków ludzie się bali jednak sów, poza tym sowa na przykład przynosiła, była też symbolem czegoś złego, złowieszczego, symbolizowała na przykład nadchodzącą śmierć, jakieś nieszczęście. W związku z tym też były niestety przez ludzi tępione, nie cieszyły się może zbyt dużą sympatią, chociaż z drugiej strony patrząc przecież były symbolem mądrości ze względu na tą swoją głowę, która trochę jest podobna do człowieka, przecież oczy z przodu, nie tak jak u większości ptaków z boku głowy, tylko tak jak tak z przodu, więc były takim uosobieniem mądrości. No z mądrością może wiele nie mają wspólnego, ale zatem dlaczego pojawiły się w naszym tutaj zestawieniu? No ja dlatego ustawiłem, ponieważ sam zresztą mi się zdarzyło, że byłem przestraszony przez właśnie sowę kiedyś w nocy. Siedziałem w lesie, było cichuteńko i w pewnym momencie, jak się usłyszy takie znienacka, człowiek się w ogóle nie spodziewa, jest cicha, noc spokojna i słyszymy takie huuu, no to wtedy rzeczywiście można się przestraszyć, jak to jest gdzieś blisko jeszcze nas, no to możemy troszeczkę się przestraszyć, ale oczywiście ktoś, kto wie, co to jest za dźwięk, no to natychmiast rozpozna, że to jest puszczyk i nie będzie się tutaj niczego obawiał. Natomiast rzeczywiście sowy nocą potrafią się odzywać i czasami są to odgłosy takie trochę nawet złowrogie, zresztą nie bez przyczyny, przecież wykorzystuje się te odgłosy na przykład w filmach grozy, w jakichś horrorach, także to jest takie od razu, nasza wyobraźnia jest pobudzona, ale nie ma czego, nie ma w ogóle sensu się obawiać, te zwierzęta na pewno nam w żaden sposób nie zaszkodzą. Puszczyk uralski potrafi być na przykład bardzo agresywny w pobliżu swojego gniazda. No ale zakładam, że raczej nikt z nas nie będzie się zbliżał specjalnie do gniazda, a jeżeli ktoś się zbliży, to zapewne poczuje, że puszczyk na pewno da mu o tym znać. A innym zwierzęciem, które również da znać, że jesteśmy w pobliżu gniazda, na pewno jest wrona. Oczywiście różne są wrony. U mnie na przykład pod klatką było rzeczywiście gniazdo wrony. Nigdy nie widziałem, żeby się w jakikolwiek sposób agresywny zachowywały, ale pamiętam, kiedyś miałem takie zdarzenie, że znalazłem wronę, która wypadła, młodziutką wronę, która wypadła z gniazda. Chciałem ją przenieść w bezpieczne miejsce, bo była blisko chodnika, blisko drogi rowerowej, więc uznałem, że trzeba po prostu ją przenieść delikatnie, tylko parę parę metrów, żeby była bezpieczna, żeby nikt w nią nie wpadł, nie rozjechał jej. I co się okazało? Okazało się, że rodzice byli bardzo agresywni w stosunku do jakichkolwiek ludzi, którzy się do nich zbliżali i niestety nie dali mi w ogóle jej dotknąć. Wręcz byłem przekonany, że zaraz naprawdę mnie zaatakują. Także potrafią faktycznie przestraszyć, potrafią być bardzo agresywne w stosunku do człowieka. To oczywiście nie są jedyne ptaki, które będą agresywne w stosunku do nas, kiedy będziemy się zbliżali. Są jakieś różne skrajne przypadki, nawet sytuacji śmiertelnych. Słyszałem o takich sytuacjach, kiedy ornitolodzy na przykład wchodzili na gniazda na przykład czapli, chcąc je zaobrączkować i czapla ma ten swój długi, bardzo potężny dziób, którym jest niesamowicie sprawną bronią i słyszałem takie przypadki, że po prostu wbijały swoje dzioby w głowy, czy na przykład w oczy i człowiek na przykład na skutek tego uderzenia, tego oślepienia, też jednocześnie bólu, spadał z drzewa i następowała śmierć. Ale to są, mówię już, dotyczy sytuacji, kiedy ktoś bada, kiedy ktoś ma bezpośredni kontakt z tymi zwierzętami. Wrony rzeczywiście mogą nas straszyć trochę, mogą być agresywne, ale wtedy wiedzmy, że najczęściej prawdopodobnie po prostu znajdujemy się w pobliżu gniazda i to jest sygnał, żeby po prostu się odsunąć, odejść, oddalić i żeby i tych ptaków nie niepokoić. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do zwierząt jadowitych, bo w naszym kraju również występują zwierzęta jadowite, jak choćby żmija zygzakowata, ale uwaga, tutaj o żmiji to można w ogóle całe mnóstwo powiedzieć, bardzo wiele. Ja może już nie chcę to się tak za bardzo rozgadywać, bo jeszcze parę zwierząt przed nami, dlatego też nie będę może tutaj całego wykładu poświęcał teraz żmii, aczkolwiek warto o niej powiedzieć, też parę mitów takich obalić, bo oczywiście żmija uchodzi za zwierzę jadowite, jak najbardziej jest jadowita. No, może tak króciutko jeszcze tylko powiem, jak rozpoznać, bardzo pokrótce, to oczywiście ten zygzak, chociaż są na przykład ciemno ubarwione żmije, u których ten zygzak jest prawie niewidoczny. W ogóle one mają dosyć dużą zmienność, bo są różne formy ubarwienia u żmii, ale ta, która jest tutaj na zdjęciu, taka czarno-szara, jest chyba tą najbardziej popularną w Polsce. I pionowa źrenica, trójkątna głowa, to są cechy charakterystyczne żmii. I kiedyś zostałem zapytany, co robić, jak się zobaczy jakiegoś węża w Polsce, nawet jeżeli jest to żmija. No to uwaga, ja uważam, że należy się cieszyć. Zresztą przy większości zwierząt, o których dzisiaj opowiadam, po prostu się cieszmy, że je widzimy, bo nie wszystkie są takie popularne. Niektóre wręcz są gatunkami, z którymi możemy już niedługo się niestety pożegnać. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Zresztą w kolejnym naszym spotkaniu o Czerwonej Księdze Zwierząt będziemy właśnie omawiać sporą część tych, które dzisiaj już się na naszym wykładzie pojawiły. Ale wracając do żmii. Żmija jest gatunkiem, który absolutnie nie ma na celu upolowanie człowieka. Powiedzmy sobie wprost, ona się boi człowieka, ona przed człowiekiem ucieka. Będzie kąsała wtedy, kiedy zostanie przyparta do muru i rzeczywiście nie będzie miała wyjścia. Będzie musiała albo zostanie na przykład przygnieciona, prawda, przez człowieka. Człowiek na przykład nadepnie na nią. To wtedy jasne, że tak. Dlatego warto mieć pewne zabezpieczenie przed żmiją i co to może być? Otóż można się zabezpieczyć po prostu chodząc w takich wyższych butach, czy to chociażby mieć długie spodnie. Krótkie spodnie nas nie zabezpieczą, ale długie jak najbardziej. Poza tym pamiętajmy, że nie wszystkie ukąszenia są tak zwane ukąszenia suche również, kiedy jad nie jest wprowadzany, tylko po prostu powstają takie dwie ranki na skutek właśnie ukłucia. Ona oczywiście ma dosyć małe te zęby, dlatego też no, nie jest to jakaś wielka rana, nie będzie to wgryzienie się i wyrwanie jakiejś części ciała i tak dalej. Nie, absolutnie nie. To jest zwierzę, które boi się człowieka, ucieka. Jeżeli zostanie zestresowane przez człowieka, to oczywiście może zaatakować. Ale te długie spodnie w zupełności wystarczą, żeby nie zostać ukąszony na pewno jadem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest uczulony na jad, no to może rzeczywiście może się obawiać. Natomiast zasadniczo dla zdrowego człowieka nie powinno nic się wielkiego i strasznego wydarzyć, a na pewno nie powinno to zagrażać naszemu życiu. Osobami, które mogą się obawiać, są dzieci i osoby starsze. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłego, zdrowego człowieka, żmija nie jest w stanie mu w żaden sposób zagrozić czy jakoś wpłynąć negatywnie na jego życie, czy na zdrowie, bo ona po prostu stosuje taką swoją obronę. I mówię, jeżeli jesteśmy zdrowi, nic nam nie dolega, Pamiętajmy też o tym, żeby nadmiernie nie ruszać kończyną, w którą zostaliśmy. Najczęściej będzie to noga, żeby najczęściej nie ruszać, żeby tej nie powodować jeszcze większej emisji tej trucizny po naszym ciele. Można się oczywiście udać jak najbardziej do lekarza, jest to nawet preferowane przy jakimś tam gorszym samopoczuciu, ale zasadniczo nie powinniśmy na pewno mówić, że to jest śmiertelne zagrożenie czyhające w lasach na człowieka. Absolutnie nie. Kolejne zwierzę, które tym razem może już być śmiertelne, ale uwaga, tutaj podkreślę, bo powiemy sobie o kilku różnych zwierzętach, które mogą stanowić dla nas niebezpieczne, mogą być dużym zagrożeniem i mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. To są te zwierzęta z rodziny błonkowatych, które mają właśnie, które po prostu mogą nas żądlić. I jeżeli będą nas żądliły, wprowadzają swój jad, wtedy może to być dla człowieka uczulonego rzeczywiście śmiertelne. Bywają takie przypadki rzeczywiście, ale no, ci, którzy są uczuleni, to pewnie wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to można sobie takie badania też wykonać, sprawdzić, czy jest się uczulonym na jad pszczeli, czy jad właśnie innych owadów. I no, wtedy rzeczywiście należy się obawiać. Ale absolutnie nie bójmy się szerszeni, trzmieli, pszczół i tak dalej. Nie są to zwierzęta dla nas groźne, nie zagrażają naszemu życiu, pod warunkiem właśnie to, co powiedziałem, że nie jesteśmy uczuleni. Szerszeń, ja powiem tak, mnie nigdy w życiu nie urządził szerszeń. Podchodziłem do gniazd, podchodziłem gdzieś tam blisko do tych zwierząt. Nigdy w życiu nic mi się złego nie wydarzyło. W związku z tym nie potrafię nawet powiedzieć, jak to boli. Pszczoły oczywiście wrządliły mnie dziesiątki, może nawet i setki razy. Kiedyś się pszczołami trochę więcej zajmowałem, więc rzeczywiście byłem żądlony. Natomiast nigdy w życiu nie byłem żądlony przez szerszenia. Nie wiem, jak to boli. Podobno troszeczkę głębiej wchodzi to żądło w związku z tym i też zawiera jad acetylocholinę. W związku z tym powoduje to takie boleśniejsze pieczenie niż w przypadku pszczoły. Ale zasadniczo pamiętajmy o tym też, że szerszeń jest to zwierzę, które do nas nie przyleci tak po prostu po to, żeby nas zaatakować. On będzie się bronił, tak? Wtedy może zaatakować, ale zasadniczo nie przylatuje po to, żeby żądlić człowieka, więc nie bójmy się, mimo tego, że to jest dosyć duży owad, bo latający, żywy taki właśnie, bo te martwe to już są takie wysuszone, więc one są mniejsze, ale te żywe są dużymi owadami, nie warto się naprawdę ich obawiać. I też pamiętajmy o tym, że one tak łatwo nie przylecą na przykład do lodów, do pączka, do jakiegoś słodkiego napoju. To bardziej osy. To już zdecydowanie bardziej osy. A tutaj widzimy taką dużą, puchatą, latającą kulkę. I jak widzimy coś takiego i jeszcze jest głośne do tego, to pierwsze co to, albo kapeć, albo gazeta i pff, żeby zabić. Otóż uwaga, bardzo niesłychanie ważne dla przyrody zwierzę, dzięki trzmielom na przykład mamy pomidory, więc i to właśnie nie jest też bąk, jak to wiele osób rozpoznaje, identyfikuje to zwierzę, tylko jest to trzmiel, poczciwy, piękny, bardzo potrzebny nam trzmiel. Nie zabijajmy, nie bójmy się, trzmiel muszę powiedzieć, podobnie jak i szerszeń, nigdy w życiu mnie nie urządnił, nie wiem jak boli, ale to tylko mi pokazuje, że wcale nie są takie trzmiele ochocze do żądlenia. A tutaj z kolei zwierzę, które już wiele razy, tak jak powiedziałem, dziesiątki, może setki nawet razy mnie żądliło. No rzeczywiście, ile razy nie użądli, zawsze boli, ale robi to w obronie własnej, w obronie swojej rodziny, w obronie roju i robi to tylko raz w życiu, w przeciwieństwie do pozostałych owadów, jak chociażby na przykład osy, pszczoła potrafi użądlić tylko jeden, jedyny raz w życiu i koniec. I traci swoje żądło, tam niejako wyrywa sobie część narządów wewnętrznych i po prostu chwilę później ginie. To nie jest tak, że urządli od razu ginie, bo ona jeszcze potrafi odlecieć, ona jeszcze może jakąś tam drogę pokonać, jeszcze chwilę żyje, ale jednak ginie, pamiętajmy o tym. I dlaczego tak się dzieje, to też mnie zawsze ciekawiło. Dlaczego pszczoły akurat właśnie giną po oddaniu tego strzału. Ale tutaj też to samo, co wcześniej mówiłem. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni, naprawdę nie ma się czego obawiać. Dodam jeszcze tylko, bo nie powiedziałem tego przy szerszeniach, że jest taki, ja jak byłem mały, to pamiętam, że było coś takiego, że 3 szerszenie zabijają człowieka, a 7 szerszeni to zabijają konia. Oczywiście jest to wielka bzdura, bo tak naprawdę to tej ilości tego jadu jest tak niewiele, że nie jest to żadnym zagrożeniem dla naszego życia. Podkreślam cały czas, nie dla osób uczulonych, tak? Dla osób uczulonych niewielka ilość może być dawką śmiertelną, ale dla zdrowego, nieuczulonego człowieka jest to, musi być setki, podkreślam, uwaga, setki urządzeń szerszenia, żeby człowieka zabić. Więc naprawdę jest, nie ma się czego obawiać. Tyle to nawet w jednym gnieździe nie ma szerszeni, także nie ma się czego absolutnie obawiać. A tutaj jeszcze takie jedno ciekawe zwierzę, ktoś może powiedzieć kret, no to nie jest kret, tylko to jest taki niewielki ssak owadożerny, to nie jest też żadna myszka, ani jakaś nurnica, tylko to jest ssak z rodziny ryjówkowatych, czyli ten, który musi dosyć sporo zjadać i to jest rzęsorek rzeczek, tak się nazywa, taka śmieszna nazwa, jeszcze mamy rzęsorka mniejszego w Polsce i jeszcze mamy oczywiście ryjówki. No ostatnio badania wskazują, że też to są jadowite zwierzęta. Od trochę dłuższego czasu wiadomo, że rzęsorki na pewno, ale ostatnio też odkryto właśnie, że ryjówki też również mogą być zwierzętami posiadającymi jad, czyli będącymi jadowitymi ssakami. Oczywiście one ten jad stosują do tego, żeby paraliżować swoje ofiary, bo przede wszystkim właśnie jest to zwierzę, które poluje na inne zwierzęta. Muszą, jak to zwykle w ryjówkowate, muszą dosyć sporo zjadać, ale ten jad właśnie służy do paraliżowania. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, że jest też ogniwem w przenoszeniu tularemii. To jest taka choroba tularemia, one właśnie mogą być też takim ogniwem, które przenosi, w przenoszeniu mogą brać udział. Ale rzęsorek rzeczek podaje to tylko jako ciekawostkę, że jest to właśnie jadowity ssak i jednak jad raczej nam się nie kojarzy z ssakami, tylko właśnie głównie na przykład z płazami, z gadami, czy chociażby z owadami, a tutaj mamy właśnie taki ciekawy przykład. Ale absolutnie nam nie jest dla nas w żaden sposób niebezpieczne to zwierzę. Warto pamiętać też, że właśnie może być tym ogniwem przenoszeniu tularemii, ale zasadniczo no, sam rzęsorek nas, na pewno jego też jad na pewno nam szkody żadnej nie wyrządzi. Jest jeszcze takie zwierzę, które się nazywa skorek, doskonale znane. Skorek jest to owad, który uchodzi za takie za zwierzę wchodzące do ucha i przebijające błonę bębenkową. Oczywiście jest to totalna bzdura, proszę w to nie wierzyć. Jest to zwierzę, które nie ma czego szukać u człowieka i nie ma sensu, żeby wchodziło w ogóle do ucha. W związku z tym nie bójmy się skorka, nie zabijajmy też skorka. To jest owad wszystkożerny i on tak naprawdę to w zasadzie przed człowiekiem to będzie uciekał i nie stanowi naprawdę dużego zagrożenia dla nas, więc absolutnie zachęcam do tego, żeby je zostawić w spokoju, żeby nie ruszać ich. Oczywiście te takie szczypce, też nazywane właśnie, to zwierzę jest również szczypawką, przez te właśnie szczypce widoczne wyrastające z odwłoka, to jest taki narząd, w zasadzie do końca też nie wiemy, do końca to nie jest badane, do czego to służy, natomiast na pewno nie do przebijania błony bębenkowej w uchu człowieka. A potem też możemy rozpoznać płeć, tutaj akurat mamy do czynienia z samcem, to jest akurat samiec. Także nie boimy się skorka, a tutaj jeszcze mamy oleicę. Oleica, krówka, która też swego czasu było o niej bardzo głośno i też portale internetowe donosiły, że spotkanie z tym zwierzęciem to jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne i w ogóle trzeba uważać i tam bla, bla, bla, bla, bla. Po prostu takie mnóstwo takich nieprawdziwych informacji podawanych. Dlatego też pamiętajmy o tym faktycznie. Zawiera taką silnie trującą substancję, która się nazywa kantarydyna i rzeczywiście może być dla nas kontakt z tym owadem, faktycznie może być no może nie groźny, tak, ale no możemy poczuć to rzeczywiście bardzo wyraźnie, ale jeden owad nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia. Dawka śmiertelna dla człowieka to jest mniej więcej 0,2 grama tej substancji, ale oczywiście no jedna oleica nie jest w stanie, nie posiada nawet takiej ilości, więc w zasadzie ta porcja, którą ona wydziela, może podrażnić ludzką skórę, ale na pewno nie stanowi śmiertelnego zagrożenia. Także tutaj po raz kolejny apeluję do tego, żeby nie wierzyć w to, co podawane jest czasami bezsensownie zupełnie w internecie, po to, żeby, nie wiem, wzbudzić, napędzić jakąś panikę, jakiś strach przed tą polską przyrodą, przed, nie wiem, wchodzeniem do lasu. Naprawdę, no, wszystko z rozsądkiem, po prostu. Jeszcze mamy mrówki. No, mrówki raczej też nie uchodzą za zwierzęta, może, które bardzo lubimy. Tutaj tak może groźnie wygląda ta mrówka. Oczywiście każdy doskonale zna. One pryskają kwasem mrówkowym. No, nie bez przyczyny nazywa się to kwas mrówkowy. I ten kwas mrówkowy rzeczywiście jest dla nas może taki agresywny. Mogą czasami na naszej skórze, prawda, się delikatnie tak wczepić tymi swoimi żuwaczkami, które tutaj są widoczne, wczepiają się. I czasami rzeczywiście może nie jest to jakoś bardzo nieprzyjemne, ale na pewno no nie jest to szkodliwe, tak? Jest to w jakimś tam stopniu, też nie powiedziałbym bolesne, po prostu no nie jest to przyjemne na pewno, ale nie jest to na pewno też szkodliwe. I nie musimy się obawiać mrówek. Ja wiem, że mrówki w domu są raczej intruzami i raczej ich nie lubimy. Staramy się je wygonić, ale jeżeli będziemy mieli bezpośredni kontakt, nie należy się ich obawiać. Nie są dużym zagrożeniem, a nawet bym powiedział, że stanowią niezbędny element funkcjonowania pewnego ogniwa w lesie. Także pamiętajmy o tym. I

U nas akurat w Polsce komary, bo oczywiście każdy rozpoznał to zwierzę na zdjęciu, u nas oczywiście komary, całe szczęście, nie są niebezpieczne na tyle, żeby przenosiły bardzo groźne choroby, takie jak na przykład malaria, gorączka denga czy wirus zachodniego Nilu. Oczywiście one tych chorób w Polsce tutaj u nas nie są wielkim zagrożeniem, natomiast no wiadomo, że nam bardzo mocno uprzykrzają życie i nie jest to nic dla nas sympatycznego siedzieć wieczorem w lesie czy gdzieś tam, prawda, przy grillu, na dworzu, na działce, prawda, i tylko cały czas o tak spędzać czas. No nic sympatycznego, wiadomo, ale całe szczęście, no pamiętajmy o tym, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że u nas te komary nie przenoszą tych bardzo niebezpiecznych chorób. Natomiast warto wiedzieć o tym, że na całym świecie rocznie od właśnie komarów ginie mniej więcej, tak się szacuje, od 750 tysięcy do nawet 1 miliona osób rocznie. Także jest to ogromna ilość ludzi, którzy się zetknęli z tym niewielkim owadem. U nas całe szczęście jesteśmy od tego wolni. Natomiast jeszcze podam tylko taką ciekawostkę, że ktoś oszacował, że na jednego człowieka na Ziemi przypada kilkanaście tysięcy komarów. Także jest to ogromna, ogromna liczba. Natomiast teraz przejdziemy już do zdecydowanie, moim zdaniem, najgroźniejszego zwierzęcia, które może nam wyrządzić bardzo dużo krzywdy. W zasadzie najwięcej z tych wszystkich, które do tej pory widzieliśmy. Oczywiście są skrajne przypadki. Może nas zaatakować niedźwiedź, może ktoś być uczulony na jad pszczeli. Jasne, że tak, ale ja mówię dla zdecydowanej większości ludzi, którzy są zdrowi, którzy przestrzegają zasad, na przykład obowiązujących w parkach narodowych, w rezerwatach i tak dalej, naprawdę zwierzęta, te, które do tej pory były, nie stanowią ogromnego zagrożenia i wręcz nie są jakieś krwiożercze i czekają tylko na nasze życie. Natomiast to zwierzę, czyli kleszcz, jest to zwierzę, którego powinniśmy się wystrzegać i jest to niestety zwierzę, które jest po prostu wszędzie, absolutnie wszędzie, na trawniku w mieście nawet. Nie trzeba wcale iść do lasu, bo kiedyś był taki pogląd, że jak się idzie do lasu, to trzeba się później obejrzeć, ale można złapać, nie chodząc wcale do lasu, również można złapać kleszcze. Na działce, w mieście, siedząc na kocyku, na trawie, też można złapać kleszcze. Warto się oglądać, obserwować. Myślę, że każdy z nas kiedyś gdzieś tam w swoim życiu kleszcza miał, musiał go wyciągać albo miał rzeczywiście bezpośrednią styczność. To pokazuje, jak popularnym zwierzęciem jest. Nie każdy z nas widział wilka, nie każdy z nas miał okazję być właśnie urządlonym przez szerszenia, tak jak wspomniałem, ja na przykład nie miałem. Nie każdy z nas miał okazję widzieć na przykład żmiję i tak dalej, ale każdy z nas na pewno w swoim życiu widział albo miał nawet na swoim ciele kleszcza. To pokazuje, że to jest zwierzę bardzo popularne, które przenosi bardzo nieprzyjemne choroby jak kleszczowe zapalenie mózgu, ale całe szczęście akurat tutaj można się zaszczepić przeciwko temu tej chorobie, natomiast przeciwko boreliozie jesteśmy w zasadzie bezradni, mogą oczywiście one roznosić tą boreliozę i no jest to choroba, którą rocznie zakaża się wiele osób w Polsce i niestety czasami też objawia się po wielu latach. Trudno też ją zdiagnozować, ma różny przebieg, różnie się objawia, także jest rzeczywiście bardzo nieprzyjemną chorobą. No tutaj w kontekście właśnie tutaj mojego zawodu leśników, to przecież jest choroba zawodowa, także jest to rzeczywiście coś groźnego i po prostu pamiętajmy o tym, że żeby szczególnie uważać właśnie na kleszcze, bo to są tak naprawdę w naszych lasach, w naszej przyrodzie najniebezpieczniejsze zwierzęta, które tak naprawdę najwięcej szkody mogą nam wyrządzić, a nie tak jak to ta pierwsza trójka zawsze wymieniana, czyli dzik, wilk i niedźwiedź. Spróbujmy w ogóle zobaczyć te zwierzęta w swoim życiu. Niektórzy nawet nie są w stanie przez całe życie zaobserwować, nie widzą po prostu tych zwierząt. Także, a kleszcza praktycznie każdy widział, każdy wie, każdy zna, jak wygląda. Także uważajmy na kleszcze przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, które były do tej pory wymieniane, oczywiście delikatnie, jasne, że tak, mogą w jakimś tam stopniu nam zagrozić w różnych tam też skrajnych przypadkach, w różnych okolicznościach, tak?

dobrze, to tyle. A jeszcze na sam koniec, ostatni slajd. Chciałem tylko powiedzieć, to jeszcze będę nieraz na wykładach naszych mówił. Moim zdaniem też jeszcze warto wspomnieć o tym, że pewnego rodzaju zagrożeniem jest też po prostu drugi człowiek. Niestety, czasami drugi człowiek, którego spotkamy w lesie, może też być dla nas pewnym zagrożeniem, ponieważ ja już mam różne doświadczenia, kiedy chodzę po lasach, kiedy widzę, jak niektórzy ludzie się zachowują, co robią. Też monitoruję, nagrywam zwierzęta w lesie, widzę, co się dzieje. W związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że ja osobiście chyba najbardziej z tych wszystkich zwierząt chyba boję się, kiedy się natknę na człowieka, a zwierząt nie ma się co obawiać. Tyle z mojej strony. Jeszcze tylko zerknę szybko tutaj na czacik. Zobaczę, co Państwo napisali. Może są jakieś pytania, może ktoś napisał o tej bajce, że widział gdzieś bajkę, w której wilk był przedstawiony jako ta pozytywna postać. Tak, w Polsce występuje tylko jeden gatunek wilka, oczywiście wilk szary, ale jest to też wilk, który jest zestawiany na przykład z szakalem. I też mówiło się, prawda, że szakale oczywiście też w Polsce występują. Nie chcę już rozwijać tematu szakali, bo tutaj to też trochę temat rzeka, także to zostawmy, ale tak, zasadniczo jeden gatunek.

Śmieszna historia z grzybobraniem i o głośno chrząkającym grzybiarzu. Tak, czasami słyszę właśnie, że pies to jest taki udomowiony wilk. A ja bym powiedział odwrotnie, że to... Przepraszam, że pies jest tak naprawdę udomowionym wilkiem. O, w ten sposób bym powiedział, a nie odwrotnie. Jak to niektórzy mówią, że pies to jest taki właśnie udomowiony wilczek.

No, tutaj te 300 kilogramów w przypadku dzika, no ja nie słyszałem, nie widziałem. Ale to już może nie będę wchodził w ten temat. Tutaj trochę nie wiem, o co chodzi z tym pytaniem, a co z tymi psami, kotami, co padają jak kawki? O, faktycznie. Księga Dżungli i Romus i Remulus, faktycznie. Remulus, faktycznie. Rzeczywiście, tam jest podany wilk jako ta pozytywna postać. Jeszcze mi się przypomniała legenda o świętym Franciszku, kiedy tam był pokazany wilk, który zmienił się z tego złego na tego dobrego, który atakował właśnie ludzi i miasteczko, a potem właśnie pod wpływem Franciszka się zmienił. To też mi się przypomniało. A to dziękuję. Bardzo sympatyczne przykłady.

Nie słyszałem o tym, żeby króliki czy zające potrafiły wykończyć pojedynczego wilka. Tutaj też właśnie Ziemowit Izydor napisał dobrze trochę to, co powiedziałem na samym końcu, że największym zagrożeniem dla człowieka to jest drugi człowiek. Często niestety tak jest. Szkoda, że jesteśmy sami dla siebie często wrogami. Ale niestety właśnie ze swojego doświadczenia chodzenia czy przebywania właśnie w lesie mogę też tak powiedzieć, że rzeczywiście często drugi człowiek nam może zagrozić bardziej niż inne zwierzę.

Nocne zwierzaki będą i w ogóle nocne życie lasu będzie jesienią, także zapraszam. Już w sumie niebawem, to jeszcze kilka miesięcy tylko. No to niebawem. Jeszcze zbieram materiały. O, może powiem tak, w ten sposób. Dobrze, to tyle komentarzy. Bardzo serdecznie dziękuję i korzystając z okazji, chciałbym życzyć przede wszystkim bezpiecznych wakacji i obfitujących bardzo ciekawe obserwacje. To oczywiście nie koniec naszych wykładów, w wakacje również się spotykamy, także bardzo serdecznie zapraszam. Kolejne w lipcu, jeszcze Czerwona Księga do dokończenia, także na pewno będzie sporo się działo. Serdecznie zapraszam, życzę udanych wakacji, które właśnie się zaczynają. Do widzenia i do zobaczenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Wsi Małej w studiu. Witam się z Państwem, Bożena i Piotr Wiśniewcy, a w Warszawie witamy naszą kochaną Jolę Zajdel. Witamy się, Jolu.
1: Witam serdecznie.
0: Jolu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać dzisiaj o diecie. Tak ustaliliśmy taki temat, ale może na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dieta, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo tak operujemy tym terminem.
1: Tak, tutaj, wiesz, witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ta dieta jest bardzo niedoceniana i ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy, medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości, tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
0: Dokładnie.
1: I że to jest teraz moda, prawda? Tak. Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bez mleczne, bez kazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które no prześladują się w tym, żeby udowodnić, że ta dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
0: dokładnie
1: jest ta. Więc ja zawsze namawiam do tego, żeby wzorować się, a jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie na to nam ta Hildegarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki. No bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat. I myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
0: Tak.
1: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to, że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
0: Ma kłopoty, tak.
1: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie, menu, jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jest istotna. Natomiast u niej to jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. W tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
0: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
1: Tak, szerzej, ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te 4 obszary, o których ona mówi, najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? Tutaj mówi też o tych 4 żywiołach, właśnie korzystaniu z tych 4 żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady, tak. Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie właśnie, radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać i oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko, ten cielesno-duchowy składa, więc to jest znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie, czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Czyli to jest bardzo szerokie u niej, bo nawet jak będziemy wcinać te faktury, czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się wypiać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie naszym udziałem. I tutaj też często spotykam się też z takimi zarzutami, że ja, prawda, no już tam stosuję jakieś zioło, czy coś tam robię, a tej poprawy tak nie działa właśnie, albo troszkę działa, prawda? Ale to też wszystko zależy od stanu zdrowia i od tego, jak my z tymi innymi rzeczami będziemy działać, bo też mamy tutaj, współpracujemy w stowarzyszeniu właśnie z lekarzami, którzy obserwują pacjentów, można powiedzieć, przychodzących z wyrokiem, prawda? Że to już medycyna klasyczna położyła, jakby poddała się, można powiedzieć, już nie ma żadnych propozycji, ale ten człowiek dalej szuka i okazuje się, że ma tak dużo w sobie takiej siły walki, ale też chęci przemiany właśnie duchowej, cielesnej, że po prostu jest w stanie się podźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem, z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze stwórcą, czy uporządkować diety, no i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm wyczerpania, tak, i nie jest się w stanie podźwignąć. Więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego, co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie, można powiedzieć, kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda, więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także tak, to jest ważne.
0: Taki element startowy, prawda? Ale tak też jakbyśmy w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
1: Świetnie, tak.
2: Ale też, Julu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
1: Jasne, oczywiście, Bożenko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić, po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, mechanizm, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć. Ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało,
0: drobne, ważne
1: wybory. Tak.
2: A u Ciebie jak było?
1: No też nie było łatwo. Ja, wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić i też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeczni, niewoleni, żeby od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w mownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
0: Tak, dokładnie,
1: Więc tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko, ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę, tak. Zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda, właśnie w domu może nawet ja jeden dzień pościć, prawda, chociażby ten piątek.
0: No właśnie, ten dzień dzisiaj taki jest.
1: Tak, właśnie i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda, bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączy się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej jest pościć, więc ten piątek dobrym dniem. I pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22, 23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się skończy, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam papnę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych niewoleń, ale prawda, krok po kroczku i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
2: Jolu, czyli jak zaczynałaś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś to.
1: Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelitach, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo tak. gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
0: łatwiej
1: było. Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masy takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O, może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
0: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
2: Nie, to był czwartek.
0: To był czwartek. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę. No, muszę zdążyć.
1: To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy, każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, który jest śmieszny, prawda, ale jest udziałem wielu z nas.
0: Dokładnie.
1: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, z perspektywy, bo my się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i
0: która później się domaga nakarm mnie, nie?
1: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam,
2: wytworzy.
1: Tak, słucham?
2: Co wytworzy?
1: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście jakby no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszyłam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest, wiesz, takie, bo najgorzej jak organizm...
2: ma coś zabrane.
1: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozmiar grzyba jest, to odstawić cukier czy wszystko, co słodkie na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już, jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie, prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale właśnie z głodem. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy

0: choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie może to tolerować.
1: Nie da rady, ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musi włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda, czyli tak, jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tylko nie skorzysta za bardzo, prawda? Tak. Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia,
2: jaki mamy.
1: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie orkisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko. Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedzmy istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania.
2: Tak.
1: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie w tych, jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć? Bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
0: i to
1: wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno. Ale ja właśnie zachęcam tak dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką
0: zimno.
1: Pogodę.
2: Tak.
1: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki dodamy. Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
0: Jak przygotować?
1: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali? Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda? I one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda? Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie róbmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze. Czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosowanie.

0: stosujmy, czy właśnie nawet tor kiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne, później na przykład pół na pół z wodą, prawda? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie, czyli nie zachęcam do takiego...
1: Eksperymentowania od razu.
0: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: prostu... Drastycznego podejścia, koniec.
0: O, właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie takiej drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt...
2: Surowego.
0: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli... Właśnie habermus to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, tak. Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
1: Nie jemy jak kurczaki, też... moi drodzy, tak.
0: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda. Zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda. I też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi. I do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko, czy w kawałkach, jak to woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. Mhm. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I ja, w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna, czyli planie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda? Czyli takim neutralno-ciepłym. Więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu. W większości oczywiście one są już przemielone, ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki, może on jest taki bardziej brunatny, ale i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
1: Tą pachnącą,
0: i jest tak. Ona też tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też mu trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
1: Taka ona miotełka to właśnie w pewnym sensie.
0: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemię lniane używać. Siemię lniane, te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby
2: zabiera wszystko.
0: Pochłania tak te substancje, które też dla nas
1: są
0: te korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeszcznik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeszcznik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie jest jelit, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli prawda, kawy nie muszę pić.
0: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie, nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę i on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowe jelitowe, poprawia właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
2: Ale słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu, każdy zakłada już, jak jest starszy,
1: tak, już aparat słuchowy.
0: Tak, oczywiście. Dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się, więc tutaj, prawda, ten galgant będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie, czyli jak osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
1: Tak, to dawka musi być wtedy solidniejsza.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
2: czyli
0: które
2: Bertram.
0: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram, galgant. Ja wam powiem, że ja się bez galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli, na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki, czy pół łyżeczki tego galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może osobowo o tym galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak
0: prawda, zanim tak, zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten galgant super. Czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
2: Czyli galgant.
0: Mamy problem, tak, galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten galgant będzie się przydawał.
1: Szczególnie teraz, tak, jesienią, gdy mamy taką aurę, a nie inną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że... że pogoda sprawia, że właśnie takie zaostrzenia są.
2: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
1: Tak.
0: Tak, oczywiście. Mhm. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się już ten galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające właśnie, mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też, czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie galgan, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
2: Ale dobrze.
1: Dobrze.
0: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
1: Tak.
0: I to jest taki właśnie czwarte silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy, z fizyki, 1.18, pod takim wpisem znajdziemy. I zobaczcie, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
1: Tak.
0: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy, czyli mamy, prawda,
1: profilaktyka
0: w zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile my tego tam mamy, no to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie... dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu, dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej, czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
2: Nie na darmo jest święta, Miola.
0: Ja właśnie, wizje, tak, oczywiście, dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka to jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda, która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakich... Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertram wysyłał do właśnie Zambii. Było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy. Też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertram podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który, nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertram przywracał siłę i właśnie dalej czytam. Bertram, czyli która jest już prawie martwa, Bertram przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
1: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie...
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Rozmawiać z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
1: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie, działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie.
2: Tak jak teraz.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
2: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... czuję, że mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach właśnie jesienno-zimowych infekcjach właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie
2: to kupujemy
0: właśnie Bertram Gargant. Tak, plus ta babka płeśnik i cynamon, bo babka płeśnik też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda? A bez tego ani róż. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te cztery ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest jeden z trzech posiłków. Mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
1: Ogromnie.
0: Więc dlatego taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo, antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były
1: długo
0: bardziej
1: leżał,
0: wypieczone,
1: tak,
0: puszyste.
1: Właśnie, puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie. Jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku tej Kulmer Rotkorn, prawda? Czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu. I właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, bo nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre. Więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka.
2: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć, prawda? I zobaczmy, ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
2: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
1: to jest ogromny problem, bo przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
2: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
1: ale
0: tak,
1: wtedy,
0: że jak
1: wtedy nerki pracują,
0: też...
1: tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody, później na kolację
1: trochę zjemy
0: zupę, bo jednak te starsze osoby są bo teraz młodzież nie chce tych...
2: Ale starsi jedli zupy.
0: Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu dostarczymy. I jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu. Tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, ten układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
2: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
1: warto zacząć. Tak, warto zacząć.
2: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
1: No to popracujemy.
2: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak? Albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest
1: tak,
0: taka niska, ale właśnie. Tak, w poprzednim odcinku nie będą nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
2: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak.
2: Bo zauważmy,
1: tak. Po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
2: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest bertram, galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść się żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda, nie sprawdzałam wszystkich sklepów, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
1: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
2: Super zapakowane.
1: Tak, super zapakowane, więc...
2: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w aptece chemii, no oczywiście ja też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda,
1: tak,
0: ten organizm i tak dalej,
1: tak.
0: Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku, później nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie no, widzę no, tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mi oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś jakieś tam przeciwbólowce. Ja takiej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze, dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po dwóch, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki tych mazideł. Słuchajcie, jak powiem, matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego, jest bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuk, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tej cywilizacji, tym słabsze organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego nie usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
1: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli ale się tylko chce. Tak.
2: Ale zobaczcie, ile jeszcze w kieszeni zostanie.
0: No oczywiście,
1: dokładnie, tak.
0: No, tylko tak jak mówię, to wszystko jakby rozsądnie, nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków,
1: oczywiście,
0: no nie będą funkcjonowały.
1: Tutaj nie możemy robić takich rzeczy, nie.
0: Tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem, tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
1: Tak, odstawiamy
0: nie, bo
1: tabletki.
0: Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować, wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
1: Dokładnie. Jolu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które kuby rosną na drzewach.
1: Na drzewach.
2: A my mamy takie audycje.
1: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
1: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie w ziemi.
1: W glebie.
0: Dlatego, bo słucham, nie słyszałam?
1: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. Jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda,
1: tak.
0: czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, czyli tej wilgoci, one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
1: Tak.
0: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo tu Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... truskawka, prawda, też tak, może szybko. Kiedyś dojdziemy o tej, tak, o tym, ale też ona szybko łapi tą pleś, wiesz. Więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjać człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybu właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybu właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów, tak, też właśnie, w sobie, które bardzo tak działają właśnie. Mhm. Tak, działają właśnie.
2: Dopingują dobrze organizm.
0: Tak, anty właśnie rakowo-rodnikowo, prawda? Tak, tak. Mhm. Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego
1: soplówka, ona... Soplówka też tak jest bardzo silna, tak, te preparaty tak, soplówki.
0: Właśnie, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc mm-hmm, na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałaś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego wszystkiego, to właśnie
1: jeszcze
0: zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
1: tak, czy
0: o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać, na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda, na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda, bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
1: Dokładnie,
0: który jest reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, naśladować ją i wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda?
2: No, nie.
0: Więc podglądajmy, przyglądajmy, właśnie wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą przyrodę, jak najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
1: tej surowizny
0: wyjdą.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc no ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
1: Marchewce, tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak Wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład przykład te potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc przedstawicielem medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no właśnie, jakaś tak. Tam...
2: To Jolu, na ostatnio nowe tematy, bo masz tyle tych tematów, że wow! I nam się one podobają. I kolejną... I kolejnym, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
2: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja też nie wiem, o czym opowiadać, co ich
1: najbardziej będzie
0: ciekawe. Także poprosimy właśnie na komentarzach. Tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
1: Właśnie,
0: bo to jest koszula ciału.
1: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też gdzie indziej mieszka, bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym, to tej surowizny może być więcej, prawda? Tak. Bo tam organizm sobie z tym bardiej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych.
1: Także
0: to też... Tak.
1: Tak, bo mamy tu słuchaczy chociażby z Norwegii, gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ. Oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem, bo musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
1: Dokładnie.
0: Mówię
1: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
2: I naszym gościem była...
0: Jola Zajdel.
2: Jolu, pozdrawiamy. Słuchacze, pozdrawiamy.
0: Szczęść Boże.
1: Słuchacze,
0: szczęść Boże.
1: Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.

0: Dzień dobry Państwu. No bardzo się cieszę, że możemy chociaż tą drogą się znowu spotkać, porozmawiać o ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że Państwo, skoro się przyłączyli teraz jako słuchacze i widzowie, mają się dobrze. Ja osobiście też ciężki czas jakoś przetrwałem bez szkód. Jestem już po dwóch dawkach. Słońce przynajmniej nad Wawelem, nad Krakowem, skąd do Państwa mówię, świeci, więc nastrój mamy, mam nadzieję, taki roboczy, żeby porozmawiać o zakonach. To jest naszym dzisiaj tematem uzgodnionym z panią profesor i ja chętnie się tego tematu podjąłem, do czego zakony służą Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, bo to jest specjalność przede wszystkim Kościoła rzymskokatolickiego. Ale od razu zaznaczam, że to jest niezwykle bogaty, niezwykle obszerny temat. Nie starczyłoby nam, myślę, kilku godzin nawet, żebyśmy go mogli wyczerpać. Siłą rzeczy muszę się skupić tylko na pewnych elementach tego wielkiego tematu. Co to są zakony, to mniej więcej, zwłaszcza w Polsce, gdzie w końcu zakonów ciągle nie brakuje i na ulicach zakonników widujemy inaczej niż w krajach na przykład Europy Zachodniej, no nie trzeba nam tłumaczyć, natomiast nie wszyscy znamy pewne rzeczy dotyczące zakonów, a więc między innymi terminologii, o której trochę chcę opowiedzieć, trochę o statystyce tych zakonów, o problemach, jakie one dzisiaj mają, no i oczywiście o tym kontraście, który nam się ostatnio daje wyznaki, jeśli śledzimy życie publiczne, media, to widzimy taki kontrast między tym, o czym Państwu tutaj też będę opowiadał, tym wyidealizowanym wizerunkiem zakonów, ich roli, no i z drugiej strony praktyką, praktyką dnia dzisiejszego. Może to tak jest w każdej organizacji, może to nie jest jakaś wielki wyjątek dotyczący tylko Kościoła rzymskokatolickiego, a może jednak specyfika tego Kościoła sprawia, że ten kontrast coraz częściej nam się pojawia i też myślę wielu z nas to przeżywa dość boleśnie, bo mogą się czuć związani z Kościołem w taki czy w inny sposób, a muszą się borykać z tymi wciąż ujawnianymi nowymi smutnymi, czasami tragicznymi sprawami dotyczącymi życia kościelnego. Czym są zakony? Zakony w największym skrócie można powiedzieć są taką kroplówką, która podtrzymuje, która odnawia życie duchowe, życie wiary w Kościele. Można powiedzieć inaczej, że zakony oplatające całą siecią, prawie cały glob, gdziekolwiek jest Kościół rzymskokatolicki, a jest on na całym świecie, tam mniej czy bardziej swoją obecność zaznaczają także zakony. Więc można też powiedzieć inaczej, że to jest taki krwioobieg dla Kościoła, krwioobieg, którym płynie żywa krew wiary, przynajmniej powinna płynąć. Że z jednej strony jest struktura, jest hierarchia, jest administracja, są parafie, są kościoły, są seminaria, wszystko wiemy, ale z drugiej strony czasami zdarza się, że tam nie ma za dużo wiary. Więc potrzebne jest jakieś dodatkowe, mówiąc językiem współczesnym, zasilanie. Zasilanie, żeby trochę tej wiary dopłynęło. No i do tego między innymi służą zakony. My zakony postrzegamy coraz częściej jako taki rodzaj instytucji charytatywnych. Skupiamy się na jednym, że to są organizacje, które często wyręczają państwo tam, gdzie ono nie chce albo nie może pomagać najbardziej potrzebującym w społeczeństwie i wtedy wyręcza się właśnie zakonami. Między innymi dlatego toleruje zakony albo wręcz je wspiera. Takie zwłaszcza, bo nie wszystkie się zajmują pomocą charytatywną, opieką nad potrzebującymi najbardziej, nad biednymi, nad chorymi.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: ...nad starymi. Nie wszystkie zajmują się edukacją, wychowaniem młodzieży, ale większość się dzisiaj zajmuje. No i to powoduje, że wielu uważa, że to właściwie do tego są przede wszystkim potrzebne zakony. Nie jest to takie proste, bo jednak przede wszystkim główna rola zakonów to jest ta pierwsza, ta kroplówka, podtrzymywanie żywej wiary, dawanie świadectwa wierze, i do tego służą najogólniej zakony, żeby z jednej strony ludzie widzieli namacalne znaki, że są tacy, którzy chcą żyć według Ewangelii i gromadzą się na przykład w zakonach, we wspólnotach zakonnych, a z drugiej strony, to też bardzo ważne, są ludzie, którzy po prostu ciągną do takiego życia, potrzebują takiego życia zakonnego, takiej wspólnoty, żeby zaspokajać swoje własne, indywidualne potrzeby duchowe. Więc tak to wygląda, że mamy cały splot powodów i przyczyn, dla których zakony są tak ważne w Kościele i dla których one ciągle trwają, mimo wszystkich kłopotów i kryzysów, jakie i cały Kościół dzisiaj przeżywa jako instytucja i one same jako właśnie takie organy pomocnicze Kościoła. To teraz powiedzmy sobie parę słów o tym, co ludzi właśnie popycha w stronę życia zakonnego, co jest ich inspiracją, dlaczego oni wybierają życie zakonne. Przecież niełatwe, wszyscy wiemy, że to nie jest takie życie świeckie, nasze. No więc oczywiście i tutaj jest cały splot bardzo różnych powodów i one się historycznie zmieniają. Z innych powodów ludzie, a zwłaszcza na przykład młode dziewczyny, czy kobiety, czy wdowy, szły do wspólnot zakonnych w dawnych czasach. Zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj. Niemniej jednak pewne ogólne prawidłowości są wciąż te same. I jak zakony istnieją, a można się spierać, czy one istnieją 1000, czy 1500, czy 2000 lat, to zależy od definicji zakonu. Niemniej jednak właściwie od początków chrześcijaństwa zorganizowanego one towarzyszą chrześcijaństwu i towarzyszą Kościołowi, są częścią Kościoła rozumianego szeroko. Jakie są te No, często one wynikają z warunków życia, że bywa tak źle we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu, że ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, jeśli mają taką możliwość, nie widząc innej szansy, żeby żyć względnie normalnie, po prostu mieć co zjeść, gdzie się przespać i gdzie bezpiecznie mieszkać, no to kierują się właśnie w stronę wrót czy bram klasztornych, pukają, żeby tam ich przyjęto, zakładają, że tam im nic złego nie grozi, dostaną zawsze coś do jedzenia, wikt i opierunek i jeszcze może zdobędą na przykład jakieś konkretne wykształcenie, jakiś zawód, a przynajmniej będą w stanie na przykład, co dzisiaj jest oczywiste, ale przed wiekami wcale nie było, nauczyć się czytać i pisać. Więc z takich powodów też przez wieki ludzie szli do zakonów, ale przecież byli tacy, którzy szli z powodów religijnych. Oni chcieli naprawdę służyć, tak uważali, że to jest takie miejsce, gdzie oni mogą służyć Panu Bogu. No i przy okazji oczywiście Kościołowi, bo to dla nich było nierozerwalne. Służba Bogu znaczyła służba też Kościołowi. I poprzez służbę Bogu, poprzez służbę Kościołowi uważali, że służą wszystkim ludziom, społeczeństwu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Były czasy, że szło się do zakonu, żeby się schować przed możliwymi represjami, szykanami. Tak było na przykład w momentach wielkich historycznych przełomów, rewolucji, tak jak w Polsce po 40 roku, kiedy zmienił się ustrój. Wielu ludzi pochodzących ze środowisk inteligenckich, mających przed wojną jakieś powiązania rodzinne z tamtejszą władzą, przedwojenną władzą, no to nie wszyscy byli pewni, czy w nowych warunkach pod rządami komunistów oni będą mogli bezpiecznie i spokojnie żyć, studiować i tak dalej. Wielu nie mogło, zwłaszcza w latach stalinowskich, i szli wtedy do zakonu. To była dla nich ostatnia jak gdyby deska ratunku, żeby zniknąć i po prostu tam czekać na lepsze czasy, a może zostaną, a może wrócą do życia świeckiego, jak się sytuacja polityczna poprawi. Przykładem jest na przykład, są na przykład Adam Boniecki czy Jan Andrzej Kłoczowski, znany dominikanin, akurat składa się tak, że i sam go znam osobiście. I on na tej zasadzie, będąc historykiem sztuki, ostatecznie zdecydował się jednak na życie zakonne, ponieważ tam się czuł bezpieczniej, a potem to już siłą pewnego rodzaju inercji albo też po prostu podtrzymanego wyboru zostawał. Takich ludzi było wielu, to była też motywacja. Była motywacja naturalnie przez wieki czysto ideowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli po prostu tak jak wspomniałem, ludzie chcieli służyć Bogu w ten sposób, że albo wstępowali do zakonów, albo po prostu zakładali zakony. Dwie największe figury w historii zakonów, no to są właśnie tacy ludzie. Święty Franciszek, być może największy, najbardziej popularny w ogóle święty w historii. To był przecież świecki, który zostawił swoje zamożne życie w XIII wieku we Włoszech, żeby założyć własny ruch, który potem się przekształcił w jeden z najbardziej do dzisiaj wpływowych i licznych zakonów na świecie, w świecie katolickim, czyli franciszkanów. To samo dotyczy dominikanów, to samo dotyczy benedyktynów. Wszystkie te nazwy, które w Polsce ciągle jeszcze są pamiętane, bo to nie jest wcale oczywiste. W świecie zachodnim coraz większa jest ignorancja na ten temat i się w ogóle nie potrafiłoby pewnie odpowiedzieć na te podstawowe pytania, o których teraz rozmawiamy, do czego te zakony służą, na czym polegają i tak dalej. Otóż te wszystkie nazwy, benedyktyni, kapucyni, franciszkanie, to są ciągle jeszcze takie nazwy, które funkcjonują w polskim życiu publicznym i nie trzeba specjalnie się zastanawiać, o co chodzi. No niemniej jednak jest też wiele rzeczy, o których nawet tacy ludzie, którzy nie są całkowitymi, powiedzmy, analfabetami w tej sprawie, mogą mieć pewne kłopoty. Terminologia, popatrzmy na terminologię. Czy wiemy, jak się nazywa przełożony klasztoru jakiejś wspólnoty męskiej? No, pewnie większość wie w Polsce. To jest opat albo przeor. A jak to wygląda w zakonie żeńskim? Bo są wspólnoty, zgromadzenia zakonne żeńskie. No więc na czele klasztoru stoi opatka albo przeorysza. Dawniej powiedziano by często ksieni. Ksieni stoi na czele klasztoru żeńskiego. Czy wiemy, co to jest w sensie zakonnym charyzmat? Charyzmat bardzo często, jak zakonnicy próbują odpowiedzieć mniej zorientowanym, o co chodzi w życiu zakonnym, mówią, chodzi o charyzmat, to znaczy chodzi o pewien, jak to w języku religijnym, w języku wiary by się powiedziało, dar Boży, że my mamy takie czy inne dary Boże za pośrednictwem dla wierzących Ducha Świętego, przekazywane tym, którzy chcą się otworzyć właśnie na łaskę, na działanie Pana Boga i iść w tym kierunku, jak czują, że powinni iść. Mówią wtedy, że to jest powołanie. Oni chcą realizować powołanie, które czują. I tak przez wieki bardzo często od ludzi właśnie wstępujących i żyjących dłuższy czas we wspólnotach zakonnych słyszymy, że to było powołanie i że mimo wszystkich problemów, wszystkich złych doświadczeń, jednak mają poczucie, że wybrali dobrze, że poszli za głosem tego powołania i że to była słuszna decyzja. Oczywiście nie wszyscy. Inni powiedzą, to była wielka pomyłka, ale o tym jeszcze chwilę powiemy później. Jaki jest wkład zakonów w kulturę, w historię świata chrześcijańskiego i nie tylko, to też pewnie z grubsza wiemy. Jest ogromny. Cokolwiek powiemy o tym aspekcie przykrym, który dzisiaj tyle razy nas, no można powiedzieć, atakuje, to jednak generalnie biorąc, zakony odegrały ogromną rolę w tworzeniu tego, co w średniowieczu nazwano cywilizacją chrześcijańską. Benedyktyni przysłowiowi, którzy siedzieli, całe życie spędzali na przepisywaniu świętych tekstów, a przy okazji ratowali po prostu dorobek kulturalny, można powiedzieć, ludzkości, do których na pewno święte pisma, Biblia należą. Przepisywali, nie szczędząc czasu i sił, całe życie potrafili tak spędzić i dzięki temu zachowały się, przetrwały te starożytne pisma. Nie było wtedy jeszcze wynalazku druku, więc musiano to robić ręcznie. Przy okazji, robiąc to ręcznie, ze względu na szacunek dla tych świętych tekstów, starali się skrybowie, ci przepisywacze, ci mnisi, je ozdabiać. I często mamy do czynienia nie tylko z tekstem, ale też z dziełem sztuki, można powiedzieć, malarskiej. To jest jeden z przykładów, oczywiście takich przykładów tej kulturotwórczej roli zakonów znajdziemy całe mnóstwo przez wszystkie wieki. Oczywiście powstaje też takie pytanie, no dobrze, ale czy to nie jest w jakiś sposób takie odwrócenie się od społeczeństwa, żeby wstąpić do zakonu? Bo przecież ze swojej natury zakon polegam właśnie na tym, że się odcinamy od świata. Odcinamy się od świata zwykłego, takiego na co dzień, od jego zmartwień, od jego radości, od jego przyjemności. Wybieramy inne życie. To jest rewolucja dla każdego człowieka, który się na to decyduje, kobiety czy mężczyzny, obojętne w jakim wieku. Dawniej naturalnie, o czym wspominałem, w bardzo młodym wieku szło się do zakonu, no bo w ogóle ludzie żyli odpowiednio krócej i człowiek nastoletni już był de facto, a nawet jeszcze młodszy, dziesięcioletni, już był członkiem społeczności dorosłych. Dzisiaj tendencja jest inna i wszyscy, którzy się tym zajmują, podkreślają, że w późniejszym wieku, w bardziej dojrzałym wieku, ludzie, jeśli w ogóle decydują się, to się na życie zakonne, wstępują do zakonów. Może to i dobrze, bo to jest wtedy bardziej dojrzała decyzja. Przez wieki była to często decyzja przymusowa, wynikająca z warunków życia. Młoda kobieta każdego stanu, która traciła męża, a to było powszechne, zostawała często bez środków do życia i bez opieki. Dla niej klasztor, wspólnota klasztorna była miejscem ratunku. Dziewczęta nie mogły właściwie nigdzie zdobyć elementarnej wiedzy, elementarnego wykształcenia, czytać, pisać. Wobec tego niektóre z nich miały taką szansę właśnie we wspólnotach zakonnych. One nie musiały być wyświęcone, wystarczyło, że były w ramach tej wspólnoty, były w postulacie albo w nowicjacie, niekoniecznie wszystkie przyjmowały ostatecznie te trzy główne śluby zakonne, ale jednak zdobywały te okazje, te szanse. Dzisiaj już to jest bardzo rzadko motywacja, żeby przetrwać egzystencjalnie, ekonomicznie, materialnie. Raczej jest to decyzja, raczej godna szacunku, świadomy wybór. Ja tak chcę żyć. No ale czy ja się chcę oddzielać od innych? Bywa, że tak, że jestem tak zmęczony, tak rozczarowany światem zewnętrznym, świeckim, że szukam jakiegoś ratunku właśnie w takiej wspólnocie. Tu są dwie możliwości, bo są zakony tak zwane, nazwijmy je świeckie, i zakony kontemplacyjne. Zakony kontemplacyjne za kratą, za klauzurą, to są oczywiście także żeńskie zakony, polegają na tym, że się właśnie modli za świat, za jakąś konkretną sprawę, za konkretnego człowieka, ale generalnie za świat, żeby trwał. I medytuje się wszystkie tajemnice wiary. No to jest właśnie zakon kontemplacyjny, medytacyjny, który nie ma żadnego praktycznego wykorzystania, poza tym, że dla wielu to jest jakieś wsparcie duchowe. Sama świadomość, że są takie miejsca, gdzie się za ciebie modlą, jak jesteś w potrzebie. Są zakony świeckie, są zakony kontemplacyjne i te się rzeczywiście od świata izolują, a w ramach tej izolacji można też wybrać wręcz dosłowną izolację i wtedy zostaje się mnichem, pustelnikiem. Takich pustelników kiedyś było mnóstwo i byli dla wielu ludzi czymś bardzo ważnym, bo byli przykładem, że można oddać całe swoje życie właśnie kontaktowi, powiedzmy, ze sferą wyższą, z Panem Bogiem. Nic z tego nie mieć, bo zwykle pustelnik żyje w skrajnej, oczywiście, w skrajnym ubóstwie. I do dzisiaj pustelnicy się pojawiają. Jest ich w Polsce w tej chwili legalnie, że tak powiem, bo to jest działalność tolerowana, znana władzy kościelnej, tolerowana. Kilku, niespełna chyba, nie ma dziesiątki, ale są. Są też, nawet rośnie zainteresowanie nimi, tak zwane dziewice i wdowy konsekrowane. Rośnie zainteresowanie taką formą życia. To polega na tym, że się ślubuje do wiadomości władzy kościelnej, że chce się żyć w świecie świeckim, ale zachowując, no jak to się mówi w języku tradycyjnym, religijnym, czystość. Może to dotyczyć dziewcząt, kobiet niezamężnych, może dotyczyć i często coraz częściej, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach, ale jednak w przypadku kobiet, którym mężowie umarli, one się decydują na życie właśnie tak zwanych wdów konsekrowanych, czyli poświęconych w obecności przedstawiciela Kościoła. Wszystkie zakony w zasadzie oczekują od swoich członków na różnych etapach ich kariery, że tak powiem, zakonnej, trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość oznacza praktycznie, że wyrzekam się świadomie życia małżeńskiego ze względu na to, że chcę poświęcić swoje życie czemu innemu. No, ubóstwo oczywiście, wiadomo, polega na tym, że się wyrzekamy własnego majątku i jesteśmy gotowi pracować na rzecz naszej zakonnej wspólnoty, dzielić się w tym sensie z owocami tej pracy z innymi. No a posłuszeństwo oznacza oczywiście, że ponieważ wybrałem takie powołanie zakonne, no to słucham się moich przełożonych. Oczywiście w granicach, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnego rozsądku. No są rzeczy, których nie wiemy, że się nie powinno robić, a jeśli się dzieją, to powinniśmy, a w każdym razie na pewno możemy przeciwko temu występować. I to nie jest naruszanie ślubu posłuszeństwa, to jest po prostu raczej realizacja tego podstawowego obowiązku chrześcijanina, żeby służyć dobremu, a nie złemu. Postulat to z kolei okres wstępny, jeśli idziemy do zakonu, zwłaszcza żeńskiego, to najpierw jesteśmy postulantkami. Potem nie dłużej jak 2 lata trwa tak zwany nowicjat. Już jesteśmy wstępnie uczeni tego, na czym polega to życie zakonne, jakimi się kieruje prawami, regułami. Wszystkie zakony mają swoje wewnętrzne prawa, swoje konstytucje, swoje przepisy, które też sięgają bardzo, bardzo dawnych czasów i są kontynuowane albo lekko poprawiane, dostosowywane do czasów współczesnych. Na przykład jeszcze 150 lat temu w Kościele rzymskokatolickim właściwie aktywność taka jak dzisiaj, na przykład sióstr zakonnych, czyli prowadzenie szkół, prowadzenie uczelni, prowadzenie żłobków, przedszkoli, domów opieki nad osobami starszymi. To wszystko było nie do przyjęcia dla ówczesnej władzy kościelnej. Tym się siostry na taką skalę absolutnie nie mogły zajmować. Dopiero od niedawna, bo cóż to jest na tle długiej historii Kościoła 150 lat, to się zrobiło oczywiste, że siostry zakonne mogą się im na tych polach udzielać, na których udzielają się zakonnicy czy mnisi, czyli szeroko mówiąc na niwie społecznej, dobroczynnej, pomagają najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tam, gdzie państwo jest słabe albo niechętne z takich czy innych powodów, żeby się tymi trudnymi sprawami zajmować. Osoba po przyjęciu, po złożeniu tych trzech ślubów, posłuszeństwa, wiary, ubóstwa, czystości, to się nazywa w języku zakonnym, kościelnym, że jest taka osoba profesem albo profeską. Siostra profeska, to znaczy siostra po złożeniu tych ślubów. Z terminologii można jeszcze przypomnieć termin życie konsekrowane, które się wiąże ściśle z tym pojęciem charyzmatu, jako tego, co organizuje, napędza, zasila życie zakonne. życie konsekrowane to jest oczywiście życie tych osób, mężczyzn i kobiet, które przyjęły te śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzisiejszym świecie zakony oczywiście mają swoje struktury, nie tylko takie, że tutaj jest klasztor i tam jest klasztor, tu jest zakon i tam jest zakon. Są też struktury koordynacyjne wyższego szczebla, konferencje przełożonych zakonów męskich, zakonów żeńskich i to jest takie forum do wymiany informacji, konsultacji, wypracowywania jakichś wspólnych metod działania w dobrych sprawach. Statystyka jest taka, że o ile w ogóle w świecie mamy mniej więcej około 400 tysięcy księży, w tym też oczywiście księży zakonników w odróżnieniu od księży świeckich, którzy nie są w zakonach, to mamy zarazem około 600 tysięcy sióstr zakonnych różnego szczebla. Co z tego wynika? Że właściwie ta kroplówka, to ją podają kościołowi głównie kobiety. Kobiety są siłą większą niż mężczyźni. Wbrew temu, co często moglibyśmy pomyśleć, obserwując dyskusje, relacje dotyczące życia kościelnego, gdzie widzimy tylko mężczyzn. Mężczyzn różnych szczebli, ubranych tak czy inaczej, a nie widzimy tych gromad sióstr, które zwykle nie są w żadne bogate ubiory ustrojone, a robią największą, najcięższą robotę, bez której Kościół by prawdopodobnie nie przetrwał, a w każdym razie nie funkcjonował tak, jak funkcjonuje dzisiaj. Warto to podkreślać, że w dużym stopniu praktyczne funkcjonowanie Kościoła zależy od właśnie sióstr zakonnych wszelkiego rodzaju. Mają one oczywiście całe mnóstwo swoich zgromadzeń, swoich stowarzyszeń, tak samo jak mężczyźni. No niemniej jednak to im zawdzięcza Kościół takie codzienne trwanie w większym stopniu niż tym sławnym kaznodziejom, tym administratorom, tym ideologom nawołującym do takiego czy innego aktywizmu. Te siostry po cichu, taki jest stereotyp, bo niektóre z nich to są bardzo silne osobowości, energiczne, bardzo ciekawe, po cichu robią swoje, a tamci robią swoje oczywiście także. No niemniej jednak, ponieważ kobiety są ciągle mniej eksponowane. Niektórzy powiedzą, że są dyskryminowane, ciągle dyskryminowane w Kościele, mimo tych swoich wielkich zasług, tej swojej wielkiej pracy, no to warto to podkreślać, że jednak kobiety są w jakimś sensie przyszłością Kościoła. Co nie przeszkadza, i to też a propos statystyk warto podkreślić, że dzisiaj w Kościele jest w skali globalnej, jest duży, duży kłopot. Więcej kobiet czy mężczyzn przyjmujących te powołania zakonne umiera niż przychodzi nowych do nowicjatu, zgłasza się do klasztorów. To oznacza, że przyszłość ich nie jest taka pewna, jak jeszcze 100-200 lat temu. Tendencja spadkowa w powołaniach i męskich, i żeńskich jest oczywista i ona nie jest ukrywana. We wszystkich statystykach kościelnych, oficjalnych, te liczby znajdziemy. Jak w Polsce to wygląda dzisiaj? No, w wielkim skrócie mamy około 18 tysięcy sióstr zakonnych. W PRL-u było około w maksymalnym momencie 27 tysięcy, więc też widać tę tendencję spadkową. Wolność, otwarcie granic, wszystko to, co nazywamy demokracją, raczej odciąga niż zachęca ludzi do wyboru takiej formy życia, takiej surowej jednak formy życia, jaką jest życie zakonne. One mają u nas około 2000 różnego rodzaju wspólnot. Najpopularniejsze w sensie statystycznym, najwięcej ich mamy, są służebniczki Najświętszej Marii Panny, Elżbietanki, Szarytki, Urszulanki. To są najpopularniejsze wciąż jeszcze wspólnoty zakonne żeńskie. Zakonników mamy w Polsce około 11 tysięcy. Prowadzą franciszkanie, salezjanie, palotyni. Zakony, które oprócz tej misji ewangelizacyjnej, opowiadania o Ewangelii wszystkim ludziom, wszystkim chętnym do słuchania, prowadzą też oczywiście działalność edukacyjną w swoich własnych instytucjach, w swoich szkołach. Można dyskutować na ten temat, jaki jest poziom, jaki jest efekt, ale lepiej jest, żeby młodzież szła do jakiejkolwiek szkoły, niż żeby w ogóle kończyła edukację na szkole podstawowej. Tak to wygląda i teraz wspomnę tylko, ponieważ nie mamy właśnie dużo czasu, a chciałoby się o nich opowiadać dłużej, że po obu stronach i w wspólnotach zakonnych, męskich i żeńskich przez wieki naturalnie pojawiły się wybitne osobowości o znaczeniu nie tylko kościelnym, ale też można powiedzieć narodowym, społecznym. Odgrywali istotną rolę, odciskali istotne piętno na historii, na kulturze, nie tylko oczywiście w Polsce, ale dla nas najważniejsza jest tutaj teraz sytuacja w Polsce. Mogę wspomnieć na przykład, nie wszyscy pewnie znają i to jest los takich osób niestety, że często o nich się po dwóch, trzech pokoleniach zapomina. Potrzebna jest właśnie kroplówka, żeby pamiętać o matce Magdalenie Mortenskiej. Któż z Państwa o niej słyszał? No chyba tylko ktoś, kto naprawdę na co dzień zajmuje się historią Kościoła. Bardzo ciekawa postać. Córka zamożnej wtedy rodziny, można powiedzieć dzisiejszym językiem, elity Rzeczpospolitej dawnej, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku, która przeprowadziła na swój sposób sama, własnymi siłami, przy dużym oporze ze strony i świeckich, i rodziny własnej, i władzy kościelnej, reformę kilku klasztorów na ziemi chełmińskiej. To były wtedy tak zwane Prusy Królewskie dawnej Rzeczpospolitej i ona, mając szczęście żyć długo jak na tamte czasy, robiła wszystko, żeby podtrzymać umierające wtedy, przypomnę, że kontekst jest taki, że Kościół ma wielkie wyzwanie w postaci ruchu reformacyjnego i wszędzie rozpadają się tradycyjne struktury Kościoła, w tym pustoszeją zakony wskutek reformacji, przepływu ludzi, zwłaszcza elit, do nowego Kościoła, że tak powiem, czyli do tego, co nazywamy potocznie Kościołem nurtem protestanckim. I ona ratuje te niedobitki. Wbrew rodzinie, jest z bogatego domu, zabawie jako dziecko straciła jedno oko, więc wygląda tak, jak może wyglądać w tamtym czasie, bez jednego oka. Mimo to idzie do tej służby klasztornej. Sama nie jest przykładem ubóstwa, ma swoje własne służące, ma swoje panny służebnice, czyli taki odpowiednik dam towarzyszących królowej na dworze. I na dodatek ma bardzo wpływowego ojca, Melchiora Mortenskiego, który świadomie robi wszystko, żeby ona nie poszła do klasztoru, nie została żadną zakonnicą, zachowała jak tylko długo może dziewictwo i wyszła za mąż po prostu ku chwale rodu. W związku z tym zakazuje uczyć jej czytać i pisać. Dziewczynka jest bardzo zdolna, bardzo bystra i uczy się swoim własnym sposobem, przynajmniej podstaw. A potem oczywiście, kiedy wbrew ojcu, który później z latami oczywiście już nie jest taki surowy i taki odmowny, no to oczywiście tam nie dość, że rozwija swoje wykształcenie, ale jest autorką wielu ciekawych dla historyków Kościoła pism. Nikt o niej nie pamięta, jedna z wybitnych postaci polskiego życia zakonnego i kościelnego. Matka Magdalena Mortenska od reformy chełmińskiej. No, wszyscy wiemy o siostrze Faustynie, nie ma co mówić. Warto tylko przypomnieć, że ona też miała niezwykły opór władzy męskiej kościelnej przeciwko sobie, przeciwko swoim mistycznym objawieniom, przeciwko swemu orędziu miłosierdzia. Dopiero po wielu latach za pontyfikatu Wojtyły to nagle zostało przyjęte i wszyscy księża mężczyźni, wszyscy mężczyźni biskupi zaczęli się zachwycać siostrą Faustyną, którą początkowo uważano za nawiedzoną wariatkę, szkodzącą Kościołowi przez właśnie wizerunkowo, że tak powiem. Matka Róża Czacka, bardzo ciekawa postać, też z dobrej tak zwanej, czyli szlacheckiej rodziny. Wcześniej ociemniała, doskonale wykształcona. Razem z księdzem Korniłowiczem zakładają jeszcze przed wojną zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. Ten zakład staje się też miejscem, gdzie grupują się różnego rodzaju wybitne postaci katolickie, ale nie tylko katolickie, pragnące takiego bardziej dojrzałego, niezależnego życia intelektualnego i tam się spotykają, rozmawiają, tam wypracowują nieformalnie pewien program odnowy Kościoła katolicyzmu w Polsce w latach komunizmu, który przecież nie był Kościołowi i katolicyzmowi życzliwy. Czy może

0: Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym właśnie wspomnieć też o tych trudnościach, o których mówiłem na początku, że jest ten obraz piękny, ten obraz budujący, te piękne postaci po stronie męskiej. No mamy choćby bardzo kontrowersyjną w końcu, ale wybitną postać ojca Kolbego. Mamy innych wybitnych zakonników albo ludzi związanych z Kościołem. W Polsce nie powstało dużo naszych rdzennych, że tak powiem, zakonów, niewiele. Ale na przykład historia zakonu zmartwychwstańców.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Jest pasjonująca, w której duży udział miał sam Adam Mickiewicz, którego, no powiedzmy, wyznawca założył w XIX wieku zakon zmartwychwstańców, zgromadzenie zmartwychwstańców, które funkcjonuje do dziś. Więc z jednej strony mamy te piękne postaci i te niezwykle ciekawe, fascynujące często historie. Z drugiej strony mamy prozę życia, o której coraz więcej dzisiaj się dowiadujemy dzięki temu, że mamy media niezależne, media, które starają się uczciwie zbadać sprawy, także trudne, no i potem poinformować o wynikach tych ustaleń wszystkich. Myślę naturalnie o tym, co akurat prawdopodobnie wielu z Państwa jest dobrze znane, a więc nie tylko o tych sprawach tak zwanego kryzysu pedofilskiego w naszym kościele, o tej kulturze omerty, czyli przemilczania, świadomego milczenia o tych złych rzeczach dziejących się w kościele i to także przemilczania tych złych rzeczy albo utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców w sutannach przez władzę kościelną. To wszystko mniej więcej wiemy, natomiast są niestety też takie niepokojące doniesienia z odcinka właśnie zakonnego. Przypomnę sprawę siostry Bernadety Boromeuszki z Zabrza, która miała ogromną władzę nad dziećmi, no i tam jej bardzo, bardzo brutalnie nadużyła, za co ostatecznie została skazana na więzienie i odbyła karę. Mamy teraz na świeżo wielki problem w zakonie dominikanów, co jest o tyle dla wielu trudne, że dominikanie to była zawsze ta elita kościoła katolicka, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście słowem i czynem głosili Ewangelię i gromadzili z tego powodu wokół siebie bardzo wielu też młodych ludzi, studentów, młodzieży licealnej, która się do nich garnęła, szukała tam właśnie takiej nie tylko nauki, nie tylko wiedzy religijnej, ale też przykładu życia. No, byli młodzi zwykle chłopcy w latach 80., zwłaszcza do zakonów garnął się nie tylko lud, co było normą przez wieki, ale też ówczesna inteligencja dzieci z rodzin inteligenckich, dzieci z rodzin, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, klasy średniej. Więc to było nie tylko elitarne, ale to było bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu ludzi. Ja też miałem do czynienia jako

młody człowiek, jako student w Krakowie, student polonistyki, do czynienia z tym środowiskiem, z duszpasterstwem akademickim dominikańskim w Krakowie. Więc ja też mam tutaj taki wątek osobisty, kiedy czytam wszelkie relacje dotyczące na przykład tego sekciarstwa seksualnego w tym samym moim ulubionym, cenionym przeze mnie zakonie dominikanów. Nie będę tego rozwijał, bo prawdopodobnie sprawa jest Państwu znana, ale to odnotowuję, że to jeden z takich momentów szokujących, że to się mogło wydarzyć i że przez tyle lat nie było reakcji, to ze strony tak znanych i cenionych. Ja też go znałem osobiście, postaci jak przeor ówczesny, ojciec Maciej Ziempa. Wracamy na koniec do tego wątku, który jest najważniejszy. Dlaczego ludzie idą do zakonów, dlaczego w nich zostają? Zwracam uwagę na niezwykle ciekawą i taką bardzo uczciwą, mi się wydaje, osobę, jaką jest Urszulanka, siostra Jolanta Olech. Ona ma za sobą długą, bogatą, bardzo ciekawą karierę w Kościele Powszechnym, nie tylko polskim, z wątkiem nawet dyplomatycznym, ale ostatecznie była też przełożoną właśnie takiej konferencji starszych przełożonych zakonów wspólnot żeńskich w Polsce. Udzielała licznych wywiadów i opowiadała tam też o samej sobie, o swoim własnym życiu, dlaczego poszła i dlaczego została i dlaczego uznała, teraz to już jest sędziwa bardzo osoba, dlaczego ostatecznie uznała, że było warto, że zrobiłam drugi raz to samo, poszłaby do zakonu. Przypomina w tych rozmowach, że rodzina była na nie, wbrew pozorom bardzo często. Rodziny, słysząc, że chłopak albo dziewczyna biorą pod uwagę wstąpienie do zakonu, reagują źle. Bardzo rzadko wspierają, bardzo rzadko tolerują. I ona miała też pewien opór, ale ostatecznie dużo łatwiej to poszło i wiodła rzeczywiście takie życie, jakiego pragnęła. Jest coś bardzo budującego w tym, jak ona patrzy na ten współczesny świat. Ona nie ma nastawienia właśnie takiego, że odwracam się plecami, tak jak często zakonnicy mogą robić. Odcinam się, to jest złe, brzydkie, głupie, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ona się wtedy pyta, no ale no to tak nie można, mówi, bo przecież pierwsza sprawa nasza, jak wstępujemy do zakonu, to jest odpowiedź na pytanie, no dobrze, ale dlaczego ja tam idę? Dlaczego ja tam w ogóle chcę swoje życie spędzić? Nie możesz się odwracać zupełnie od świata. I to jest po prostu nieporozumienie. Jeśli tylko to cię motywuje, tylko to cię kieruje, że jest ten świat świecki, jest ci obcy, brzydki, nie rozumiesz go, nie dajesz w nim rady, no to się chowasz w zakonie. Jeśli chodzi o same dominikanki na przykład, ona o tym też ciekawie opowiada, siostra Olech, że tam też są zmiany. Oczywiście, że bardzo duża jest inercja, opór instytucji, opór zakonów, żeby zmieniać reguły, zasady, styl życia, ale jednak powoli to idzie. I na przykład już siostry mogą mieć komórki. No, dawniej nie do pomyślenia, żeby siostra mogła indywidualnie kontaktować się ze światem zewnętrznym, by to było bardzo regulowane, włącznie z wizytami, odwiedzinami rodziny albo z wyjazdami do rodziny. Teraz jest dużo więcej swobody. I ponieważ działa ten czynnik, o którym wspomniałem, że
przesuwa się wiek wstępowania do zakonów, zwłaszcza żeńskich, 25-35 lat, dawniej 18-25, no to ta pewna dojrzałość każe nie uprawiać jakiegoś niepotrzebnego zewnętrznego celebryctwa, prawda, tylko zająć się tym swoim powołaniem. I ona pięknie, siostra Oleg, mówi tak: nie opowiadamy, jakie my, siostry zakonne, jesteśmy wspaniałe, ani nie namawiamy, wstąpcie do zakonu. My mówimy, i to mi się bardzo podoba, na tym chcę właśnie zakończyć. Ona mówi tak, my mówimy, zastanów się, do czego powołał cię Bóg. Zastanów się, jak przeżyć najlepiej to powołanie, czy po prostu swoje własne życie. Więc spróbujcie, mówi siostra Oleg, popatrzeć na życie jako powołanie. I teraz najważniejsze. Dla jednych tym powołaniem będzie życie rodzinne. Dla innych życie w samotności. Nie będą zakładali rodziny, ale pozostaną osobami świeckimi. Wreszcie dla jeszcze innych mężczyzn czy kobiet to będzie życie w zakonie. Takie proste wydawałoby się, ale mi się uważam, bardzo to jest wymowne, trafne. Potraktujmy swoje życie poważnie. Potraktujmy je, mówiąc językiem właśnie religijnym, jako powołanie, a mówiąc językiem niereligijnym, jako zadanie. Po co tu jesteśmy? Po co mamy tutaj na tej ziemi przez jakiś czas być? Jaki z tego będzie miał ten świat pożytek? My sami, nasi bliscy. To mi się wydaje najlepsza strona takiej refleksji nad tym, czym są, do czego są potrzebne Kościołowi zakony. Właśnie ten aspekt. Zastanówmy się, jakim powołaniem jest nasze życie, czego chcemy w naszym życiu. Oni są, zakonnice są pewnym, w najlepszym swoim wydaniu. Nie mówię o tych różnych złych rzeczach i grzechach. Oni są pewną inspiracją w tym kierunku. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze na koniec chciałbym Państwu polecić lekturę uzupełniającą. Jak Belfer, to Belfer. Otóż są dwa bardzo udane zbiory reportaży poświęconych i sytuacji zakonnic. Niektóre z nich w dramatycznych okolicznościach dzisiaj odchodzą. I księży, w tym księży zakonników. Ta pierwsza książka to Marta Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu. A druga, jej autorem jest Paweł Reszka i nazywa się po prostu Czar. Jak ktoś ma czas, ochotę dalej zgłębiać ten nasz temat, do czego dzisiaj zwłaszcza są potrzebne zakony, jak wygląda w nich życie, jakie są dobre i jakie są złe strony, to bardzo polecam, bo to jest o nas, to jest o Polsce, to jest o polskim katolicyzmie, to jest o polskim Kościele. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu. Do widzenia.